0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

Dziękuję.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Reklama.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
4: Andrzej Orzechowski, witam i zapraszam na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek poruszymy temat bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu w kontekście sytuacji szpitali powiatowych. O tym między innymi rozmawiali ostatnio starostowie z naszego regionu. Później opowiemy wam między innymi o zakończonej właśnie kolejnej edycji biegów górskich Sanok. Przyjrzymy się też szansom rozwojowym Bieszczad i wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, szczególnie z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną, którą już widać gołym okiem. Wystarczy popatrzeć na bardzo niski stan wody w Jeziorze Solińskim. Na koniec zaś porozmawiamy o uprzedzeniach narodowościowych i o tym, jak zapobiec rosnącej niechęci do migrantów i uchodźców z Ukrainy. Na początek jednak ważny temat związany z naszym zdrowiem. W ostatni wtorek w Sanoku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Konwentu Powiatów województwa podkarpackiego. Uczestniczyło w nim 21 starostów, a także dyrektorzy szpitali powiatowych oraz przedstawicielka podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Rozmowy koncentrowały się na bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców i na trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Samorządowcy wskazywali przede wszystkim na niedoszacowanie świadczeń finansowanych przez NFZ, przez co kontrakty w wielu placówkach w dużej części pochłaniają koszty wynagrodzeń, pozostawiając niewystarczające środki na leki, energię, diagnostykę czy utrzymanie infrastruktury. Starostowie zgodnie uznali, że problem ma charakter systemowy i nie może być rozwiązywany wyłącznie poprzez zwiększanie wydatków z budżetów powiatów. Wśród najważniejszych postulatów znalazły się urealnienie wyceny świadczeń medycznych, zwiększenie poziomu finansowania oraz stworzenie mechanizmów zapewniających szpitalom większą stabilność finansową. Uczestnicy podkreślali również, że powiaty odpowiadają za funkcjonowanie szpitali, ale mają ograniczony wpływ na zasady ich finansowania, co powoduje rosnącą dysproporcję między odpowiedzialnością a możliwościami działania. Starostowie zapowiedzieli przedstawienie wspólnego stanowiska podczas konferencji prasowej, tak by zwrócić uwagę na skalę problemu i potrzebę zmian systemowych. O sytuacji szpitala powiatowego w Sanoku, który już w lipcu musiał wstrzymać wypłaty części wynagrodzeń dla pracowników i w którym już wtedy pojawiło się widmo likwidacji szpitalnego oddziału ratunkowego oraz powolnego wygaszania działalności, rozmawiamy z Jerzym Zubą, członkiem zarządu powiatu sanockiego, muzykiem i rockmanem. Zasłynął pan latem z teledysku podkreślającego wagę istnienia chirurgii i SOR w szpitalu w Sanoku. Skąd taki pomysł, tak nietypowy jak na polityka apel?
5: Poprzez taką właśnie muzyczną formę rock'n'rollową chciałem zwrócić uwagę na problem, nowy problem szpitala, kolejny nowy problem szpitala sanockiego, a mianowicie właśnie w tej twórczości analityków z Ministerstwa Zdrowia, no i SOR i nasza chirurgia są czymś nieoczywistym, czymś, co otrzymało status do obserwacji i to nie buduje dobrej atmosfery w szpitalu, wśród pacjentów. To jest kolejny kamień do już prawdziwej lawiny problemów. Sanocki szpital ma zadłużenie ponad 200 milionów złotych. Borykamy się z ogromnymi problemami. No i do tego doszedł ten jeszcze jeden. Ta moja forma ma właśnie muzyczna zwracać uwagę mieszkańców na to, co się tutaj dzieje. Jej elementem jest petycja, prośba o poparcie uchwały Rady Powiatu Sanockiego w tej sprawie, adresowanej do pani minister zdrowia i no, chcemy prosić o to, że o ile, jeśli ministerstwo nie może nam pomóc w tych doraźnych problemach, bo też nie do końca to wszystko, te problemy są jakby kwestią spraw systemowych, my tu musimy porządek zrobić sami oddolnie, to żeby nam nie przeszkadzało takimi no, irracjonalnymi pomysłami, bo Szpital Sanocki jest wiodącą placówką medyczną w Bieszczadach i myślę, że funkcjonowanie SOR-u i chirurgii no, powinno być czymś oczywistym, czymś pewnym, natomiast jeśli jest taki właśnie status w tych dokumentach planistycznych do obserwacji, to nie buduje to dobrego klimatu wokół naszej placówki, która, jak wszyscy wiemy, i nie tylko nasza placówka, no, boryka się z potężnymi problemami.
4: Rok 2026 przyniósł z jednej strony walkę o szpital powiatowy w Lesku, także mocno zadłużony, z drugiej strony mówiło się o planach połączenia szpitala w Ustrzykach Dolnych ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. Teraz słyszymy o problemach szpitala sanockiego, o jego wielkim długu. Skąd bierze się właściwie problem szpitali powiatowych w Bieszczadach? To jest kwestia niskiego zaludnienia, systemu wyliczania rekompensat od NFZ-u? Jak pan to diagnozuje?
5: Jest to zbiór wielu czynników, bardzo wielu czynników. Na pewno ten demograficzny, tury demograficznej, o którym pan redaktor wspomniał, jest bardzo ważny. Nas tutaj po prostu jest coraz mniej. Wymieramy, ubywamy stąd. Trzeba tutaj reagować na te zjawiska. Ja jako radny powiatu sanackiego już od 3 kadencji ubolewam, że w poprzednich kadencjach, kiedy to 3 powiatami rządzili tutaj moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, że już wtedy nie udało się zrobić takiego, myślę, słusznego kroku, żeby na bazie tych 3 placówek stworzyć jedną silną jednostkę, podzielić się tymi kompetencjami w takim odniesieniu do rzeczywistych, że tak powiem, sytuacji, że tutaj robimy opiekę paliatywną, tu robimy po prostu inną specjalizację. No już wtedy były takie rozmowy, mam tego świadomość, że to zawsze są trudne rozmowy, ale już wtedy powinniśmy pójść tym torem. Bieszczady ja traktuję jako taką jedność pod kątem i społecznym, funkcjonalnym i wielka szkoda, że wtedy nie udało się tego zrealizować. W tej kadencji również były takie próby czynione. Na razie wygląda na to, że ta przyszłość w naszej służby zdrowia będzie się odbywała na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie. A szkoda, bo być może warto by było powrócić do tych rozmów. Każdy pomysł, każda koncepcja, która by służyła temu, żeby poprawić sytuację w służbie zdrowia, jest warta rozpatrzenia, jest warta rozmowy, tylko problem jest podstawowy, że czasu na te rozmowy mamy coraz mniej, że tutaj dosłownie jesteśmy doparci do ściany i tu jest potrzeba takich zdecydowanych rozwiązań wielorakich, bo też jeśli chodzi o poziom tych kontraktów, on nie jest zadowalający. Natomiast w odniesieniu do tej sytuacji chociażby demograficznej, my musimy też tu oddolnie jako samorządowcy reagować i zarządzać tymi szpitalami w taki sposób, żeby to się wszystko domykało finansowo, ale przede wszystkim, żeby zapewniało jak najwyższy poziom tej opieki zdrowotnej.
4: Czy łączenie szpitali może pomóc w sytuacji, gdy jednak to są szpitale o podobnym poziomie referencyjności i podobnej wycenie świadczeń?
5: Musimy mieć świadomość tych zmiennych demograficznych, że mieszkańców Bieszczad ubywa. Tak jak powiedziałem, była to jedna z opcji, która była na stole. Myślę, że rozsądna. Myślę, że szczególnie w poprzedniej kadencji była przedmiotem spotkań wielu i wydawało się, że to wszystko jest sensowne, że może się skończyć jakimś konkretem. Niestety stało się inaczej i tak jak powiedziałem, teraz musimy, trochę chyba jest taka optyka, że każda z tych jednostek musi zadbać o siebie i te problemy rozwiązywać tak bardziej indywidualnie.
4: Zapytam jeszcze o to, od czego zaczęliśmy, czyli od pana zainteresowania muzyką. Jest pan jeszcze aktywnym muzykiem?
5: Muzyka to jest moja wielka pasja od lat 90. Tą muzykę się bawiłem. Miałem tą wielką przyjemność jako zespół z tak zwanej prowincji występować w trakcie koncertów debiutów opolskich, w trakcie festiwalu country w Mrągowie. Ta muzyka to daje mi do dzisiaj dużą przyjemność, bo Bieszczadersi po jednej z kolejnych reaktywacji funkcjonują już 7 lat. mniej więcej jako starsi panowie po 50, no bawimy się tą muzyką, od czasu do czasu koncertujemy. Natomiast ku może nie powiem, że to jest jakaś straszna złość i niezadowolenie, brak akceptacji, ale no, ja również tą muzykę wykorzystuję, ten swój talent do takich rzeczy zaangażowanych społecznie.
4: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Jerzym Zubą, członkiem zarządu powiatu sanackiego. Wrócimy za kilka minut. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Komisja rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa nie poparła wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Dwóch radnych było za, czterech przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. To jednak jeszcze nie koniec sprawy. Teraz wnioskiem zajmie się cała Rada. Skoro o liczbach mowa, Rzeszów notuje w tym roku prawdziwy baby boom. Do 10 września urodziło się 5280 dzieci, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Demograficznego cudu jednak nie ma. Ten wzrost to m.in. efekt zamykania porodówek w części bieszczadzkich powiatów.
7: Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
6: Mówiła Dorota Dermochwał-Kolasz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim numer 2. I jeszcze zdrowie od strony profilaktyki. W październiku ruszają zapisy do nowego programu badań w kierunku raka płuc. Bez skierowania i bez limitu pacjenci będą mogli bezpłatnie wykonać niskodawkową tomografię. Hełmy i kamizelki na stanowiskach kontrolnych, do tego wyznaczone miejsca ukrycia. Służby wzmacniają bezpieczeństwo przejść na granicę z Ukrainą. Grzegorz Pałka.
8: Wojewoda zapowiada specjalne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Służby mają dokładnie przeanalizować infrastrukturę przejść i możliwości szybkiej ewakuacji. Rozważane są też nowe miejsca doraźnego schronienia. Same przejścia działają na razie bez zmian.
6: Tyle o bezpieczeństwie w skali kraju. Teraz o tym, co dzieje się bezpośrednio pod naszymi oknami. Na Budziwoju rusza rozbudowa ulicy Senatorskiej. W planach jest pół kilometra nowej jezdni, chodnik, droga rowerowa oraz zatoki autobusowe, a w kolejnym etapie powstanie rondo przy ulicy Jana Pawła II. Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł z programu Dobry Start, wciąż mają na to czas, przypomina podkarpacki oddział ZUS-u. Ostateczny termin mija 30 listopada. Teraz rzeszowskie ulice, 92 skontrolowanych użytkowników hulajnóg i aż 62 wykroczenia. To bilans ostatniej akcji rzeszowskiej policji. Mundurowi wystawili 27 mandatów, 28 osób pouczyli, a w 7 przypadkach sprawy trafią do sądu. Z kolei w rankingach letniej popularności w Rzeszowie bezkonkurencyjna okazała się woda. Za nami rekordowe lato na odkrytych basenach Rosiru. Kompleks przy ulicy Jałowego odwiedziło ponad 88 tysięcy osób. O ponad 26 tysięcy więcej niż rok temu. Małgorzata Mura.
9: Najwięcej osób odwiedzało baseny w upalne dni, gdy woda rozgrzewała się nawet do 31 stopni. Chętnych nie brakowało także na dodatkowe atrakcje. Od akwafitnessu po treningi pływackie i wodny tor przeszkód.
6: Wzrosła też liczba wejść z rzeszowską kartą mieszkańca. Było ich ponad 5600, czyli 4 razy więcej niż rok wcześniej. Coraz więcej kobiet na Podkarpaciu zgłasza się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy. Największy wzrost zainteresowania odnotowano w Rzeszowie. Magda Tkaczyk.
10: W Rzeszowie w sierpniu z programu skorzystało ponad 21% kobiet uprawnionych do badań. Rok wcześniej było to niespełna 9%. Od sierpnia podstawowym badaniem jest test HPV wysokiego ryzyka, który pozwala wykryć wirusa odpowiedzialnego za rozwój większości przypadków raka szyjki macicy. Badanie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania i mogą z niego skorzystać kobiety od 25 do 64 roku życia.
6: Dbając o zdrowie i rozwój mieszkańców, rzeszowski magistrat mocno stawia także na najmłodszych. 11 miejskich żłobków dostanie nowe sele sensoryczne. Na ich wyposażenie miasto przeznaczyło ponad 726 tysięcy złotych.
4: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz. Dziś w naszym weekendowym magazynie opowiemy Wam jeszcze o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu, na przykład z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną w regionie.
11: Jezioro Solińskie, gdy było jeszcze pełne wody, ma niedaleko takie duże miasto. Nazywa się Lwów, które ma bardzo duże problemy z wodą. Jakżeż łatwo byłoby zasilać Lwów z tego jeziora Solińskiego. Przypominam, że SAN miał przed wojną projekt na 3 zapory, nie tylko jedną. W Dynowie i potem już bardzo blisko Przemyśla, ale jak Państwo wiecie, zaniechano. Sprawa retencji jest sprawą już w tej chwili bardzo poważną. Problemy ma także Ukraina, więc te wszystkie karpackie potężne i piękne rzeki Szumprutu, Czeremoszu, przypominam, są warte zagospodarowania i nie tyle chodzi tu o energię, co chodzi o retencję. No, zmiany klimatu to dopiero przed nami, chociaż jak Chińczycy mówią, trzeba 1000 lat, żeby wypowiedzieć się kompetentnie na temat zmian klimatu.
4: Zauważa profesor Leszek Jankowski. Ten temat u nas już za parę chwil.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
4: Teraz wracamy już do tematu, od którego rozpoczęliśmy tę godzinę programu. Przypomnijmy, w ostatni wtorek w Sanoku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Uczestniczyło w nim 21 starostów, a także dyrektorzy szpitali powiatowych oraz przedstawicielka podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Debata koncentrowała się na bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców i na trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych, a my rozmawiamy dziś o tych kwestiach z Jerzym Zubą, członkiem zarządu powiatu sanockiego, rockmanem związanym z zespołem Bieszczaders, który już latem protestował przeciw likwidacji SOR i chirurgii w sanockim szpitalu w nietypowej muzycznej formie. Rockowy pazur tu naprawdę nieźle wybrzmiał.
5: W nawiązaniu do tradycji rock'n'rolla z lat 70. 80. Uważam, że muzyka powinna być o czymś, powinna poruszać, powinna czasami rozdrapywać pewne problemy, rany. No i do tego właśnie podchodzę w taki sposób, bo ten nasz apel powiatu sanockiego bardzo ważny, podjęty jednogłośnie, ale trochę tak przeminął bez echa. Natomiast ja tutaj jakby wzmacniam ten głos moich koleżanek i kolegów do tego, żeby on miał też taką legitymację społeczną, żeby ludzie, mieszkańcy, sympatycy naszego regionu, żeby ten apel podpisywali. Tak jak powiedziałem, nikogo tutaj nie chcemy jakoś atakować. Ja zawsze w tej działalności swojej społecznej, samorządowej prowadzę taką pozytywny, chcę mieć pozytywny przekaz, że nie chcę obarczać winą kogokolwiek, bo to trzeba by to rozbijać na ileś rządów. To jest kwestia, że to jest polska służba zdrowia, nieważne czy rządzi Platforma, czy PiS. My musimy w końcu dopracować się takiego, myślę, stabilnego systemu tej ochrony zdrowia, żeby nie było takich sytuacji właśnie, gdzie pod dużym znakiem zapytania jest dostępność do chociażby podstawowych tych form wsparcia medycznego. No i to jest dramat. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy większych ośrodków już tutaj w Rzeszów czy Brzozów, no to, że tak powiem, jest bliżej szosy, a my jesteśmy no, trochę daleko od tej szosy przysłowiowej i nie każdy ma możliwości, żeby dostać się do tych większych ośrodków i tam korzystać z tej służby zdrowia. Uważam, że bez wątpienia no, tutaj musimy zrobić wszystko. Jestem przekonany, że to się da zrobić, żeby taką opiekę na zdrowotną na najwyższym poziomie zapewnić. Ja też, jeśli to mogę jeszcze podkreślić, jeśli chodzi o moje podejście do tematu służby zdrowia jako radnego, to nie tylko śpiewanie. W tamtej kadencji, wykorzystując swoje kontakty zawodowe, bo zajmuję się małymi projektami w gminie Zagórz, mam dużo takich relacji, kontaktów ze stroną ukraińską, podjąłem wspólnie z byłym dyrektorem, z byłym starostą na ówczas taką eksperymentalną, że tak powiem, w dużej mierze próbę pozyskiwania lekarzy z Ukrainy. To się udało. Tych lekarzy początkowo pracowało 4, teraz jest większa liczba. I też tutaj idę pod prąd, gdyż no, wiadomo, niektóre środowiska skrajne nie widzą tutaj miejsca dla Ukraińców, dla obcokrajowców. Natomiast w tej trudnej sytuacji sanockiego szpitala właśnie ci lekarze z Ukrainy no, byli istotnym, że tak powiem brzydko, elementem, który zapewnił

0: lekarzy z Ukrainy, a nie było łatwo, bo to był czas COVID-a, to był czas wojny. Starałem się włączać tutaj, pomagać i staroście, i dyrektorowi w tych problemach. I jak się okazało, no to było ważne działanie. Oczywiście mam świadomość tego i to też trzeba wyartykułować, że to śpiewanie nie jest jakby wykpieniem się od tej odpowiedzialności i prawnej, i nazwijmy to politycznej, za Sanocki Szpital. Natomiast tutaj wspólnie z kolegami, z koleżanką i kolegami z zarządu, no staramy się, każdy jak może, robić coś pożytecznego w tym kierunku. Wiadomo, że ja jestem członkiem nieetatowym, tutaj ten ciężar tej pracy spada na obu starostów, na starostę Pieszczoch, na wicestarostę Damiana Biskupa, i myślę, że tutaj no, każdy niech robi swoje, każdy niech to podchodzi do tego pozytywnie. Bo najgorszą rzeczą, która tutaj się mogłaby nam przydarzyć, że do tych problemów jakby wplatamy politykę, obarczamy się winą, to nie ma sensu. Tu musi być szeroki konsensus wszystkich sił politycznych w tym kraju, aby zbudować system na miarę XXI wieku, a szczególnie no, w takich specyficznych regionach, gdzie jest i problem z dostępnością komunikacyjną, z demografią, żeby to funkcjonowało, żeby zarówno mieszkańcy Bieszczad, jak i no, turyści, którzy nas w niebagatelnej liczbie każdego roku odwiedzają, czuli się po prostu bezpieczni.
1: Trzymamy więc kciuki za skuteczne rozwiązywanie problemów w służbie zdrowia. Jerzy Zuba, członek zarządu powiatu sanockiego, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie temat, który wzbudził spory niepokój mieszkańców w ostatni czwartek. Tuż przed południem w wielu miastach i gminach regionu zawyły syreny alarmowe. Na stronach samorządów pojawiły się komunikaty, by udać się w bezpieczne miejsca. Większość instytucji, firm i mieszkańców jednak zupełnie obojętnie zareagowała na ten apel. Wydaje się, że nasze przygotowanie na kryzysowe sytuacje, na potencjalny konflikt zbrojny, czy nawet na jego zakończenie za naszą wschodnią granicą, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Przyznał to zresztą kilka dni temu Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
3: No nie widzimy, że jest jakaś kompleksowa strategia opracowana przez rząd, żeby sprawić, że nasi mieszkańcy będą czuli się bezpieczni. No dobrze, tworzymy wszędzie te miejsca schronienia i tak dalej. No gdzie powinny być miejsca zrobione? W zachodniopomorskim czy tutaj? Teraz ta wojna jak wygląda? No tak wygląda, że wszędzie można atakować, ale jednak najczęściej są te atakowane linie najbliższe. To jest jedno. Ja liczę, że ta wojna się skończy. Jak ona się skończy? No sprawiedliwym pokojem, tego oczywiście życzę. Ale przygotowanie państwa polskiego i naszych regionów do odbudowy Ukrainy w tej chwili nie istnieje. Gdzie będą huby, całe strefy inwestycyjne, logistyczne strefy? Gdzie one będą lokowane? Powinny być tutaj. Bo jeżeli one tutaj nie powstaną, to czyli w podkarpackim i lubelskim, to one powstaną, proszę Państwa, gdzie indziej. Gdzie? Na Węgrzech, na Słowacji, na Rumunii. Tam będą ulokowane te inwestycje. I kto na tym będzie tracił? Czy tylko Podkarpacie? Czy lubelskie? Nie. Będzie traciła Polska, jeżeli nie stworzymy możliwości choćby transportowych, logistycznych, centrów logistycznych, które powinno być robione. My to częściowo robimy, bo pozyskaliśmy środki jeszcze z rządu poprzedniego. Dostaliśmy środki na rozbudowę stref ekonomicznych. Budujemy do nich drogi, bo staramy się to skomunikować, ale to jest za mało. To musi być też jakiś program rządowy, o który myślę, że musimy się upomnieć, żeby po prostu te środki były tutaj kierowane.
1: Komentował wicemarszałek województwa Piotr Pilch. A teraz już zmieniamy temat. W sobotę zakończyła się 9. edycja Biegów Górskich Sanok. To niezwykłe wydarzenie sportowe przyciągające setki osób. 3-dniowa impreza połączyła rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych Gór Słonnych, Gór Sanocko-Turczańskich i Bieszczadów. Rywalizowano na 7 dystansach od 5 km do ekstremalnej, liczącej 270 km ultrawyrypy. Odbyły się też biegi dla dzieci i zawody Nordic Walking, mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
4: Biegi górskie, nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie, cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse. Na samym początku, kilka lat temu, tak naprawdę 8, zaczynaliśmy od 3 dystansów. dystansów. Były to dystanse, można powiedzieć, krótkie dla biegaczy długodystansowych, bo była to 10, 25, ona

0: była troszeczkę zmodyfikowana i 50. Natomiast teraz mamy już pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
1: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 km oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultra wyrypa. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
0: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi tak prywatnie górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasze regiony, nasze perełki, wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
1: Mówił Jarosław Jakimowski. Walory trasy podkreśla też Łukasz Łagożny.
2: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Piękne miejsce, które na pewno warto też odwiedzić, jeżeli ktoś nie biega, też udać się na wycieczkę taką i przejść sobie taką trasę, tam jest 10 km, także to też można zwiedzić. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 km do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramę Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 km jest Bacówka na Wujskiem, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wyłaniają się tylko czubki gór z tej mgły.
1: Organizatorzy jak zwykle zadbali o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
0: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 kilometrów, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są trzy tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie nieraz godzinę, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
1: Gdy biegniemy 170 czy 270 kilometrów, to chyba potrzebujemy też snu.
0: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin, czy jakaś drzemka półgodzinna, dlatego że śpi się tak naprawdę po kilka minut. To jest 3, 5 minut, 15 minut to jest taki najdłuższy sen, żeby po prostu zregenerować się lekko i móc dalej biec. No nieraz zdarza się rzeczywiście zasypiać podczas takiego długiego biegów, w szczególności podczas drugiej doby, podczas drugiej nocy, bo pierwsza noc jeszcze nie jest męcząca. Ja wiem, że to tak brzmi, natomiast jeżeli biega się takie dłuższe biegi, to pierwsza noc przechodzi gładko i tak dość luźnie. Zaczynają się problemy podczas tej drugiej doby. Jak wchodzimy w 40-45 godzin biegu, wtedy już organizm domaga się tego snu.
2: Mamy już bieg, który trwa dwie doby. Trzeba ogarnąć te punkty, trzeba ogarnąć te miejsca właśnie, gdzie ci biegacze będą mogli odpocząć, zregenerować się, znaleźć do tego wolontariuszy, którzy będą chętnie mogli stanąć na tych punktach, którzy pomogą tym biegaczom nalać tego izotonika, podać tam jedzenie, pomóc się przebrać, czy nawet inne rzeczy, bo różne rzeczy wychodzą, czy jakieś otłuczenia, obtarcia. No nieraz trzeba mieć apteczkę też przy sobie, żeby pomóc takiemu biegaczowi, bo gdzieś się tam wywrócił, coś krwawi, ale chce kontynuować i on się nie poddaje i biegnie dalej.
1: O biegach górskich Sanok, które odbywały się od czwartku do soboty w naszym regionie, opowiadali Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie temat zrównoważonego rozwoju i wyzwań związanych z przyrodą czy zmianami klimatu. Jak rozwijać Bieszczady i szerzej Karpaty, zachowując ich wyjątkowy charakter? Jak dbać o unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, nie uderzając w interes ludzi i mieszkańców tych terenów? O tym m.in. na ostatniej konferencji Europa Karpat, odbywającej się w dniach 8-10 września przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dyskutowali eksperci, politycy i samorządowcy. Nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych regionów Karpat, z Ukrainy, Słowacji czy z Rumunii. Mówi Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Eko Bieszczady.
4: Potrzebujemy korzystać z najlepszego modelu, jakim jest zrównoważony rozwój. On jest możliwy pod warunkiem, że zachowana zostanie właściwa proporcja. Ochrona przyrody musi iść w parze z poprawą jakości życia, wzmocnieniem lokalnej gospodarki. W momencie, kiedy odwracamy tą kolejność, traci przyroda i tracą ludzie. Jest bardzo istotne, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach w oparciu o najlepszą naukową wiedzę, w oparciu o te gatunki, o te formy ochrony, które dają nam szansę zachowania tych gatunków, o konieczność zarządzania populacjami tak, aby szczególnie populacje konfliktowe były utrzymywane na właściwym poziomie, ale jednocześnie bardzo jest ważne to, żebyśmy pamiętali o to, że ten region i ta konwencja nie powstała po to, żeby stworzyć jeden wielki rezerwat i żebyśmy tak naprawdę ograniczyli się tylko do samej ochrony przyrody rozumianej w sposób konserwatorski. Tak, żebyśmy jakby wykorzystali i pamiętali o zmienności dynamiki populacji, która też wymaga często aktywnego działania człowieka. Bardzo ważne i kluczowe jest także takie podmiotowe traktowanie lokalnej społeczności, która jest kluczowa do współpracy z innymi interesariuszami, przyrodnikami, naukowcami. Bardzo ważne jest też dobra relacja z lokalnym samorządem. Rozbudowa tych ciał konsultacyjnych właśnie o bardzo szerokie grono, ale też jasny, docelowy punkt, który chcemy. Co chcemy chronić, jak chcemy chronić, za ile chcemy chronić, ale też żebyśmy byli w stanie oszacować, wycenić i te zasoby przyrodnicze, ich wartość też dla lokalnej gospodarki, a jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, poprawiali jakość życia obywateli w tych terenach, szczególnie tych cennych przyrodniczo. To się wiąże z poprawą jakości usług publicznych, z poprawą tych, które też oddziałują na środowisko, takich jak kwestie związane z gospodarką ściekową, z rozbudową lokalnych źródeł energii, ale też wykorzystywania lokalnych, odnawialnych źródeł energii, takim jak drewno.
1: Mówił Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Na problem kontroli populacji dzikich zwierząt zwraca też uwagę posłanka Anna Paluch.
5: Rozmawiamy o przyrodzie, którą chronimy, ale ta przyroda jest także magnesem dla ruchu turystycznego. Najpiękniejsze rezerwaty chronione w parkach narodowych, to jest nasze bogactwo, ale była tutaj mowa o populacji zwierząt dziko żyjących, o niedźwiedziach, o wilkach. Kilkanaście lat temu profesor Jan Szyszko powiedział jasno, że już jest czas do tego, żeby wilkiem po prostu gospodarować populacją, to znaczy zliberalizować warunki odstrzału i badać liczebność tej populacji. I dawno te rzeczy powinny być zrobione, bo na przykład gospodarze hodujący owce mają do czynienia ze szkodami i nikt im tych szkód w zasadzie porządnie nie wynagrodzi. Więc to jest sprawa podstawowa.
1: Mówiła Anna Paluch. A jak na kwestie zrównoważonego rozwoju zapatruje się profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i Karpat?
6: Czy możliwe jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym Karpat? Powiem tak dość filozoficznie, jest oczywiście możliwe, tylko to trzeba pogodzić, musi być przepływ informacji, ale najważniejsza jest, proszę Państwa, edukacja i świadomość. Są w Alpach miejsca, gdzie jeździ się samochodami i zaraz za ulicą zaczynają się parki narodowe i nikomu to nie przeszkadza takie jeżdżenie, przechodzenie na drugą stronę. Oczywiście trzeba w jakiś sposób ludzi wyedukować, nauczyć ich pewnego rodzaju przestrzegania tego akurat prawa, a niekoniecznie zaczynać to, co u nas ma niestety miejsce, do tworzenia coraz to nowych form restrykcyjnej ochrony przyrody. Jest to, wydaje mi się, pewnego rodzaju nie tyle walka o jakąś przyrodę, co o miejsca pracy dla wielu osób. Ja tutaj będę bardziej przyziemny i powiem, że były miejsca w Polsce, które objęto ochroną przyrody bez żadnego uzasadnienia objęcia ochroną przyrody. Słynny Roztoczański Park Narodowy to ponoć powstał po to, żeby zamojscy się nie upomnieli o swoje dobra. Parki narodowe typu Magórski i tak dalej to też nie mają do końca uzasadnienia przyrodniczego, co wcale nie znaczy, że my nie musimy o nie dbać. Natomiast nie ma przepływu informacji. Dochowaliśmy się w Polsce paru instytucji, powiedzmy sobie, typu państwo w państwie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale przed wojną była taka zasada wynikająca z dobrze przemyślanej polityki Rzeczpospolitej ówczesnej, że leśniczych przerzucano z miejsca w miejsce. Ci ludzie raz, że przenosili polskość ze sobą, tworzyli pewnego rodzaju spójność, jeśli chodzi o ochronę przyrody, a przede wszystkim nie było tego kumplowania. My w parkach narodowych mamy te same osoby na wielu, wielu etatach, na wielu, wielu, powiedzmy sobie, latach trwania. Oni bardziej dbają o to, żeby nikomu nie podpaść i żeby mieć miejsce pracy. Jest słynny dyrektor Parku Narodowego, który siedział 30 lat na swoim stanowisku. Mi się wydaje, że trzeba się temu po prostu przyjrzeć i nie może być takich rzeczy, gdzie ekologiczny terroryzm powoduje to, że wszystkim tym, którzy tam pracują, to pasuje. Są dyrektorzy, którzy są nieusuwalni. Są rady parków, w których siedzą te same osoby przez wiele, wiele kadencji. Jak z takimi ludźmi po prostu walczyć? Proszę Państwa, trzeba być świadomy tego, że niektóre miejsca są praktycznie poza, powiedzmy sobie, tym terroryzmem ekologicznym. Są tak zwane kurorty. My mamy Zakopane, Krynice, Polańczyk. Nie czarujmy się, to nie są miejsca już do jakiejkolwiek ochrony przyrody. Pomijając sprawę, że Park Narodowy Bieszczadzki gospodaruje na takiej wtórnej przyrodzie. Przed wojną to wyglądało inaczej. To, co my tam mamy, to nie jest pierwotny stan Puszczy Karpackiej, tylko bardzo, bardzo wtórny. W wielu innych miejscach mamy bardziej pierwotny niż Bieszczadzki. No on ma oczywiście inne walory turystyczne, wspaniałą geologię i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj trzeba zrezygnować i trzeba to jakoś odpowiednio pożenić.
1: Bogactwo geologiczne Bieszczadów i całych Karpat nie jest jeszcze gruntownie zbadane. To zresztą nie tylko problem regionalny.
6: Polska jest nierozpoznana. Istnieją oczywiście możliwości rozpoznania surowców tych starych, prawdziwych, ropa i gaz, ale my musimy się zdecydować na rozpoznanie Polski poniżej 5-6 kilometrów. Tego programu nie ma. Ostatnie parę lat to jest praktycznie zastój w czymkolwiek. Natomiast trzeba pamiętać, że rzeczywiście najważniejszym walorem Karpat jest ich turystyka. Ja mówię, że czasami parę zdecydowanych osób jest więcej w stanie zdziałać niż całe generacje polityków i tak w rzeczywistości to dalej wygląda. My musimy dbać o to, żeby te Karpaty były i dostępne, a jednocześnie chronione. My nie mamy przede wszystkim transportu w stronę Karpat. Ja jestem osobą, która pracowała z geologami od Rumunii aż po Czechy, zwłaszcza z kolegami z Ukrainy, większość z nich niestety nie żyje. Jestem przykładem współpracy, która rzeczywiście się udała. To za chwilę jeszcze o tym powiemy. Natomiast jeśli chcemy wejść w Karpaty, musimy przede wszystkim rozmawiać na szczeblu lokalnym ze wszystkimi samorządami, a przede wszystkim, wracając do edukacji, z jednostkami naukowymi. Na Ukrainie powstało szereg nowych uniwersytetów, właściwie karpackich, z którymi miałem do czynienia. Na Słowacji jest to samo. No, nie można tego, że tak powiem, przerzucać do gremiów politycznych. To musi być parę zdecydowanych osób z pogranicza.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i całych Karpat. Sławomir Mazurek poruszył temat tego, jak zmiany klimatu wpływają na przyszłość regionu i lokalnych społeczności.
4: Jesteśmy świeżo po konferencji, także ważnej konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego, które wskazuje, że bardzo dużym problemem dla naszego regionu będą kwestie związane z wodą. I te ekstremalne zjawiska pogodowe związane z suszą to jest wyzwanie, które trzeba podejmować i trzeba robić to aktywnie. Niestety w Polsce bardzo popularny jest model obserwowania procesów naturalnych. Nie tylko w rezerwatach, ale bardzo często też na szeregu innych obszarach, które niekoniecznie mają nawet te walory i jeśli nie będziemy tam działać aktywnie, jeśli nie będziemy przebudowywać drzewostanów, no będziemy mieli problem, bo osłabione lasy to też potencjał gradacji szkodników, ale też duże niebezpieczeństwo pożarów wielkoobszarowych, szczególnie na gruntach, które nie są gruntami odsetek lat leśnymi, tylko właśnie były gruntami rolniczymi. Tam także drzewostan jest osłabiony i potrzeba aktywnej roli leśników. Niestety to, co dzieje się w Polsce od ostatnich 3 lat, to jest wchodzenie bez podstaw naukowych czy często prawnych w moratoria, które powodują nie tylko straty w przyrodzie i docelowo mogą prowadzić, patrzmy to, co powiedziałem parę punktów wcześniej, ale także powodują poważne problemy dla lokalnej społeczności, która nie ma miejsc pracy w tych terenach niezurbanizowanych, w terenach zielonych. Polska branża drzewna, leśno-drzewna w ostatnim czasie straciła ponad 50 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście różne tutaj składają się elementy, ale także te moratoria, które dotknęły i Bircze, i Białowieże, i Hajnówkę. To są bardzo poważne problemy, ale też kolejne wyłączenia. Lasy społeczne, a wiemy, że w Polsce wszystkie lasy są społeczne i dają ten dostęp. Rezerwaty. Szanowni Państwo, 26 sierpnia pani minister ogłosiła, minister środowiska, ogłosiła kolejny 200 rezerwat. Ale nie było tak, że ktoś zrobił wielką księgę i wielką inwentaryzację szczególnie cennych zasobów. Postanowiono zrobić po prostu pewną statystykę i to też nie jest droga, bo ona jest wbrew lokalnym społecznościom. Wielkim ryzykiem będzie też to centralne zarządzanie, gdzie podmiotowość, która jest kluczowa w ochronie przyrody lokalnej społeczności, jest zagrożona.
1: Mówił były wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jak zwiększyć wpływ społeczności lokalnych na podejmowane na szczeblu krajowym czy międzynarodowym decyzje związane z chęcią realizacji różnych celów klimatycznych? O tym mówił jeszcze profesor Leszek Jankowski.
6: To są skomplikowane problemy, dlatego że czasami działania też lokalnych władz są różne. Nie będę do tego mówił, bo wszyscy mają swoje doświadczenia. Natomiast wracając do tu paru takich pytań w sprawie retencji. Przed wojną, jak Państwo niektórzy pamiętacie, Polska miała plan zagospodarowania wszystkich rzek od zachodu, skończywszy na Alprucie i Czeremoszu. Skończyło się to tak, że doszliśmy do tego naszego w zasadzie Jeziora Rożnowskiego, a potem już po wojnie wykonano parę zapór. No, niektóre dopiero niedawno chodzą w życie. Proszę Państwa, ja kiedyś zaproponowałem taką dziwną sytuację, że Jezioro Solińskie, gdy było jeszcze pełne wody, ma niedaleko takie duże miasto, więc mi zarzucano, cóż to za miasto. Ja mówię, że nazywa się Lwów, które ma bardzo duże problemy z wodą. Jakżeż łatwo byłoby zasilać Lwów z tego Jeziora Solińskiego. Przypominam, że SAN miał przed wojną projekt na 3 zapory, nie tylko jedną, w Dynowie i potem już bardzo blisko Przemyśla, ale jak Państwo wiecie, zaniechano. Sprawa retencji jest sprawą już w tej chwili bardzo poważną. Problemy ma także Ukraina, więc te wszystkie karpackie potężne i piękne rzeki Szumprutu, Czeremoszu, przypominam, są warte zagospodarowania i nie tyle chodzi tu o energię, co chodzi o retencję. No, zmiany klimatu, do których jeszcze nie doszliśmy, to dopiero być może przed nami, chociaż jak Chińczycy mówią, trzeba 1000 lat, żeby wypowiedzieć się kompetentnie na temat zmian klimatu. I proszę Państwa, ja myślę tak, że ta sprawa retencji, sprawa komunikacji przygranicznej tak czy inaczej wypłynie. Natomiast jeśli ktoś mnie zapyta o działalności lokalne, to już w tej chwili przynajmniej w Karpatach nie da się nie powiązać niektórych rejonów ze sobą. Ja lata temu próbowałem zwrócić uwagę na to, że pomiędzy Szczawnicą a Piwniczną powinna być droga, która w jakiś sposób odciąży albo przy okazji zaproponuje przynajmniej części samochodów już nieciężarowych zjeżdżanie od Krynicy do Szczawnicy i odkryje nam właściwie całe piękne nasze Karpaty, które byłyby wtedy dostępne i nie trzeba byłoby w jednym miejscu gromadzić i kumulować tego ruchu turystycznego. Wszystko byłoby dostępne. Nikt o tym nie pomyślał. Pomijając takie możliwości poszukiwania, największym bogactwem Karpat jest to, że one są i mają tak wspaniałą przyrodę i tak cudowne rzeki.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, zajmujący się badaniami geologicznymi Bieszczadów i całych Karpat. Zrównoważony rozwój w kontekście zmian klimatycznych i różnych interesów będzie na pewno sporym wyzwaniem.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W ostatnich miesiącach rośnie liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. O najbardziej drastycznych przypadkach, atakach na dzieci czy Polaków lub Ślązaków, którzy bywają myleni z Ukraińcami, regularnie informują media głównego nurtu. Ślady niepokojącego wzrostu nastrojów antyukraińskich widzimy także niestety w naszym regionie. Bywa, że nawet w miejscach, w których wydawałoby się raczej nie powinniśmy słyszeć mowy nienawiści, spotykać z jakimikolwiek uprzedzeniami na tle narodowościowym. Oto historia z festiwalu Wianki w Turnickim, który odbył się w noc Iwana Kupały w okolicach Rybotycz na Pogórzu Przemyskim, mówi Jadwiga Chryniszyn, która w ramach tego wydarzenia organizowała wycieczkę rowerową.
7: Było miło i sympatycznie, przyjechały jakieś rodzinki, ktoś tam z Sandomierza, ktoś tam z Rzeszowa, miło było. I w pewnym momencie 17-letni chłopak mówi: nienawidzę Ukraińców. I w ogóle ten kontekst był tak abstrakcyjny dla mnie. Jedzie na Wianki w Turnickim, które mają bardzo etniczny rys lokalny i w ogóle jedzie po to, żeby zobaczyć, dotknąć i posłuchać, zanurzyć się. I on mówi coś takiego. Ja mówię: ale dlaczego tak mówisz? A bo ja ich nienawidzę. No dobrze, ale rozwiń. No tak w ogóle, tak ze szkoły i tak w ogóle i Wołyń. I ja myślę sobie, no dobrze, no ale kto cię tego nauczył? I on nie potrafił odpowiedzieć na to, ale wiem, że on byłby w stanie w tym momencie, jeżeli by znalazło się 20 takich, to lecieć z baseballem na kogoś, kto byłby skazany jako Ukrainiec. I to jest pytanie, nie pytaniem jest w tym momencie, czy się historycy zgadzają, czy nie zgadzają, czy ofiar było tyle, czy tyle. To wszystko są pytania, jak gdyby w naszej obecnej sytuacji drugorzędne. Pierwszorzędnym pytaniem jest to, żeby się to nie powtórzyło, żeby nie dostał jakiś chłopczyk mówiący po ukraińsku we wrocławskim tramwaju w zęby, no. A żeby potem nie było takiej sytuacji, że tego się dzieje więcej i więcej i robią się grupy i zaczyna się to tak nakręcać. Ja mam taką wizję, że to się zaczyna toczyć tuż obok nas.
1: Opowiadała Jadwiga Chryniszyn, organizująca wycieczkę rowerową na festiwalu Wianki w Turnickim. Jak radzić sobie z tym problemem? O tym rozmawialiśmy jeszcze z Anną Dąbrowską ze stowarzyszenia Homo Faber. Pamiętam 2015 czy 16 rok, Przemyśl, procesję grekokatolicką i atak na Ukraińców. Ta niechęć do Ukraińców nie jest w Polsce nowością.
8: I nigdy nie była, niestety. I to jest scheda po wielu, wielu latach też różnego rodzaju zaniedbań, ale też wielu latach takich słabych albo żadnych interwencji państwa. Jak przyjechałam do Przemyśla tuż po tych wydarzeniach procesji 2016 roku, to ludzie związani z Domem Ukraińskim w Przemyślu powiedzieli mi, że Przemyśl jest takim mikroświatem, jest taką próbówką, poprzez którą można zobaczyć też to, co może się wydarzyć w Polsce w przyszłości. I absolutnie jestem też przy tej myśli. Znaczy, że miasta, też miasta przygraniczne, miasta, które zawsze nie były jednorodne narodowościowo czy etnicznie, są właśnie taką mikroskalą, która pozwala nam też zobaczyć pewne trendy, które będą rosły później w przyszłości.
1: Nawet to było to samo. Te środowiska narodowe rozpętały aferę, że idzie procesja grekokatolicka i mają barwy UPA, mundury UPA.
8: A to jest jeszcze inna historia. To znaczy my jako społeczeństwo, jako Polki i Polacy, etniczne Polki i Polacy, mamy niezwykle skromną wiedzę na temat osób mieszkających tutaj w Polsce, na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Ani o nich nic nie wiemy, ani też nie potrafimy no właśnie rozeznać się w symbolice, w tym, czego kontynuacją są pewne wydarzenia. No przecież procesja grecko-katolicka, o której pan wspomina, nie wydarza się od 2016 roku. Jest historyczną procesją lat 20., tak, która wychodziła z katedry grecko-katolickiej i szła na cmentarz w Pikulicach.
1: To jest historia cmentarza strzelców siczowych, czyli żołnierzy Petlury, którzy byli internowani w obozach w całym kraju, nawet gdzieś w okolicach Kalisza. Ginęli w tych obozach na tyfus. Państwo polskie potraktowało Ukraińców fatalnie. nie? Ale abstrahując nawet od historii, właśnie chyba problem polega na tym, że my nie rozumiemy nawet tego, że historia UPA to nie jest historia rzezi na Wołyniu, tylko to jest przede wszystkim historia około 150 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli z Sowietami, prawda?
8: No jesteśmy tak bardzo etnocentryczni, tak bardzo skoncentrowani na sobie, że każda inna historia, która mogłaby być dopowieścią do tej naszej, no dzisiaj funkcjonującej historii i dzisiejszych odczytań, w ogóle się już w tym dyskursie nie mieści. W ogóle nie dopuszczamy myśli takiej, że mogą być jakieś inne historie opowiadane przez innych ludzi, że inni ludzie mogą mieć też jakieś inne doświadczenia związane z naszymi doświadczeniami historycznymi.
1: A to nie jest trochę tak, że my wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców, a Ukraińcy do nas? Bo zauważmy, że od lat 20. Ukraińcy pielęgnują swoją traumę związaną z brakiem państwa i ze śmiercią żołnierzy Petlury w obozach internowania. My pielęgnujemy swoje krzywdy. Izrael pielęgnuje swoje krzywdy, wszyscy z tego rejonu pielęgnują swoje krzywdy. To chyba zły kierunek.
8: To jest zły kierunek, ponieważ no, obserwowanie i taki dyskurs mówiący o tym, że byliśmy tylko ofiarami, klajstruje nas zupełnie w jakiejś takiej opowieści jednostronnej i często zupełnie nieprawdziwej. Brak w takim dyskursie jest tej przestrzeni, na której możemy sobie opowiedzieć, że też byliśmy sprawcami przemocy wobec innych ludzi. Natomiast ja jestem zawsze ostrożna, jeśli chodzi o budowanie takich prostych paralel między narodami, między dyskursami, między wizjami historii, bo to też jest ślepa uliczka. To znaczy faktycznie jest tak, że my bliższych sąsiadów niż Ukraińcy nie mamy, już nie będziemy mieli. Ale z drugiej strony to, co jest dla nas do przepracowania, to nie są te podobieństwa między nami, tylko właśnie te różnice, które potrafią się zaognić w tym dyskursie politycznym do katastrofalnych rozmiarów. I to, czym warto by było się zająć, to sobie opowiedzieć, w czym jesteśmy właśnie różni i się w tym zrozumieć.
1: W 2016 roku, jak wspomnieliśmy, był atak na procesję grekokatolicką, a później podejmowała pani i Stowarzyszenie Homofaber różnego rodzaju działania, które miały pomóc nam siebie wzajemnie zrozumieć. Pamiętam nawet rozmowę z Piotrem Tymą na Przemyskim Rynku. Jakie są sposoby na to, byśmy właśnie wzajemnie się rozumieli. Ma pani jakieś pomysły na rozwiązanie problemów?
8: Tu nie ma jednego pomysłu. To, o czym pan wspomina, to też było prototypowanie, czyli zastanawianie się, jakimi narzędziami, też często interwencji, bo ten stół do rozmowy, który postawiliśmy tutaj na rynku w Przemyślu, no też był pewnym prototypem i pewnym zastanawianiem się, taką interwencją w przestrzeni. Jeżeli nie umiemy się dogadać i skaczemy sobie do gardeł, to może usiądźmy i porozmawiajmy. Takim duchu mediacyjnym, tak? Dajmy tą przestrzeń, jeżeli mamy sobie coś do opowiedzenia, to dajmy sobie tą taką uporządkowaną w miarę przestrzeń, w której możemy usiąść i ze sobą porozmawiać. Ale pamiętam doskonale ten performance, bo to jakby nie było, też było trochę zaciągnięte z takiego świata sztuki, że przez ostatnie 10 minut Piotr Tyma siedział zupełnie sam, bo już nie było chętnych do rozmowy. Pytanie, czy faktycznie nie ma chętnych, czy nie mamy już sobie nic do powiedzenia, czy może też nie mamy takiej odwagi i chęci, aby usiąść i jednak porozmawiać. A tutaj to by wymagało już zupełnie innych zabiegów.
1: Rok 2026 przyniósł wiele rocznic. 80. rocznicę pogromu w Jedwabnym. Przyniósł wiele dyskusji na temat historii, ale pominęliśmy jednak mimo wszystko sporo też istotnych zdarzeń właśnie dla mniejszości ukraińskiej. Na przykład 80. rocznicę zbrodni w Terce, gdzie kilkadziesiąt Ukraińców zostało zamordowanych w wiosce w Bieszczadach. Nie była to jedyna masakra. Były zbrodnie w Zawadce Mrochowskiej. Dlaczego my na Podkarpaciu tutaj nie chcemy pamiętać o swoich winach, nie chcemy tej historii przerabiać?
8: No bo ona jest trudna. Ona nas też sytuuje w takiej roli, w której no nie chcielibyśmy się nigdy widzieć, tak? Czyli sprawców przemocy, czyli kogoś, kto też dokonywał zbrodni na innych ludziach. I to jest na tyle niewygodne. Jednocześnie nie mamy takich narzędzi. Nikt nas tego nie edukuje, nie uczy, w jaki sposób można by było się z tym zmierzyć. Pielęgnuje się to właśnie, o czym pan wspomniał, czyli to, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami, narodem doświadczającym przemocy. Tymczasem to, z czym musimy się zmierzyć nieustannie, to jest też ten wariant, w którym jesteśmy tą stroną, która krzywdzi. Ale do tego trzeba narzędzi i sposobów i edukacji, żebyśmy potrafili też spojrzeć sobie sami prosto w oczy.
1: Edukacja może być odpowiedzią na takie historie, jakie na przykład opowiadała moja znajoma ze Stowarzyszenia Ruch Pro, gdy na festiwalu Wianki w Turnickim nastoletni chłopak, który przyjechał tam z rodziną, mówi: nienawidzę Ukraińców, choć jest w miejscu etnicznie ukraińskim na festiwalu bardzo otwartym. Jak sprawić, żeby młodzi nie nasiąkali, nie nienawiścią, krótko mówiąc, na tle narodowościowym.
8: No pewnie warto by było się przyjrzeć, z czego się dowiadują w szkole, ale też jakie instytucje lokalnie proponują też zmierzenie się z tymi historiami lokalnymi. Te historie lokalne wbrew pozorom są niezwykle ważne. To one tak naprawdę nas formują. To, co wynosimy z domu, to, co usłyszymy w tym najbliższym swoim otoczeniu. I to one nam podpowiadają tą właśnie otwartość i gotowość też na to, żeby mierzyć się z tym, co nie jest dla nas chwalebne i czym chętnie byśmy się nie zajmowali, no bo właśnie sytuuje nas w takiej roli, w której nie chcemy siebie widzieć. Tych narzędzi jest nieskończenie wiele, natomiast przez te wszystkie lata mam wrażenie, że mniej było tej edukacji formalnej nastawionej na to, żeby się z tym mierzyć, więcej takich właśnie oddolnych sposobów na to, żeby sobie te historie opowiadać. Problem jest tylko taki, że one się nie przekładają na makroskalę. To znaczy, nawet jeżeli w jakiejś społeczności przeszliśmy pewne procesy i sobie opowiedzieliśmy też te trudne historie, to one się nijak mają do takiego państwowego dyskursu, który ciąży w stronę jednak takiej historii, w której jesteśmy tylko tymi, którzy no właśnie zawsze byli krzywdzeni, zawsze się dopominali i zawsze doświadczali przemocy.
1: Jak popatrzymy na najnowsze muzea, które w Polsce powstaje, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, najnowocześniejsze muzeum na wschód od Wisły, to ciągle jednak jest nasza krzywda.
8: Tak, ale też jest to opowiadane z takiej militarnej strony. Proszę zwrócić uwagę, że mało się w muzeach opowiada o ludziach, o społecznościach, które żyły. Ja miałam to szczęście, że w liceum nauczycielką moją od historii była pani, która była z mniejszości białoruskiej. I to ona tak naprawdę sprawiła, że ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że w Polsce żyły i żyją mniejszości narodowe i etniczne. Przy każdym ważnym wydarzeniu, które omawialiśmy w szkole, zawsze był podnoszony ten wątek, a co się wtedy działo z tymi innymi ludźmi? W ogóle co się działo ze społeczeństwem wtedy? Kto tutaj żył? Co to była wtedy za Polska? Tak? Jakim językiem ci ludzie opowiadali? I jakim językiem też postrzegali te wydarzenia, które, te wielkie makrowydarzenia, które ich w jakiś sposób dotykały? Ale tego nam brakuje najbardziej.
1: Obyśmy doczekali więc skutecznych programów edukacyjnych, które pozwolą nam lepiej się rozumieć. Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, od lat zaangażowana w budowanie polsko-ukraińskiego dialogu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Co jest grane w Rzeszowie?
1: Za kilka dni na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie możecie zobaczyć spektakl Małe zbrodnie małżeńskie Erika Emanuela Schmidta. To kameralna sztuka wyreżyserowana przez Jana Husakowskiego. W centrum historii znajdują się Lisa i Jill, małżeństwo z 10-letnim stażem, które próbuje zmierzyć się z kryzysem własnego związku. Jill po wypadku cierpi na amnezję, natomiast Lisa nie mówi mu wszystkiego, co wie o ich wspólnej przeszłości. Rozmowa małżonków szybko zamienia się w pełne napięcia dochodzenie, w którym kłamstwa, niedopowiedzenia i wzajemne podejrzenia stają się narzędziem walki. Spektakl balansuje między thrillerem kryminalnym, dramatem psychologicznym i gorzką komedią o miłości, pamięci oraz potrzebie bycia kochanym. W rzeszowskiej realizacji występują Magdalena Kozikowska-Pieńko jako Lisa i Karol Kadłubiec jako Jill. Przedstawienie trwa około 90 minut. Spektakl stawia przede wszystkim pytanie, ile jesteśmy gotowi zrobić w imię miłości i czy związek można odbudować, gdy jego fundamentem stały się kłamstwa oraz przemilczane emocje. Zapraszamy do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Kina Helios w regionie oferują nam zaś w ten weekend dwie premiery. Pierwszą z nich jest horror science fiction Resident Evil w reżyserii Paula Andersona, oparty na popularnej serii gier komputerowych. Akcja dzieje się m.in. w tajnym, podziemnym laboratorium korporacji Umbrella, gdzie dochodzi do wycieku śmiercionośnego wirusa. Alice i grupa komandosów próbują dostać się do kompleksu i powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z czasem, lecz także z hordami zombie i innymi efektami eksperymentów genetycznych. Film łączy elementy horroru, kina akcji i science fiction, a jego sukces zapoczątkował całą serię filmów pod tym tytułem. Druga z premier to już propozycja dla dzieci, animacja Teddy i magiczna lampa, trzecia część niezwykle popularnej i lubianej serii, która tym razem przeniesie widzów w czasie, aż do 1502 roku. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
13: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do wydarzeń z czwartkowego południa, wycia syren alarmowych, które wzbudziły spory niepokój wśród wielu mieszkańców Podkarpacia. Później opowiemy wam m.in. o sprawie finansowania konferencji SIPAC w Jasionce, która zdaniem polityków Koalicji Obywatelskiej była formą nielegalnego finansowania kampanii wyborczej prezydenta Karola Nawrockiego. Choć prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie, nad tym tematem już w najbliższy poniedziałek pochyli się jeszcze sąd. Dziś także pojawią się u nas tematy związane z turystyką. Opowiemy wam o podkarpackim czeku turystycznym, a także o nowych inwestycjach w świetnie rozwijającej się w ostatnich latach gminie Olszanica. Zaczynamy jednak od niepokojącego alarmu, jaki w czwartek zapewne zaskoczył nas wszystkich. Tuż przed południem w wielu przygranicznych rejonach Podkarpacia słychać było syreny alarmowe. Kilka minut później na stronach internetowych miast i gmin pojawiały się komunikaty, że w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy burmistrzowie i wójtowie otrzymali polecenie uruchomienia sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania. Strony informowały: prosimy zachować spokój, udać się w bezpieczne miejsce oraz oczekiwać komunikatów od służb. Sytuacja jest monitorowana. Większość mieszkańców oczywiście nie reaguje na tego typu sygnały. Nie za bardzo wie, jak zachować się w takiej sytuacji. Wydaje się, że nasze przygotowanie na kryzysowe sytuacje, na potencjalny konflikt zbrojny, czy nawet na jego zakończenie za naszą wschodnią granicą, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Przyznał to zresztą kilka dni temu Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
14: No nie widzimy, że jest jakaś kompleksowa strategia opracowana przez rząd, żeby sprawić, że nasi mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie. No dobrze, tworzymy wszędzie te miejsca schronienia i tak dalej. No gdzie powinny być miejsca zrobione? W zachodniopomorskim czy tutaj? Teraz ta wojna jak wygląda? No tak wygląda, że wszędzie można atakować, ale jednak najczęściej są te atakowane linie najbliższe. To jest jedno. Ja liczę, że ta wojna się skończy. Jak ona się skończy? No sprawiedliwym pokojem tego oczywiście życzę. Ale przygotowanie państwa polskiego i naszych regionów do odbudowy Ukrainy w tej chwili nie istnieje. Gdzie będą huby, całe strefy inwestycyjne, logistyczne strefy? Gdzie one będą lokowane? Powinny być tutaj. Bo jeżeli one tutaj nie powstaną, to czyli w podkarpackim i lubelskim, to one powstaną, proszę państwa, gdzie indziej. Gdzie? Na Węgrzech, na Słowacji, na Rumunii. Tam będą ulokowane te inwestycje. I kto na tym będzie tracił? Czy tylko Podkarpacie? czy lubelskie? Nie, będzie traciła Polska, jeżeli nie stworzymy możliwości choćby transportowych, logistycznych, centrów logistycznych, które powinno być robione. My to częściowo robimy, bo pozyskaliśmy środki jeszcze z rządu poprzedniego. Dostaliśmy środki na rozbudowę stref ekonomicznych, budujemy do nich drogi, bo staramy się to skomunikować, ale to jest za mało. To musi być też jakiś program, rządowy, o który myślę, że musimy się upomnieć, żeby po prostu te środki były tutaj kierowane.
13: Mówił wicemarszałek województwa Piotr Pilch. A jak właściwie powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy słyszymy modulowany sygnał syren alarmowych? Mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
7: Szanowni Państwo, proszę zastosować się do alarmów, zarówno SMS-owy, jak i do alarmu dźwiękowego, który usłyszeliśmy na terenie Podkarpacia. Prosimy znaleźć bezpieczne schronienie. Jest to alarm ostrzegający przed nalotem z powietrza. Pozostajmy w ukryciu aż do momentu odwołania alarmu. Alarm zostanie odwołany sygnałem akustycznym. Będzie to ciągły dźwięk syreny, który będzie trwał przez 3 minuty.
13: Mówił Marcin Betleja. W czwartkowe popołudnie do sprawy odniósł się też do

0: Donald Tusk. W swoim wystąpieniu w Sejmie premier przekonywał, że coraz częstsze SMS-y czy syreny alarmowe na wschodzie Polski są związane z realnym zagrożeniem, ponieważ Rosja prowadzi na Ukrainie ataki z użyciem dronów, rakiet balistycznych i innych pocisków. Informacje przekazywane Polsce przez własne służby, Ukrainę i sojuszników NATO wskazują, że późna jesień i zima mogą być szczególnie krytycznym okresem wojny. Tusk mówił, że Rosja wykorzystuje na masową skalę nowe drony z napędem odrzutowym, które są szybsze i trudniejsze do wykrycia przez obronę powietrzną. Według przedstawionej przez niego oceny wywiadów w rosyjskich planach znajdują się hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tusk zaznaczył, że takie ataki mogą być przedstawiane przez Rosję jako przypadkowe, aby utrudnić NATO podjęcie decyzji w reakcji na atak na państwo członkowskie. Jednocześnie premier podkreślał, że nie mówi o przygotowywanej rosyjskiej inwazji na Polskę i że obecnie nic nie wskazuje na taki scenariusz. Rząd wzmacnia jednak ochronę wschodniej granicy, między innymi poprzez rozbudowę obrony przeciwlotniczej oraz budowę i wzmacnianie stanowisk dla służb i wojska przy przejściach granicznych. Tusk mocno akcentował znaczenie artykułu 5 NATO, argumentując, że bezpieczeństwo Polski zależy również od pewności, że sojusznicy zareagują wspólnie na ewentualny atak. Apelował jednocześnie, by polscy politycy i obywatele nie podważali sojuszy, ani nie rozpowszechniali przekazów, które jego zdaniem mogą wpisywać się w rosyjską strategię osłabiania Zachodu i jego gotowości do obrony. Całe wystąpienie było więc przedstawieniem scenariusza zwiększonego ryzyka rosyjskich działań hybrydowych przy jednoczesnym podkreśleniu, że Polska wzmacnia obronę i nie należy utożsamiać obecnego zagrożenia z zapowiedzią wojny Rosji z Polską.
1: Ważne dla mieszkańców Rzeszowa.
0: Teraz w naszym weekendowym magazynie wracamy jeszcze do innej sprawy, zahaczającej o temat, którym żyje cała Polska, czyli do finansowania przez Zonda Krypto i Zarząd Województwa Podkarpackiego Kongresu SIPAG w Jasionce. Kilka dni temu Zarząd Województwa Podkarpackiego wydał w tej sprawie oświadczenie, na które z kolei odpowiedzieli jego krytycy, lokalni liderzy Koalicji Obywatelskiej. Paweł Kowal i Krzysztof Kłak przekonują, że marszałek Ortyl złamał prawo i powinien za to odpowiedzieć przed sądem. Przypomnijmy, głównym organizatorem wydarzenia, które odbyło się jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, była Telewizja Republika. Sponsorem Zonda Krypto, a województwo podkarpackie wystąpiło tam jako współorganizator. Pieniądze z budżetu województwa przeznaczono m.in. na wynajem hali, oprawę audiowizualną, tłumaczenia i uroczystą kolację. Koalicja Obywatelska zarzuca władzom województwa, że finansowanie SIPAG mogło oznaczać wykorzystanie publicznych pieniędzy na wydarzenie o charakterze politycznym i wyborczym. Radny Krzysztof Kłak zawiadomił prokuraturę o możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Zarząd Województwa. Prokuratura uznała jednak, że sponsorów pozyskiwała Telewizja Republika, a Zarząd Województwa nie dopuścił się przestępstwa. Dlatego postępowanie umorzono. Kłak złożył zażalenie, argumentując, że nie wyjaśniono m.in. rzeczywistego celu wydatku, jego podstaw ekonomicznych, sposobu wyboru organizatorów i wykonawców oraz przepływów finansowych. Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozpatrzy to zażalenie 21 września. Zarząd Województwa w wydanym 10 września oświadczeniu stanowczo zaprzecza tymczasem jakimkolwiek relacjom z Przemysławem Kralem i Zonda Krypto. Zapowiada kroki prawne wobec osób rozpowszechniających jego zdaniem fałszywe informacje. Dzień po oświadczeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego do sprawy odniósł się m.in. Paweł Kowal, lider regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej.
2: Sprawa pozostaje niewyjaśniona, przede wszystkim jeżeli chodzi o zawarte umowy. Impreza, która odbyła się kilka dni przed wyborami, była de facto imprezą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, sfinansowaną m.in. przez marszałka w wysokości 1 200 000, więc nie ma tutaj co, panie marszałku, różnąć głupa. Wszyscy widzą, że to nie było zgodnie z ani zasadami, ani procedurami. Będziemy zatem się zwracali o to, żeby pokazać, w jaki sposób cała impreza była finansowana, dlatego że województwo podkarpackie było formalnie współorganizatorem oraz dlatego, że to się odbywało w obiekcie województwa podkarpackiego. Myślę, że jest szereg poważnych i logicznych powodów, dla których mamy prawo dopytywać o te rzeczy i obiecuję wyborcom, że będziemy o to dopytywać. Mamy jeszcze kilka możliwości formalnych, żeby marszałka Ortyla w tej sprawie pocisnąć. I będziemy to robić, dlatego że ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie, także poza Podkarpacie.
0: Paweł Kowal zwrócił uwagę, że to podkarpackie struktury Koalicji Obywatelskiej jako pierwsze w Polsce podnosiły temat dziwnych związków polityków z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która dziś jest przedmiotem ogólnopolskiego śledztwa.
2: Można powiedzieć, że na Podkarpaciu byliśmy prekursorami, mówiliśmy o tym jeszcze zanim wszyscy się zorientowali, jaką skalę ma ta afera, a osobą, która wzięła na siebie ciężar walki w tej sprawie, był i jest Krzysztof Kłak. Za to dziękuję panu radnemu i proszę o krótkie podsumowanie aktualnego stanu rzeczy, szczególnie w kontekście oświadczenia zarządu województwa.
3: Pan przewodniczący Paweł Kowal już w zasadzie to meritum naszego stanowiska i naszej konsekwencji w ujawnianiu prawdy i potencjalnych nieprawidłowości, jakie są po stronie zarządu województwa na czele z panem marszałkiem Ortylem. Paweł Kowal, nasz lider, już powiedział. Chcemy po raz kolejny, bo nie jest to pierwsza konferencja prasowa, na której sygnalizujemy, że dążymy konsekwentnie do rozliczania w naszym zdaniu złych i negatywnych działań marszałka województwa w różnych obszarach, niewyjaśnionych do dzisiaj przez organy państwa kontrolne czy wymiaru sprawiedliwości. No, tym najbardziej aktualnym, to wiemy, wszyscy to wiemy, jest właśnie kwestia SIPAK-u w Rzeszowie i generalnie uwikłania prawicy polskiej, głębokiego uwikłania, finansowanie ze strony Zonda Krypto. To się działo i dzieje w naszych oczach. Niestety województwo podkarpackie, niestety za sprawą pana marszałka Ortyla i zarządu, stało się jednym z niechlubnych elementów tej całej afery. Czyli kryptoafera dzisiaj ma twarz z winy rządzącego województwem marszałka Władysława Ortyla wraz z zarządem i większością, ma twarz PiS-u. Nie da się tego odróżnić, nie da się tego ominąć, nie da się tego zakrzyczeć, choćby pan marszałek województwa wraz z zarządem podjął jeszcze kilkanaście oświadczeń, uchwał czy różnych rezolucji może nawet, że nie ma z tym nic wspólnego. Jest to w moim ocenie taki akt rozpaczy, a nawet grożenia nam jako regionalnej opozycji, ale także państwu jako dziennikarzom w mojej ocenie. To jest grożenie wszystkim. Przestańcie mówić o SIPAK-u w kontekście Zonda Krypto.
0: Twierdzi Krzysztof Kłak, radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej. Od miesięcy czyni on starania, by za sprawę konferencji SIPAK, będącej jego zdaniem formą nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Karola Nawrockiego ze środków publicznych, zarząd województwa usłyszał zarzuty i odpowiedział przed sądem. Do tego tematu wrócimy jeszcze za 3 minuty, a teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Między innymi takie wnioski przedstawili uczestnicy forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku.
5: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
4: Wyjaśniał Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza Zdroju. W podkarpackich gminach uzdrowiskowych liczy się każdy grosz, tymczasem mieszkańcy regionu nie żałują grosza na nowe 4 kółka. Na podkarpackich drogach przybywa samochodów. W pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano ponad 8 tysięcy nowych aut osobowych. To prawie 500 więcej niż w tym samym czasie rok temu. Do tego, jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dochodzi ponad 1000 nowych ciężarówek. Przejście w Medyce idzie do przebudowy, co oznacza, że aż do listopada przyszłego roku autokary jadące do Polski będą korzystać z punktów w Korczowej, Krościenku i Malchowicach. Podobne logistyczne nowości czekają też w Rzeszowie, gdzie na 2 tygodnie dla ruchu zamknięto fragment ulicy Bernardyńskiej. Miasto w ramach Tygodnia Mobilności sprawdza tam działanie tak zwanej ulicy Szkolnej. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, zapowiadają eksperci. Wysokie temperatury skrócą co prawda okres grzewczy, ale też wydłużą trwającą na Podkarpaciu od sierpnia suszę hydrologiczną. Pogoda zachęcać będzie do plenerowych wycieczek i przejażdżek, choć niektórzy z tą rekreacją mocno przesadzają. Aż 5000 zł mandatu zapłaci 40-latek, który w Rzeszowie uciekał hulajnogą elektryczną przed policją. Mężczyzna zignorował czerwone światło na Alei Powstańców Warszawy, po czym zjechał w stronę bulwarów, gdzie jego rajd brutalnie przerwał utratę równowagi i wywrotka. Tymczasem miasto proponuje znacznie spokojniejsze i bezpieczniejsze zielone azyle. Park imienia Szefera na Słocinie przeszedł właśnie dużą modernizacją. Urszula Miszczak.
6: W ramach polsko-ukraińskiego projektu przebudowano tam alejki, zamontowano nowe oświetlenie oraz pływającą fontannę, która przy okazji napowietrza parkowy staw.
4: SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku na Ukrainę i działaniach polskich samolotów nie oznacza, że bezpośrednio grozi nam niebezpieczeństwo. Taki alert nie jest też poleceniem, żeby zostać w domu albo szukać schronienia. Justyna Rudzka.
7: Podkarpacki Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że taki komunikat ma przede wszystkim informować o sytuacji za wschodnią granicą i działaniach podejmowanych przez polskie wojsko. Trzeba śledzić kolejne wiadomości. Gdyby zagrożenie dotyczyło Polski, mieszkańcy dostaną konkretne polecenia. Uruchomione mogą zostać także systemy alarmowe.
4: Z kolei przed skutkami ulew chroniony będzie Sędziszów Małopolski. W Górze Robczyckiej oddano zbiornik przeciwpowodziowy o powierzchni 58 hektarów. Pomieści on ponad 2 miliony metrów sześciennych wody, zabezpieczający 12 tysięcy mieszkańców.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie wracamy już do tematu konferencji SIPAK, która odbyła się przed drugą turą wyborów prezydenckich w Jasionce, a którą kwotą 1 200 000 zł finansował z publicznych pieniędzy Zarząd Województwa Podkarpackiego. Kilka dni temu Zarząd Województwa wydał oświadczenie w tej sprawie. Marszałek Ortyl i pozostali członkowie zarządu przekonują, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Krzysztof Kłak, jeden z lokalnych liderów Koalicji Obywatelskiej, tak komentuje słowa marszałka Władysława Ortyla.
8: Po raz kolejny udaje, że nie organizował SIPAK-u. Udaje, że go w ogóle miało prawo nie interesować to, jakie pieniądze i od kogo przyjmuje Telewizja Republika jako główny organizator tej imprezy, wyznaczony uchwałą Zarządu Województwa, czyli wyznaczony przez marszałka Ortyla. I też do Państwa apeluję, do wszystkich mieszkańców województwa, żeby to było jasne. Pan marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem 12 maja 2025 roku zebrali się na posiedzeniu Zarządu Województwa i podjęli uchwałę jednomyślnie, że będą organizować SIPAK w Rzeszowie w dniach 26-27 maja, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. W mojej ocenie bez wątpienia zrobili to w trybie szybkim, nadzwyczajnym, żeby pomóc Karolowi Nawrockiemu w kampanii wyborczej na jej finiszu, gdyż PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim mieli obawy, czy aby Karol Nawrocki te wybory wygra. A gdzie mógł zdobyć dodatkowe liczne głosy? Przede wszystkim tu na Podkarpaciu. I tu została ulokowana impreza ogromna, wielka, transmitowana przez Telewizję Republika, ale także retransmitowana przez wiele innych mediów, gdzie był duży, naprawdę event wyborczy, finalny przed drugą turą wyborów, drugą turą rozstrzygającą. Dzisiaj dodatkowo możemy, sądzę, śmiało tu powiedzieć, że ten SIPAK mógł się zdecydowanie przyczynić do przewagi, jaką uzyskał Karol Nawrocki nad wtedy kandydatem Rafałem Trzaskowskim. A tu na Podkarpaciu przewaga była druzgocąca. I dzisiaj nie boję się powiedzieć, że ten SIPAK, ten wielki event, sfinansowany świadomie, jako nawiec wyborczy Karola Nawrockiego przez marszałka Ortyla i przez zarząd województwa. Mało tego, zrobiony pod przykrywką SIPAK-u, gdzie jeszcze marszałek Władysław Ortyl wymieszał w ten deal polityczno-wyborczy część naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. On ich to wmieszał, sądzę, bez ich pełnej wiedzy. I finansując ten event wyborczy pod przykrywką SIPAK-u, z dużym wsparciem, nie wiemy do dzisiaj jakim, ale zapewne dużym wsparciem zonda krypto, on mógł przeważyć o losie tych wyborów. To było oczywiste, jawne, ostentacyjne finansowanie kampanii wyborczej poza wiedzą Państwowej Komisji Wyborczej, poza finansami sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Ile jeszcze trzeba medialnych przekazów, artykułów krajowych, jak ostatnie chociażby czarno na białym TVN24? Ile jeszcze trzeba? Wszyscy przecież Polacy widzą. To była oczywista, jawna kampania wyborcza, która finansowana poza sztabem wyborczym, poza komitetem wyborczym, jeszcze z publicznych środków mieszkańców województwa podkarpackiego, jest nielegalna, jest sprzeczna z polskim prawem i podlega karom, i podlega pod sąd karny. I tego nie zauważyła w rocznym postępowaniu prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Nie wiemy, czy to w ogóle sprawdzała, czy to analizowała, jak analizowała. Ani ja, jako osoba, która w imieniu Koalicji Obywatelskiej wynosiła do prokuratury zgłoszenie 6 czerwca 2025 roku, tuż po wyborach prezydenckich. Prokuratura, jak wiemy, wszczęła postępowanie, prowadziła rok. W zasadzie w ogóle nie informowała o przebiegu tego postępowania. Wydała decyzję o umorzeniu, nie dając uzasadnienia ani do mnie jako osoby zgłaszającej, ani do mediów. Wiem, że tutaj lokalnych, ale także krajowych, bo ostatnio z takowymi też miałem kontakt. Pytali mnie, czy otrzymałem uzasadnienie tego umorzenia. Powiedziałem, że nie. Byli bardzo zdziwieni. Powiedzieli, że też wystąpią. Czyli podsumowując, nie odpuszczamy tej sprawy. Wierzymy, że rozprawa, jaka odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 21 września tego roku o godzinie 8.10, na którą Państwa zapraszamy i zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą przyjść i posłuchać, jak

0: które przeznaczył na ten event wyborczy, przeznaczyła Zonda Krypto i Kral. Tego nie wiemy, tego nie wie państwo polskie. Być może ten wątek sprawdzi prokuratura krajowa, wymiar zawiasowy w Katowicach, która prowadzi szerzej cały zakres finansowania, zwłaszcza świata polityki prawicowej, przez Zonda Krypto.
1: Mówił radny Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kłak. Posiedzenie sądu, na którym sąd rozpatrzy zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie finansowania konferencji SIPAC w Rzeszowie, odbędzie się 21 września. Co do zasady, tego typu posiedzenia są niejawne. Odbywają się tylko przy udziale stron prokuratury i zawiadamiającego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub jego pełnomocnika. Chyba że prezes sądu w tej akurat budzącej szerokie zainteresowanie sprawie zarządzi inaczej.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Konferencja liderów Koalicji Obywatelskiej na Podkarpaciu była poświęcona jeszcze jednemu tematowi. Poseł Paweł Kowal odniósł się także do planów likwidacji 10 filii dwóch bibliotek pedagogicznych w różnych miastach regionu. Organem prowadzącym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu jest marszałek województwa podkarpackiego.
3: Też tego nie odpuścimy. Będziemy oczekiwali kontroli następczej tej uchwały. Uważam, że jest oburzające, szczególnie kiedy się zestawi te 1 200 000 wydane na de facto na kampanię PiS z budżetu województwa z faktem, że w ciągu dosłownie kilku dni 900 osób podpisało apel o to, żeby nie likwidować bibliotek i ten apel został wrzucony do kosza przez marszałka. Nie akceptujemy tego.
1: Mówił Paweł Kowal. Do tematu likwidacji filii wspomnianych bibliotek odniosła się też radna wojewódzka Renata Butrym.
4: Niestety została podjęta uchwała głosami oczywiście tutaj radnych PiS-u przede wszystkim, która wyraża zgodę jak gdyby na likwidację filii bibliotek pedagogicznych. My jako radni opozycji sprzeciwiliśmy się temu, ponieważ byliśmy wśród mieszkańców w przeciwieństwie do radnych PiS-u. Rozmawialiśmy z nimi, wspieraliśmy tę inicjatywę obywatelską zbierania głosów sprzeciwu pod petycją dotyczącą właśnie likwidacji bibliotek, filii bibliotek pedagogicznych i te osoby wyraźnie obstawały za tym, żeby biblioteki były i zwracały uwagę na trend, który odradza się w naszym społeczeństwie, mianowicie czytelnictwo zaczyna być ważne. Przecież te biblioteki prowadzą wśród rodziców takie zajęcia, dlaczego warto dzieciom czytać książki i wśród młodzieży, dlaczego warto czytać książki, co to ci daje, jeśli chodzi o twój rozwój osobisty i rozwój twoich w ogóle możliwości i kompetencji. I taka likwidacja bibliotek jest absolutnie przeciw temu, czego oczekują obywatele. Zgadzam się tutaj z tym, że zostało wydane 1 200 000 na organizację wydarzenia, które w ogóle nie było wspierane przez obywateli. Nie mieliśmy nawet takiej świadomości my jako radni, że taka suma zostaje wydana z budżetu, a na to szły nasze podatki. Dlatego też nie zgadzamy się na taką politykę. Będziemy robić co w naszej mocy, żeby sprzeciwić się tej likwidacji filii bibliotek. Najbardziej oburza mnie jako samorządowca lekceważenie głosu obywateli. Po to jestem samorządowcem i po to jesteśmy samorządowcami, żeby być blisko ludzi i słuchać ich głosu i na ten głos reagować. Tu nie było żadnej reakcji. To było z góry po prostu zlekceważenie głosu tych, którzy potem mają głosować. I dlatego też powiedziałam nie, nie przestanę, do końca walczymy.
1: Mówiła Renata Butrym, radna podkarpackiego sejmiku wojewódzkiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
2: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz już czas na informacje sportowe. W ostatni wtorek wystartowały rozgrywki Tauron Hockey Ligi. Ekstraklasowy zespół STS Sanok przegrał na wyjeździe z wicemistrzami Polski GKS-em Katowice 1-5. Kolejne spotkanie ligowe sanoczanie zagrają 25 września o 18 w arenie Sanok. Rywalem będzie GKS Jastrzębie. Pierwotnie drużyna miała zainaugurować ligę na własnym obiekcie meczem z Zagłębiem Sosnowiec, ale to spotkanie przełożono na 29 września na godzinę 18. Powodem jest fuzja z ukraińskim Sokołem Kijów i fakt, że w tych dniach drużyna bierze udział w rozgrywkach Pucharu Ukrainy. Prezes klubu Marek Pieniążek podkreśla, że współpraca z Sokołem jest ratunkiem dla klubu z Sanoka.
2: Tym żyją Bieszczady.
5: Żeby uratować hokej w Sanoku, trzeba było sięgnąć do bardzo niestandardowych rozwiązań. Połączyliśmy w Polsce siły, czyli zespół z Kijowa dostarcza nam sprzęt, dostarcza nam odpowiednią ilość obcokrajowców.

0: krajowców dostarcza nam sztab treningowy i występuje pod barwami STS-u Sanok. Tylko taka możliwość pozwalała spłacić długi z poprzednich sezonów klubu STS, ostatecznie uzyskać licencję i zagrać jako polski sanocki klub w Tauron Hockey Lidze. Na pierwszym etapie, przed uzyskaniem licencji, postanowiłem, że muszę spłacić wszystkie osoby, których spłacenie jest wymagane do procesu licencyjnego i tylko na tym się skupiałem, nie robiłem nic innego. W związku z czym spłaciłem wszystkich zawodników, którzy w poprzednim sezonie pracowali dla klubu, spłaciłem wszystkich sędziów, którzy przewijali się przez cały sezon, i spłaciłem wszystkich trenerów. Jakbym tego nie zrobił, nie dostałbym licencji, więc wszyscy zawodnicy grający w tamtym sezonie dostali swoje wynagrodzenia. W tym sezonie chcemy przede wszystkim uzdrowić finanse klubu. Nie mamy jakichś mocarstwowych planów. Mierzymy siły na zamiary. Myślę, że dobrym sukcesem będzie tutaj awansowanie do playoffów. Nigdzie wyżej nie mierzymy. Wystarczy nam osiągnięcie stabilizacji finansowej i awans do playoffów.
1: Mówił prezes STS Sokół Sanok Marek Pieniążek. To menedżer związany wcześniej m.in. z Dewelopresem Rzeszów, gdzie był dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem, a także z klubami piłkarskimi Krakowią, Jagiellonią, Białystok czy Polonią Bytom. Nowym dyrektorem sportowym klubu został natomiast Michał Radwański.
2: Jest dużo spraw sportowych. Drużyna sanocka też zaczęła w połowie sierpnia przygotowania do ligi. Strona ukraińska, ja mówię o zawodnikach, tych obcokrajowcach, bo tam są też jeszcze jest jeden Łotysz, drugi Łotysz, prawda, to też nie tylko Ukraińcy, też się zaczęli przygotować dopiero od 23 sierpnia. Także to po tych sparingach widać, że jeszcze jest dużo niedociągnięć, niedokładności, to podania nie są takie, jakie mają być, ale to już jest rola trenera, nie moja. Dużo jest tu spraw organizacyjnych, sportowych, takich związanych z grą tych zawodników, z transferami. To wszystko jest wyjaśniane na bieżąco i do końca jeszcze też są pewne sprawy, które musimy wyjaśnić. Jest dużo też przekładanych terminów, gdzie to spadło na mnie jak deszcz z nieba, prawda? I trzeba teraz już w porozumieniu z poszczególnymi dyrektorami sportowymi, trenerami innych zespołów dogrywać te terminy. Tak jak już wiadomo, w pierwszym tygodniu jest Puchar Ukrainy, ale to wyjeżdżają tylko ta część, połowa zawodników, która będzie tam brała udział, ale też kończy im się pobyt. Te formalności trzeba spełnić. Następne dwa tygodnie w Sanok odbywają się zawody Pucharze Świata w Short Tracku Polski, następnie Danubia Cup, Puchar Świata, bardzo duży puchar, którym też kibicujemy. Także trzeba zamienić gospodarza, bodajże przenieść ten mecz. W następnej fazie jeszcze też będzie, na którym pracuje cały czas jeszcze Puchar Kontynentalny, gdzie wszystkie drużyny mistrzowskie z innych krajów europejskich biorą w nim udział. I też będzie trzeba jeszcze przełożyć jakieś dwa spotkania.
1: Mówił Michał Radwański, dyrektor sportowy STS-u Sanok Sokół. Dodajmy jeszcze, że do drużyny z Sanoka dołączył ostatnio łotewski bramkarz Erik Zwitels, który w poprzednim sezonie występował w GKS-ie Tychy. To jeden z ciekawszych transferów w Tauron Hockey Ligi. W kadrze STS-u znajdziemy też więcej doświadczonych zawodników. Wśród nich jest m.in. Radosław Sawicki, wychowanek Sanoka i wielokrotny reprezentant Polski, który wrócił do STS-u po występach w innych klubach. W bramce w inauguracyjnym spotkaniu z GKS-em Katowice wystąpili Witos i Michał Buczek, w obronie m.in. Maksym Truszczenko, Michał Ratuszny, Aleksandr Sydrenko, Wiktor Zacharow i Oleksij Borodaj. Formację ofensywną tworzą Radosław Sawicki, Krystian Mazur, Daniło Olinik, Kacper Starościak, Jakub Krzyżak i Kamil Karnas. Zespół prowadzi Olek Szafarenko, a władze STS-u Sanok podkreślają, że mimo współpracy z Sokołem Kijów, klub pozostaje polskim zespołem z Sanoka i dysponuje według prezesa Marka Pieniążka solidnym budżetem na cały sezon.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie czas na kilka tematów związanych z turystyką. Gmina Olszanica otrzymała łącznie 27 milionów złotych unijnego dofinansowania na dwa projekty związane z rozwojem infrastruktury turystycznej. Pierwszy projekt zakłada rozbudowę stacji w Wańkowej, m.in. o 18 nowych armatek śnieżnych, które pozwolą dośnieżać kolejne trasy. W kompleksie mają powstać również snowpark, trzy ruchome chodniki o łącznej długości 500 metrów, tor saneczkowy czy wypożyczalnie sanek i łyżew. Planowana jest także mobilna syntetyczne lodowisko o powierzchni 500 metrów kwadratowych, dzięki czemu oferta ma być skierowana do całych rodzin, niezależnie od pogody. Drugi projekt przewiduje budowę w Zwierzyniu nad Sanem nowoczesnego centrum karawaningu z parcelami dla kamperów, przyłączami, zapleczem sanitarnym i miejscem do obsługi nieczystości. Turyści będą mogli korzystać tam m.in. z placów zabaw, wiatr rekreacyjnych, 5 samochodów elektrycznych i kilkudziesięciu rowerów elektrycznych. Podobne punkty obsługi kamperów mają powstać też w kilku innych miejscowościach Bieszczadów. Władze Olszanicy liczą, że rozwój infrastruktury jeszcze mocniej wydłuży sezon turystyczny, zwiększy liczbę odwiedzających i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Gmina jest dziś doskonałym przykładem wdrożenia udanej strategii rozwoju ruchu turystycznego. Dlaczego w Olszanicy udaje się to, co nie udaje się w wielu innych gminach Bieszczad czy Pogórza Przemyskiego, które znacznie gorzej wykorzystują swoje atuty krajobrazowe i nie przyciągają zbyt wielu turystów? O tym m.in. rozmawialiśmy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe.
4: Początki były trudne, bo historia gminy i to, jak właśnie ta gmina wyglądała 20 lat temu, to jest duża różnica. I to, co zawsze podkreślamy, dlaczego się ta gmina zmieniła i zmienia wciąż i się rozwija, to jest oparte na współpracy i na takim zespołowym działaniu i mieszkańców poszczególnych, i przedsiębiorców, i samorządu naszego lokalnego, bo ta współpraca właśnie owocuje tym, że jest po prostu rozwój.
1: W 2006 roku gmina była na krawędzi bankructwa, zamykała szkoły. Jak to się stało właściwie, że dziś jest wzorowym przykładem rozwoju? Jak to się stało właściwie, że tak świetnie współdziałają też przedsiębiorcy, jak wy, z samorządem?
4: Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że samorząd lokalny dostrzega i słucha mieszkańców i przedsiębiorców i wyciąga do nich pomocną dłoń i jest nastawiony na tą otwartą współpracę, bo dzięki temu można wiele rzeczy wspólnie osiągnąć. I to, co też nasz samorząd zauważył, że te nasze miejscowości tutaj mogą mieć szansę rozwoju dzięki turystyce i została położona właśnie taka podwalina pod to, żeby ta turystyka mogła się tutaj rozwijać. I tak przyszedł ten rok 2015, gdzie zostały otworzone bieszczadzkie drezyny rowerowe i dzięki temu na zamkniętej wówczas linii kolejowej 108 rozpoczął się ten ruch turystyczny, co zapoczątkowało też rozwój taki, że powstają miejsca noclegowe, że sklepikarze mają większy też utarg, dlatego że ten turysta, który tutaj przyjeżdża, on gdzieś chce się zatrzymać, coś kupić do zjedzenia, chce również przenocować, chce także zatankować, więc to jest taka sieć naczyń połączonych i dzięki temu to wszystko się rozwija. Drezyny były pierwszą taką inicjatywą i nasi włodarze zawsze powtarzają, że to dało właśnie takie światełko w tunelu, że można w tym kierunku iść i się rozwijać i dzięki inwestycjom, dzięki oczywiście funduszom i różnym projektom i pieniądzom, które zostały pozyskane i dzięki też pomocy naszego województwa, Urzędu Marszałkowskiego i tym różnym dotacjom, to po kilku latach zrodziła się idea Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w też zapomnianej miejscowości i tak naprawdę nieistniejącej, bo Wańkowa, no nikt nie słyszał o Wańkowej, a dzisiaj mamy jedną z największych stacji narciarskich. Mamy cały kompleks różnych atrakcji, bo działa przez cały rok Bieszczadzki Wańkowa, więc jest również taką inicjatywą nagradzaną i szeroko znaną już w całym kraju.
1: Do rozmowy z Magdaleną Demkowicz, mieszkanką gminy Olszanica, prowadzącą wraz z mężem Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe, wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz opowiemy wam o jeszcze innym pomyśle na wzmocnienie ruchu turystycznego w Bieszczadach, czyli o podkarpackim czeku turystycznym. To najnowszy pomysł władz województwa, który ma sprawić, że Bieszczady ożyją także poza sezonem turystycznym, mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.
5: Panie i panowie, wszyscy ci, którzy kochają turystykę, kochają Bieszczady, roztocze, piękne inne obiekty i atrakcje turystyczne w Podkarpaciu. Cieszymy się bardzo, że możemy właśnie z czekiem turystycznym ruszyć z czekiem turystycznym, który ma zwiększyć ruch turystyczny w tym sezonie, takim trochę nieszczytowym, jak możemy powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, że wiele barw jesieni w Bieszczadach i na Roztoczu przyjmuje nowe, piękne barwy. Warto w tym czasie też oczywiście nas odwiedzić. Myślę, że ten czek turystyczny będzie stymulował jak gdyby dodatkowo kogoś do tego, żeby na te kilka dni z rodziną odwiedzić nasze Podkarpacie, odwiedzić po to, żeby też odpocząć, żeby uzyskać taką nowe patrzenie na nasze podkarpackie atrakcje, dlatego że one w dalszym ciągu będą dla Państwa wszystkich, którzy z czego korzystacie, dostępne. Będziemy na Państwa czekali. Czeka już dzisiaj ponad 370 obiektów.
1: To ważne wsparcie dla przedsiębiorców z branży, bo...
5: Podkarpacie ma swoje problemy z turystyką, zresztą te problemy ma też nasz cały kraj. W związku z tym bardzo dziękujemy panu ministrowi Rasiowi za tą inicjatywę. Cieszymy się bardzo, że Sejmik Samorządu Województwa Podkarpackiego zgodził się też uzupełnić tą pulę do tych łącznie 3 milionów złotych i tak jak dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, to na pewno też nie jest ostatnie słowo samorządu w tej sprawie. Też będziemy cały czas monitorowali i chcieli współpracować w dalszym ciągu z ministerstwem i z Polską Organizacją Turystyczną, wykorzystując też doświadczenia naszej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wiemy o tym, że też na co dzień staramy się wspierać, budować różnego rodzaju atrakcje, budować infrastrukturę, tak aby można było wypoczywać i też korzystać z naszych pięknych terenów, atrakcji pieszo, żeby można było też dobrze dojechać rowerem, skorzystać z innych środków komunikacji, transportu. Także chcemy, aby Bieszczady były dostępne i nasze atrakcje turystyczne dla ludzi niepełnosprawnych. Prosimy też media, aby szeroko promowały, informowały o tej atrakcji, chociaż tutaj, jak wiemy, dosyć szybko te kody czy czeki się rozchodzą, ale warto, żeby ta powszechność dostępu do tej informacji miała miejsce. Dziękujemy też samorządowcom, którzy dzisiaj tu zjawili się, starostom, burmistrzom, wójtom, bo myślę, że w ich też celach i działaniach i w strategiach, które sobie zakładają co roku w budżetach, pojawiają się środki, które wspierają nowe, większe lub mniejsze elementy, które sprzyjają turystyce. Pamiętajmy o tym, że turysta potrzebuje i chce jakiejś zmiany, chce jakiejś atrakcji, chce jakiejś dodatkowej wygody, uproszczenia czy udostępnienia, chociaż też tą dzikość lubi, prawda? Trzeba o tym pamiętać, że taka grupa też jest dosyć liczna. I na te wszystkie grupy, na te wszystkie ich wymagania i standardy powinniśmy być przygotowani. Jeszcze raz dziękując ministerstwu, dziękuję wszystkim Państwu, którzy się zaangażowali w przygotowanie tego czeku. Życzymy sobie, żeby on się bez problemów szybko wdrożył i te kolejne 3 nabory dały pozytywny impuls dodatkowy i dodatkowego strumienia turystów, którzy trafią poza sezonem do naszych atrakcji turystycznych.
1: Mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. Oddajmy jeszcze głos Magdalenie Krucz, prezesce Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie pogratulować Urzędowi Marszałkowskiemu i Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za bardzo sprawne przygotowanie projektu Czek Turystyczny, który będzie na pewno stymulował rozwój ruchu turystycznego do tego przepięknego regionu, jakim są Bieszczady. Będzie na pewno wspierał branżę uczestniczącą w projekcie, ale również tą branżę, która jest około obiektów hotelarskich, bo przecież turysta nie przyjeżdża wyłącznie, żeby zanocować, ale przede wszystkim, żeby zwiedzić. Jak również mam taką nadzieję, jestem przekonana, że w pewien sposób zniweluje kwestię niskiego sezonu, choć w Bieszczadach pewnie na pewno jesień jest tym okresem, kiedy tych turystów zainteresowanych turystyką taką wędrowną, aktywną, zwiedzaniem, podziwianiem krajobrazu jest dużo więcej niż w innych regionach. Natomiast też w pewien sposób mam taką nadzieję, no zwiększy ten ruch turystyczny, który w okresie letnim tutaj w Bieszczadach, jak Państwo najlepiej wiecie, no był w pewien sposób dotknięty informacjami na temat obecności niedźwiedzi. co jest głównie, myślę, kwestią przekazu medialnego. I tutaj też bym prosiła media, żeby nie eskalowały jakby tej sytuacji, bo niedźwiedzie są w górach i pewnie będą, tak? Zawsze i oby były.
1: Magdalena Krucz podkreśla, że Podkarpacie to...
6: region, który ma do zaoferowania naprawdę ogromne bogactwo turystyczne, ogromne bogactwo atrakcji. Dlatego jestem przekonana, że każda z tych części, tych naborów, no, rozejdzie się w błyskawicznym tempie, tak jak już się rozeszła na Podlasiu. Rozmawiałam z panem marszałkiem w tym otwartym naborze, chyba to zajęło 3 minuty, trochę dłużej w tej części dotyczącą voucherów dla seniorów i dla rodzin z kartą dużej rodziny. Tutaj było chwilę dłużej, ale to też liczone w minutach. Ale to dobrze i myślę, że to jest świetny początek. Region Podkarpacki przystępuje po raz pierwszy do tego projektu. Tym projektem, jeśli chodzi o finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, objętych jest 4 regiony. Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Lubelski, Podkarpacki. I mam taką nadzieję, że uda się ministerstwu wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapewnić środki, aby kontynuować to w kolejnych latach. Przede wszystkim właśnie w regionach, które są dotknięte no, głównie tą złą sytuacją geopolityczną. Natomiast być może uda się również, aby był wprowadzony we wszystkich regionach Polski, bo takie też słyszymy głosy i taka potrzeba też jest. Polska Organizacja Turystyczna stara się promować i ten projekt, i atrakcje turystyczne naszych regionów. Współpracujemy ściśle i ta współpraca układa się wyśmienicie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną i jestem przekonana, że ten posezon, ten czas należy właśnie do regionu podkarpackiego i tych regionów, które również ten czek wprowadziły. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że będzie kontynuacja i że będziemy mogli mówić, iż ten projekt wszedł na stałe w taki kalendarz, mogę powiedzieć, wydarzeń, projektów dostępnych dla turystów i dla przedsiębiorców.
1: Mówiła Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej. Marszałek Władysław Ortyl dodał, że rozwój turystyczny Podkarpacia to zasługa nie tylko rządu czy samorządu, ale i licznych instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z branży turystycznej czy eventowej.
5: Mam na myśli też Lasy Państwowe, nadleśnictwa, które bardzo aktywnie udostępniają swoje tereny i też wszelkie wytyczanie szlaków, czy rowerowych, czy oczywiście do pieszych wędrówek mają miejsca. Coraz lepiej, lepsza infrastruktura pojawia się na drogach leśnych. Wiemy o tym, że to jest naprawdę coś, co turysta bardzo lubi. Zawsze może zboczyć też, prawda, w lewo czy w prawo. Cieszymy się bardzo, że nam pomagają różne organizacje pozarządowe, prawda, które gromadzą jakby pasjonatów, tych, którzy kochają turystykę i kochają też to miejsce, które chcą pokazać. Jeżeli to wszystko jest robione z pasją, robione jest naprawdę z takiego głębokiego zainteresowania i też z takim sercem, to też jest no, podawane bardzo dobrze i bardzo, bardzo precyzyjnie. Cieszymy się bardzo, że zawsze z nami jest GOPR, są przedstawiciele GOPR, oni też na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem turystów, mają na co dzień dużo pracy, także jest to też taki moment, kiedy chciałem to podziękowanie wyrazić.
1: Mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do rozmowy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe. Porozmawiajmy teraz właśnie o drezynach. Jak to się stało, że wpadliście na pomysł, by część niszczejących torów, które nawet chyba nie były własnością samorządu, bo zdaje się, że właścicielem torów jest PKP Infrastruktura, wykorzystaliście pod potrzeby turystyczne? To wymagało pewnie wielu pism, wielu starań.
4: Oczywiście, jeżeli się cofniemy do tamtego czasu, to zacznę od tego, że pomysł zrodził się z obserwacji naszych takich inicjatyw w innych krajach europejskich, gdzie tych szlaków takich drezyn rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych jest bardzo dużo, szczególnie w Niemczech, więc podpytywaliśmy te wypożyczalnie zagraniczne, jak to funkcjonuje tam. Natomiast to prawda, że był to taki trudny orzech do zgryzienia, ponieważ tutaj w Polsce jeszcze nikt tego nie zrobił na taką skalę i najpierw zapukaliśmy mówiliśmy właśnie do Polskich Linii Kolejowych, którzy powiedzieli, no dobrze, nie wiemy jak to ugryźć, ale jeżeli macie wsparcie samorządu lokalnego, to będziemy próbować. I mieliśmy po prostu szczęście, bo trafiliśmy na naprawdę bardzo, bardzo otwartych ludzi, którzy zadecydowali się wskoczyć z nami na tą głęboką wodę i tak naprawdę przetrzeć szlaki, zrobić coś, co było innowacyjne wówczas na tamten czas w Polsce. Nie bali się tego zrobić, bo to trzeba było opracować procedury, bo to wszystko musi być legalnie. Nasz samorząd wydzierżawił 47 kilometrów nieczynnej linii kolejowej, więc wziął na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność za to, żeby ta linia była wydzierżawiona i podlegała pod samorząd gminy Olszanica, i my mieliśmy użyczenie. Później oczywiście czasy się zmieniły i już teraz inaczej to wygląda. Natomiast tak, te początki to dzięki panu dyrektorowi Borowcowi, który powiedział: tak, zgadzam się, daję zielone światło, dzięki Warszawie, bo spotkania były w ministerstwie, i dzięki naszemu naczelnikowi ówczesnemu tutaj z sekcji kolejowej Zagórz, panu Bryndzy Zbigniewowi, to wszystko w takiej drużynie udało się stworzyć. No i dzięki temu od razu w pierwszym roku uzyskaliśmy najlepszy produkt turystyczny Polski, taką główną nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej, co było naprawdę też dla nas taką nobilitacją i dużym zaskoczeniem, ale jednocześnie nie pokazało, że jest to dobry kierunek, że można tak działać.
1: To w ogóle świetne miejsce na tego typu inicjatywę, bo bliskość drogi Sanok, Ustrzyki Dolne sprawia, że odpadają w bardzo dużym stopniu koszty promocyjne, prawda?
4: Tak, można powiedzieć, że z tych takich minusów zrobiliśmy plusy, ponieważ stacja kolejowa ta w Uchercach Mineralnych znajduje się przy wielkiej obwodnicy na ruchliwej trasie Sanok, Ustrzyki Dolne i dalej prowadzącej w Bieszczady, więc jest to doskonały taki punkt, gdzie jest też rozgałęzienie na Solinę, mnóstwo osób przejeżdża. I z tego punktu, który był takim tylko punktem przejazdowym, gdzie wszyscy przemykali przez tą miejscowość, jadąc albo właśnie w kierunku Soliny, albo dalej w góry, udało się zrobić coś, że wszyscy chcą się tutaj zatrzymać, chcą zobaczyć, chcą skorzystać z takiej atrakcji, która no, wprowadza też coś innego, bo ta perspektywa podróżowania po torach, tak jak na rowerze, wprowadza nam tą inną perspektywę, gdzie możemy oglądać przyrodę, krajobrazy, podziwiać rejon, być blisko natury, jednocześnie w taki aktywny sposób, z innej troszkę perspektywy.
1: Jadąc z tą drogą Sanok, Ustrzyki Dolne, praktycznie zawsze

0: Czy ktoś przyjdzie i powie wam, zabieramy wam te tory i robimy tu linię kolejową?
1: Oczywiście tak może być i my zdajemy sobie też z tego sprawę, bo jesteśmy gośćmi, więc te tory są użyczone i jeżeli tak będzie, to po prostu to jest projekt, coś się kończy, coś się zaczyna, więc jakby czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko się będzie rozwijało i w jakim kierunku ogólnie też będą szły Bieszczady i rozwój turystyki, także wszystko czas pokaże.
0: Klientami Drezyn są zapewne głównie turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady w okresie letnim, może już od czerwca do września, a poza sezonem jak funkcjonujecie? Macie jakieś oferty na przykład dla zorganizowanych grup, dla szkół?
1: Gośćmi i korzystając z Drezyn rowerowych tak naprawdę są wszyscy, bo i to są rodziny z dziećmi, to są grupy szkolne, grupy zorganizowane, firmy, naprawdę wszyscy. Natomiast ten sezon zaczyna się końcem kwietnia, kiedy już jest ciepło i kończymy tak naprawdę październik bądź czasami listopad, w zależności od warunków pogodowych, bo taka przejażdżka drezyną no, musi być przyjemna, prawda? Więc to jest ten czas taki właśnie, który mamy przeznaczony. Później, no niestety już ta pogoda, jesteśmy w Bieszczadach, więc wiadomo, jak przychodzą zimne poranki czy dni, które są takie już chłodne, to drezyny idą na zasłużony odpoczynek i czekamy do następnego sezonu. Mogę jeszcze tylko wspomnieć, że zawsze podkreślam, że projekt Drezyn Rowerowych to jest właśnie współpraca i drezyny istnieją dzięki niesamowitemu wsparciu całego regionu. To są hotelarze, to są przewodnicy, to są biura turystyczne, bo ze wszystkimi współpracujemy. To są poszczególni mieszkańcy, właściciele agroturystyki, pensjonatów, ponieważ tak jak już wspomniałam, turystyka to jest sieć naczyń połączonych i razem współpracujemy. Tak jak my polecamy restauracje, gdzie ktoś nas pyta, gdzie można dobrze zjeść, czy co zobaczyć, tak samo ci organizatorzy też polecają naszą atrakcję, ale dzięki właśnie tej współpracy, dzięki temu, że jakby mamy na uwadze po prostu Bieszczady i tworzenie ciekawych miejsc i ciekawych produktów, to ten właśnie produkt turystyczny dostał takiego Oscara w turystyce, bo otrzymaliśmy złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i jesteśmy na razie jedynym na Podkarpaciu produktem, który ten certyfikat otrzymał, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, bo znaleźliśmy się w takim gronie obok Muzeum Powstania Warszawskiego, obok Hydropolis, obok takich naprawdę dużych ogólnopolskich atrakcji i to pokazuje też, że małe miejscowości, małe takie lokalne społeczności też mają taką siłę i pokazuje, że marzenia się spełniają i można gdzieś zaistnieć właśnie w tym świecie takich wielkich gigantów i zostać docenionym.
0: Zachęcamy więc do odwiedzenia gminy Olszanica, do skorzystania z drezyn w Hercach Mineralnych. Magdalena Dymkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz sprawdźmy jeszcze, jak wyglądał miniony sezon turystyczny w górnych partiach Bieszczad. W lipcu i sierpniu tego roku Bieszczadzki Park Narodowy odnotował dwucyfrowy spadek liczby turystów w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W lipcu park odwiedziło ponad 97 tysięcy osób, o 14,5% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 113,5 tysiąca wejść. W sierpniu liczba wejść wyniosła niecałe 148 tysięcy wobec 169 tysięcy w sierpniu 2025 roku. To oznacza spadek o około 12,5%. Mniejszy ruch potwierdzają również dane z automatycznych punktów pomiarowych rejestrujących samochody wjeżdżające na teren parku. W lipcu zarejestrowano blisko 48,5 tysiąca pojazdów, o 3,5% mniej niż rok wcześniej, a w sierpniu ponad 68 tysięcy, a więc ponad 7% mniej. Spadek frekwencji może być związany m.in. z obawami części turystów przed spotkaniem z niedźwiedziami. Obawy te nasiliły się po publikacji licznych materiałów w internecie. Przedstawiciele branży turystycznej informowali na początku wakacji o odwoływanych rezerwacjach i mniejszej liczbie zapytań od klientów. Bieszczadzki Park Narodowy przekonuje jednak, że doniesienia o szczególnym zagrożeniu ze strony niedźwiedzi są przesadzone. Według BPN na terenie parku i jego otuliny żyje około 20 niedźwiedzi, a ich aktywność jest monitorowana za pomocą fotopułapek rozmieszczonych w 70 50 potencjalnych gawrach. Dane Bieszczadzkiego Parku Narodowego potwierdzają jednak wyraźne osłabienie ruchu turystycznego. Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty nie ma wątpliwości, że strach przed niedźwiedziami może być przyczyną spadku ruchu turystycznego w wysokich Bieszczadzkach.

0: Czadach. Apeluję w tej sprawie do włodarzy gmin, leśników i myśliwych.
1: Ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie. I przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
0: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
2: Co jest grane w Rzeszowie?
0: Na koniec tej godziny programu sprawdźmy jeszcze repertuar teatrów i kin. Za kilka dni na małej scenie teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie możecie zobaczyć spektakl Małe zbrodnie małżeńskie Erika Emanuela Schmidta. To kameralna sztuka wyreżyserowana przez Jana Husakowskiego. Spektakl stawia przede wszystkim pytanie, ile jesteśmy gotowi zrobić w imię miłości i czy związek można odbudować, gdy jego fundamentem stały się kłamstwo oraz przemilczane emocje. Zapraszamy do teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Kina Helios w regionie oferują nam zaś w ten weekend dwie premiery. Pierwszą z nich jest horror science fiction Resident Evil w reżyserii Paula Andersona, oparty na popularnej serii gier komputerowych. Akcja dzieje się m.in. w tajnym, podziemnym laboratorium korporacji Umbrella, gdzie dochodzi do wycieku śmiercionośnego wirusa. Alice i grupa komandosów próbują dostać się do kompleksu i powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z czasem, lecz także z hordami zombie i innymi efektami eksperymentu genetycznych. Film łączy elementy horroru, kina akcji i science fiction, a jego sukces zapoczątkował całą serię filmów pod tym tytułem. Druga z premier to już propozycja dla dzieci, animacja Teddy i Magiczna Lampa, trzecia część niezwykle popularnej i lubianej serii, która tym razem przeniesie widzów w czasie aż do 1502 roku. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na

0: taki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
7: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
7: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
9: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
7: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
10: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
7: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy.
11: Radio Złote Przeboje.
6: A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat.

0: Na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
2: Złota Piątka.
1: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS, będący źródłem

0: witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.

Marejhead w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów. Ulica Przemysłowa 14B.
3: Reklama.
4: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
5: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
6: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
7: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
5: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty.
8: Radio Złote Przeboje.
4: A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w Złotej Piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

France Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, tak je nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessy Paradis z Warszawy wywiada.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj...
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego, a potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest na...

0: otwarte w salonie motocyklowym Triumph Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumph Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje Wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
10: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
11: Radio Złote Przeboje.
5: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90.

0: Reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
5: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
4: I też Brookbet?
5: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
4: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
5: I ogrodzenie.
4: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama.
9: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
10: 10-11-latek poszukiwań uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
11: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
10: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

0: A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o...
1: Somebody down on the
0: Kasper Sosnowski, witam pięknie i Tatograma.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje. Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Reklama.
14: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Radio Złote Przeboje w wersji instrumentalnej, ale teraz trochę pośpiewamy.
1: Złota Piątka.
0: Przypomnę, świętujemy dziś 30-lecie pierwszej płyty zespołu Spice Girls. No to przed nami ich największy przebój, w którym padają słynne słowa. I teraz odwieczne pytanie, co to naprawdę znaczy? A nie jest to jakieś konkretne wyrażenie, ale ponoć dziewczyny używały tego zwrotu, aby wyrazić sprzeciw wobec seksistowskich przywódców w przemyśle muzycznym. Jednego takiego pana, którego nie lubiły, spotykały nieopodal swojego studia nagraniowego. A ten zwrot postanowiły wykorzystać w przeboju Wannabe.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje, a za 3 minuty wiadomości. W nich o możliwych konsekwencjach kradzieży rodzinnego pojazdu premiera Donalda Tuska. Po godzinie 12 tutaj Wojtek Babiarczyk, Kacper Sosnowski, ja się kłaniam.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska-Bis. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze broni jest gotowa, powiedział Dragone dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
16: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
15: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
17: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
15: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Totu Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
18: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
15: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Pogoda.
0: Do końca dnia będzie sporo słońca tylko na południu kraju. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Minuta w godzinie 12 pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek coś, co mam nadzieję sprawi, że w Waszych żyłach krew przyspieszy, i to zdecydowanie Rasputin i Bonnie.

0: Nazwa grupy powstała w bardzo prozaiczny sposób. Muzycy zainspirowali się czerwonym tekturowym pudełkiem, w którym pocztą kurierską dostarczono im zamówiony pierwszy mikrofon Redbox i For America w radiu Złote Przeboje. Także sięgamy pamięcią z naszymi gwiazdami do ich pierwszych koncertów. To posłuchajcie, jak pierwszy występ zespołu Perfect wspomina po latach Grzegorz Markowski.
1: Myśmy robili próby pół roku. Pojechaliśmy do klubu w Poznaniu Studenckiego i przyszło 8 osób, no. Czyli 8 biletów pod 20 zł, 160 zł, wino chyba kosztowało wtedy z 5 zł, to kupiliśmy to 30 win. No i zrobiliśmy taką próbę, pijąc to wino z tą publicznością, z tymi 6 osobami. Zagraliśmy pierwszy koncert. Ja myślałem, że się pochlastam, bo jeszcze Zbyszek tydzień temu mówił, że będziemy za 3 miesiące kapelą numer 1 w kraju. W związku z czym to było takie zdarzenie z rzeczywistością, że... No ale no, potem zagraliśmy tą Rock Arenę i to już poszło wtedy.
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jeden z tych najbardziej również kultowych numerów zespołu Perfect. To słynne Bujanie w Obłokach, tym razem nie z lat 80., ale z lat 90. To był 97. rok. Delektujcie się razem z nami tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. przez całą dobę w radiu Złoto Przeboje. To teraz Grzegorz.

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: obuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych e-obuwie.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
5: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
4: I też Brookbet?
5: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
4: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd. Ogród.
5: I ogrodzenie.
4: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Miski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was. We'll be right back.

0: Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 14:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix Skoków Narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8:00 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmiany.
14: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu. Ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
13: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży. młodzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Minutę po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list.

Jej słynna babuszka 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki i czerwone korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend.

0: jak to nie robić hałasu na koniec weekendu? Nie rób tyle hałasu i zespół Mama Mikora Jackowska, z którą kiedyś miałem przyjemność porozmawiania. Zapytałem ją, jak postrzega Polaków. Odpowiedź trochę mnie zdziwiła.
1: No Polacy są moim zdaniem, myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nie umiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: A propos Polaków, jeśli o tej porze jesteście w samochodach i wracacie z weekendu, to dajcie głośniej radio, bo przy tym kawałku kilometry znikają w mgnieniu oka. To Włajasz, Włajasz w radiu. Złote przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
9: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
8: I też Brookbet?
9: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
8: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
9: I ogrodzenie.
8: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
12: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: O nie, właśnie ja nie mam żadnego, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. Otóż będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie, dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze złotymi przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i Ma.

0: Ostatnie złote przeboje The Police, Message in the Bottle, a więc wiadomość w butelce. No bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzane wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek. A potem świetna muzyka i m.in. Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.

0: wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
1: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
2: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jest jedna z najniższych w Europie.
1: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
2: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
1: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
0: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Pogoda.
5: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
4: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z Was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie. Za moment Myslowicy, Scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Myslowice, scenariusz dla moich sąsiadów w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncert w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy. Autopromocja.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3. Rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy BrookBet.
1: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
0: I też BrookBet?
1: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
0: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
1: I ogrodzenie.
0: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy 20 września swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy, Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
15: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
16: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
15: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
17: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
15: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem Naiwne Pytania.

myślę, że ten głos ciężko pomylicie z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się no właśnie z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Pik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Yeah.

Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście na wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
12: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta PL, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
22: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
0: Reklama.

często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas spokojnie. To nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz. Dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera czy też No Mercy.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Popsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, Jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
12: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
13: Nie dzieje się to automatycznie.
12: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
13: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
12: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
11: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć za sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość Mietek Jurecki zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam całą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera. Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś, no w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisze. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. Okay. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Celine Dion, Because You Love Me. Też Celine Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: to promocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbed.
8: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
7: I też Brookbed?
8: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
7: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
8: I ogrodzenie.
7: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy. W Radiu Złote Przeboje Wilki, Aborygen.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
1: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remiks, bo to ma być remiks. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamoscami, wiesz, i to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz. Tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Mm-hmm. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
8: Reklama.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
1: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Andrzej Orzechowski, witam i zapraszam na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek poruszymy temat bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu w kontekście sytuacji szpitali powiatowych. O tym między innymi rozmawiali ostatnio starostowie z naszego regionu. Później opowiemy wam między innymi o zakończonej właśnie kolejnej edycji biegów górskich Sanok. Przyjrzymy się też szansom rozwojowym Bieszczad i wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, szczególnie z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną, którą już widać gołym okiem. Wystarczy popatrzeć na bardzo niski stan wody w Jeziorze Solińskim. Na koniec zaś porozmawiamy o uprzedzeniach narodowościowych i o tym, jak zapobiec rosnącej niechęci do migrantów i uchodźców z Ukrainy. Na początek jednak ważny temat związany z naszym zdrowiem. W ostatni wtorek w Sanoku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Konwentu Powiatów województwa podkarpackiego. Uczestniczyło w nim 21 starostów, a także dyrektorzy szpitali powiatowych oraz przedstawicielka podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Rozmowy koncentrowały się na bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców i na trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Samorządowcy wskazywali przede wszystkim na niedoszacowanie świadczeń finansowanych przez NFZ, przez co kontrakty w wielu placówkach w dużej części pochłaniają koszty wynagrodzeń, pozostawiając niewystarczające środki na leki, energię, diagnostykę czy utrzymanie infrastruktury. Starostowie zgodnie uznali, że problem ma charakter systemowy i nie może być rozwiązywany wyłącznie poprzez zwiększanie wydatków z budżetów powiatów. Wśród najważniejszych postulatów znalazły się urealnienie wyceny świadczeń medycznych, zwiększenie poziomu finansowania oraz stworzenie mechanizmów zapewniających szpitalom większą stabilność finansową. Uczestnicy podkreślali również, że powiaty odpowiadają za funkcjonowanie szpitali, ale mają ograniczony wpływ na zasady ich finansowania, co powoduje rosnącą dysproporcję między odpowiedzialnością a możliwościami działania. Starostowie zapowiedzieli przedstawienie wspólnego stanowiska podczas konferencji prasowej, tak by zwrócić uwagę na skalę problemu i potrzebę zmian systemowych. O sytuacji szpitala powiatowego w Sanoku, który już w lipcu musiał wstrzymać wypłaty części wynagrodzeń dla pracowników i w którym już wtedy pojawiło się widmo likwidacji szpitalnego oddziału ratunkowego oraz powolnego wygaszania działalności, rozmawiamy z Jerzym Zubą, członkiem zarządu powiatu sanockiego, muzykiem i rockmanem. Zasłynął pan latem z teledysku podkreślającego wagę istnienia chirurgii i SOR w szpitalu w Sanoku. Skąd taki pomysł, tak nietypowy jak na polityka apel?
2: Poprzez taką właśnie muzyczną formę rock'n'rollową chciałem zwrócić uwagę na problem, nowy problem szpitala, kolejny nowy problem szpitala sanockiego, a mianowicie właśnie w tej twórczości analityków z Ministerstwa Zdrowia, no i SOR i nasza chirurgia są czymś nieoczywistym, czymś, co otrzymało status do obserwacji i to nie buduje dobrej atmosfery w szpitalu wśród pacjentów. To jest kolejny kamień do już prawdziwej lawiny problemów. Sanocki szpital ma zadłużenie ponad 200 milionów złotych. Borykamy się z ogromnymi problemami. No i do tego doszedł ten jeszcze jeden. Ta moja forma ma właśnie muzyczna zwracać uwagę mieszkańców na to, co się tutaj dzieje. Jej elementem jest petycja, prośba o poparcie uchwały Rady Powiatu Sanockiego w tej sprawie, adresowanej do pani minister zdrowia i no, chcemy prosić o to, że o ile, jeśli ministerstwo nie może nam pomóc w tych doraźnych problemach, bo też nie do końca to wszystko, te problemy są jakby kwestią spraw systemowych, my tu musimy porządek zrobić sami oddolnie, to żeby nam nie przeszkadzało takimi no, irracjonalnymi pomysłami, bo Szpital Sanocki jest wiodącą placówką medyczną w Bieszczadach i myślę, że funkcjonowanie SOR-u i chirurgii no, powinno być czymś oczywistym, czymś pewnym, natomiast jeśli jest taki właśnie status w tych dokumentach planistycznych do obserwacji, to nie buduje to dobrego klimatu wokół naszej placówki, która, jak wszyscy wiemy i nie tylko nasza placówka, no, boryka się z potężnymi problemami.
1: Rok 2026 przyniósł z jednej strony walkę o szpital powiatowy w Lesku, także mocno zadłużony, z drugiej strony mówiło się o planach połączenia szpitala w Ustrzykach Dolnych ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. Teraz słyszymy o problemach szpitala sanockiego, o jego wielkim długu. Skąd bierze się właściwie problem szpitali powiatowych w Bieszczadach? To jest kwestia niskiego zaludnienia, systemu wyliczania rekompensat od NFZ-u? Jak pan to diagnozuje?
2: Jest to zbiór wielu czynników, bardzo wielu czynników. Na pewno ten demograficzny, natury demograficznej, o którym pan redaktor wspomniał, jest bardzo ważny. Nas tutaj po prostu jest coraz mniej. Wymieramy, ubywamy stąd. Trzeba tutaj reagować na te zjawiska. Ja jako radny powiatu sanackiego już od 3 kadencji ubolewam, że w poprzedniej kadencji, w poprzednich kadencjach, kiedy to 3 powiatami rządzili tutaj moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, że już wtedy nie udało się zrobić takiego, myślę, słusznego kroku, żeby no, na bazie tych 3 placówek stworzyć jedną silną jednostkę, podzielić się tymi kompetencjami w takim odniesieniu do no, rzeczywistych, że tak powiem, sytuacji, że tutaj robimy opiekę paliatywną, tu robimy po prostu inną specjalizację. No już wtedy były takie rozmowy, mam tego świadomość, że to no, zawsze są trudne rozmowy, ale już wtedy powinniśmy pójść tym torem. No, Bieszczady ja traktuję jako taką jedność pod kątem i społecznym, funkcjonalnym i no, wielka szkoda, że wtedy nie udało się tego zrealizować. W tej kadencji również były takie próby czynione. Na razie wygląda na to, że ta przyszłość w naszej służby zdrowia będzie się odbywała na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie, a szkoda, bo być może warto by było powrócić do tych rozmów. No, każdy pomysł, każda koncepcja, która by służyła temu, żeby poprawić sytuację w służbie zdrowia, no, jest warta rozpatrzenia, jest warta rozmowy, tylko no, problem jest podstawowy, że czasu na te rozmowy mamy coraz mniej, że tutaj dosłownie jesteśmy doparci do ściany i tu jest potrzeba no, takich zdecydowanych rozwiązań wielorakich, bo też jeśli chodzi o poziom tych kontraktów, no on jest nie jest zadowalający. Natomiast no, w odniesieniu do tej sytuacji chociażby demograficznej, my musimy też tu oddolnie jako samorządowcy reagować i zarządzać tymi szpitalami no, w taki sposób, żeby to się wszystko domykało finansowo, ale przede wszystkim, żeby zapewniało jak najwyższy poziom tej opieki zdrowotnej.
1: Czy łączenie szpitali może pomóc w sytuacji, gdy jednak to są szpitale o podobnym poziomie referencyjności i podobnej wycenie świadczeń?
2: Musimy mieć świadomość tych zmiennych demograficznych, że no, mieszkańców Bieszczad ubywa. Tak jak powiedziałem, była to jedna z opcji, która była na stole. Myślę, że rozsądna. Myślę, że szczególnie w poprzedniej kadencji była przedmiotem spotkań wielu i wydawało się, że to wszystko jest sensowne, że może się skończyć jakimś konkretem. No niestety stało się inaczej i tak jak powiedziałem, no teraz musimy, trochę chyba jest taka optyka, że każda z tych jednostek no, musi zadbać o siebie i te problemy rozwiązywać tak bardziej indywidualnie.
1: Zapytam jeszcze o to, od czego zaczęliśmy, czyli od pana zainteresowania muzyką. Jest pan jeszcze aktywnym muzykiem?
2: Muzyka to jest moja wielka pasja od lat 90. Tą muzykę się bawiłem. Miałem tą wielką przyjemność jako zespół z tak zwanej prowincji występować w trakcie koncertów debiutów opolskich w trakcie festiwalu country w Mrągowie. Ta muzyka no to daje mi do dzisiaj dużą przyjemność, bo Bieszczadersi po jednej z kolejnych reaktywacji funkcjonują już 7 lat. Mniej więcej jako starsi panowie po 50, no bawimy się tą muzyką, od czasu do czasu koncertujemy. Natomiast ku może Nie powiem, że to jest jakaś straszna złość i niezadowolenie, brak akceptacji, ale no, ja również tą muzykę wykorzystuję, ten swój talent do takich rzeczy zaangażowanych społecznie.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Jerzym Zubą, członkiem zarządu powiatu sanackiego. Wrócimy za kilka minut. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa nie poparła wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Dwóch radnych było za, czterech przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. To jednak jeszcze nie koniec sprawy. Teraz wnioskiem zajmie się cała Rada. Skoro o liczbach mowa, Rzeszów notuje w tym roku prawdziwy baby boom. Do 10 września urodziło się 5280 dzieci, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Demograficznego cudu jednak nie ma. Ten wzrost to m.in. efekt zamykania porodówek w części bieszczadzkich powiatów.
4: Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
3: Mówiła Dorota Dermochwał-Kolasz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2. I jeszcze zdrowie od strony profilaktyki. W październiku ruszają zapisy do nowego programu badań w kierunku raka płuc. Bez kierowania i bez limitu pacjenci będą mogli bezpłatnie wykonać niskodawkową tomografię. Hełmy i kamizelki na stanowiskach kontrolnych, do tego wyznaczone miejsca ukrycia. Służby wzmacniają bezpieczeństwo przejść na granicę z Ukrainą. Grzegorz Pałka.
5: Wojewoda zapowiada specjalne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Służby mają dokładnie przeanalizować infrastrukturę przejść i możliwości szybkiej ewakuacji. Rozważane są też nowe miejsca doraźnego schronienia. Same przejścia działają na razie bez zmian.
3: Tyle o bezpieczeństwie w skali kraju. Teraz o tym, co dzieje się bezpośrednio pod naszymi oknami. Na Budziwoju rusza rozbudowa ulicy Senatorskiej. W planach jest pół kilometra nowej jezdni, chodnik, droga rowerowa oraz zatoki autobusowe, a w kolejnym etapie powstanie rondo przy ulicy Jana Pawła II. Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł z programu Dobry Start, wciąż mają na to czas, przypomina podkarpacki oddział ZUS-u. Ostateczny termin mija 30 listopada. Teraz rzeszowskie ulice, 92 skontrolowanych użytkowników hulajnóg i aż 62 wykroczenia. To bilans ostatniej akcji rzeszowskiej policji. Mundurowi wystawili 27 mandatów, 28 osób pouczyli, a w 7 przypadkach sprawy trafią do sądu. Z kolei w rankingach letniej popularności w Rzeszowie bezkonkurencyjna okazała się woda. Za nami rekordowe lato na odkrytych basenach Rosiru. Kompleks przy ulicy Jałowego odwiedziło ponad 88 tysięcy osób. O ponad 26 tysięcy więcej niż rok temu. Małgorzata Mura.
6: Najwięcej osób odwiedzało baseny w upalne dni, gdy woda rozgrzewała się nawet do 31 stopni. Chętnych nie brakowało także na dodatkowe atrakcje. Od aquafitnessu po treningi pływackie i wodny tor przeszkód.
3: Wzrosła też liczba wejść z rzeszowską kartą mieszkańca. Było ich ponad 5600, czyli 4 razy więcej niż rok wcześniej. Coraz więcej kobiet na Podkarpaciu zgłasza się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy. Największy wzrost zainteresowania odnotowano w Rzeszowie. Magda Tkaczyk.
7: W Rzeszowie w sierpniu z programu skorzystało ponad 21% kobiet uprawnionych do badań. Rok wcześniej było to niespełna 9%. Od sierpnia podstawowym badaniem jest test HPV wysokiego ryzyka, który pozwala wykryć wirusa odpowiedzialnego za rozwój większości przypadków raka szyjki macicy. Badanie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania i mogą z niego skorzystać kobiety od 25 do 64 roku życia.
3: Dbając o zdrowie i rozwój mieszkańców, rzeszowski magistrat mocno stawia także na najmłodszych. 11 miejskich żłobków dostanie nowe sale sensoryczne. Na ich wyposażenie miasto przeznaczyło ponad 726 tysięcy złotych.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz. Dziś w naszym weekendowym magazynie opowiemy Wam jeszcze o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu, na przykład z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną w regionie.
8: Jezioro Solińskie, gdy było jeszcze pełne wody, ma niedaleko takie duże miasto. Nazywa się Lwów, które ma bardzo duże problemy z wodą. Jakżeż łatwo byłoby zasilać Lwów z tego jeziora Solińskiego. Przypominam, że SAN miał przed wojną projekt na 3 zapory, nie tylko jedną. W Dynowie i potem już bardzo blisko Przemyśla, ale jak Państwo wiecie, zaniechano. Sprawa retencji jest sprawą już w tej chwili bardzo poważną. Problemy ma także Ukraina, więc te wszystkie karpackie potężne i piękne rzeki Szumprutu, Czeremoszu, przypominam, są warte zagospodarowania i nie tyle chodzi tu o energię, co chodzi o retencję. No, zmiany klimatu to dopiero przed nami, chociaż jak Chińczycy mówią, trzeba 1000 lat, żeby wypowiedzieć się kompetentnie na temat zmian klimatu.
1: Zauważa profesor Leszek Jankowski. Ten temat u nas już za parę chwil.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz wracamy już do tematu, od którego rozpoczęliśmy tę godzinę programu. Przypomnijmy, w ostatni wtorek w Sanoku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Uczestniczyło w nim 21 starostów, a także dyrektorzy szpitali powiatowych oraz przedstawicielka podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Debata koncentrowała się na bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców i na trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych, a my rozmawiamy dziś o tych kwestiach z Jerzym Zubą, członkiem zarządu powiatu sanockiego, rockmanem związanym z zespołem Bieszczaders, który już latem protestował przeciw likwidacji SOR i chirurgii w sanockim szpitalu w nietypowej muzycznej formie. Rockowy pazur tu naprawdę nieźle wybrzmiał.
2: W nawiązaniu do tradycji rock'n'rolla z lat 70. 80. Uważam, że muzyka powinna być o czymś, powinna poruszać, powinna czasami rozdrypywać pewne problemy, rany. No i do tego właśnie podchodzę w taki sposób, bo ten nasz apel powiatu sanockiego bardzo ważny, podjęty jednogłośnie, ale trochę tak przeminął bez echa. Natomiast ja tutaj jakby wzmacniam ten głos moich koleżanek i kolegów do tego, żeby on miał też taką legitymację społeczną. Żeby ludzie, mieszkańcy, sympatycy naszego regionu, żeby ten apel podpisywali. Tak jak powiedziałem, nikogo tutaj nie chcemy jakoś atakować. Ja zawsze w tej działalności swojej społecznej, samorządowej prowadzę taką pozytywny, chcę mieć pozytywny przekaz, że nie chcę obarczać winą kogokolwiek, bo to trzeba by to rozbijać na ileś rządów. To jest kwestia, że to jest polska służba zdrowia, nieważne czy rządzi Platforma, czy PiS. My musimy w końcu dopracować się takiego myślę stabilnego systemu tej ochrony zdrowia, żeby nie było takich sytuacji właśnie, gdzie pod dużym znakiem zapytania jest dostępność do chociażby podstawowych tych form wsparcia medycznego. No i to jest dramat. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy większych ośrodków już tutaj w Rzeszów czy Brzozów, no to, że tak powiem, jest bliżej szosy, a my jesteśmy no, trochę daleko od tej szosy przysłowiowej i nie każdy ma możliwości, żeby dostać się do tych większych ośrodków i tam korzystać z tej służby zdrowia. Uważam, że bez wątpienia no, tutaj musimy zrobić wszystko. Jestem przekonany, że to się da zrobić, żeby taką opiekę na zdrowotną na najwyższym poziomie zapewnić. Ja też, jeśli to mogę jeszcze podkreślić, jeśli chodzi o moje podejście do tematu służby zdrowia jako radnego, to nie tylko śpiewanie. W tamtej kadencji, wykorzystując swoje kontakty zawodowe, bo zajmuję się małymi projektami w gminie Zagórz, mam dużo takich relacji, kontaktów ze stroną ukraińską, podjąłem wspólnie z byłym dyrektorem, z byłym starostą na ówczas taką eksperymentalną, że tak powiem, w dużej mierze próbę pozyskiwania lekarzy z Ukrainy. To się udało. Tych lekarzy początkowo pracowało czterech, teraz jest większa liczba. I też tutaj idę pod prąd, gdyż no, wiadomo, niektóre środowiska skrajne nie widzą tutaj miejsca dla Ukraińców, dla obcokrajowców. Natomiast w tej trudnej sytuacji sanockiego szpitala właśnie ci lekarze z Ukrainy no, byli istotnym, że tak powiem brzydko, elementem, który zapewniał nam, czy dalej zapewnia nam ciągłość funkcjonowania SOR-u. Jak się przyjmuje w różnych statystykach, w Polsce brakuje od 50 do 80 tysięcy lekarzy. I jak mówiliśmy o tych czynnikach, które składają się na tą dramatyczną sytuację służby zdrowia, no to też trzeba to zjawisko wziąć za bardzo ważną determinantę tych problemów. I tutaj no oprócz śpiewania, oprócz właśnie tego całego happeningu, no w poprzedniej kadencji starałem się właśnie w taki sposób aktywizować aktywnie pozyskując tych lekarzy z Ukrainy, a nie było łatwo, bo to był czas COVID-a, to był czas wojny. Starałem się włączać tutaj, pomagać i staroście, i dyrektorowi w tych problemach. I jak się okazało, no to było ważne działanie. Oczywiście mam świadomość tego i to też trzeba wyartykułować, że to śpiewanie nie jest jakby wykpieniem się od tej odpowiedzialności i prawnej, i nazwijmy to politycznej, za Sanocki Szpital. Natomiast tutaj wspólnie z kolegami, z koleżanką i kolegami z zarządu, no staramy się, każdy jak może, robić coś pożytecznego w tym kierunku. Wiadomo, że ja jestem członkiem nieetatowym, tutaj ten ciężar tej pracy spada na obu starostów, na starostę Pieszczoch, na wicestarostę Damiana Biskupa, i myślę, że tutaj no, każdy niech robi swoje, każdy niech to podchodzi do tego pozytywnie, bo najgorszą rzeczą, która tutaj się mogłaby nam przydarzyć, że do tych problemów jakby wplatamy politykę, obarczamy się winą. To nie ma sensu. Tu musi być szeroki konsensus wszystkich sił politycznych w tym kraju, aby zbudować system na miarę XXI wieku, a szczególnie no, w takich specyficznych regionach, gdzie jest i problem z dostępnością komunikacyjną, z demografią, żeby to funkcjonowało, żeby zarówno mieszkańcy Bieszczad, jak i no, turyści, którzy nas w niebagatelnej liczbie każdego roku odwiedzają, czuli się po prostu bezpieczni.
1: Trzymamy więc kciuki za skuteczne rozwiązywanie problemów w służbie zdrowia. Jerzy Zuba, członek zarządu powiatu stanowskiego, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie temat, który wzbudził spory niepokój mieszkańców w ostatni czwartek. Tuż przed południem w wielu miastach i gminach regionu zawyły syreny alarmowe. Na stronach samorządów pojawiły się komunikaty, by udać się w bezpieczne miejsca. Większość instytucji, firm i mieszkańców jednak zupełnie obojętnie zareagowała na ten apel. Wydaje się, że nasze przygotowanie na kryzysowe sytuacje, na potencjalny konflikt zbrojny, czy nawet na jego zakończenie za naszą wschodnią granicą, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Przyznał to zresztą kilka dni temu Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
9: No nie widzimy, że jest jakaś kompleksowa strategia opracowana przez rząd, żeby sprawić, że nasi mieszkańcy będą czuli się bezpieczni. No dobrze, tworzymy wszędzie te miejsca schronienia i tak dalej. No gdzie powinny być miejsca zrobione? W zachodniopomorskim czy tutaj? Teraz ta wojna jak wygląda? No tak wygląda, że wszędzie można atakować, ale jednak najczęściej są te atakowane linie najbliższe. To jest jedno. Ja liczę, że ta wojna się skończy. Jak ona się skończy? No sprawiedliwym pokojem, tego oczywiście życzę. Ale przygotowanie państwa polskiego i naszych regionów do odbudowy Ukrainy w tej chwili nie istnieje. Gdzie będą huby, całe strefy inwestycyjne, logistyczne strefy? Gdzie one będą lokowane? Powinny być tutaj. Bo jeżeli one tutaj nie powstaną, to czyli w podkarpackim i lubelskim, to one powstaną, proszę Państwa, gdzie indziej. Gdzie? Na Węgrzech, na Słowacji, na Rumunii. Tam będą ulokowane te inwestycje. I kto na tym będzie tracił? Czy tylko Podkarpacie? Czy lubelskie? Nie. Będzie traciła Polska, jeżeli nie stworzymy możliwości choćby transportowych, logistycznych, centrów logistycznych, które powinno być robione. My to częściowo robimy, bo pozyskaliśmy środki jeszcze z rządu poprzedniego. Dostaliśmy środki na rozbudowę stref ekonomicznych, budujemy do nich drogi, bo staramy się to skomunikować, ale to jest za mało. To musi być też jakiś program rządowy, o który myślę, że musimy się upomnieć, żeby po prostu te środki były tutaj kierowane.
1: Komentował wicemarszałek województwa Piotr Pilch. A teraz już zmieniamy temat. W sobotę zakończyła się 9. edycja biegów górskich Sanok. To niezwykłe wydarzenie sportowe przyciągające setki osób. 3-dniowa impreza połączyła rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych gór słonnych, gór sanocko-turczańskich i Bieszczadów. Rywalizowano na 7 dystansach, od 5 km do ekstremalnej, liczącej 270 km ultrawyrypy. Odbyły się też biegi dla dzieci i zawody Nordic Walking, mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
10: Biegi górskie, nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie, cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse. Na samym początku, kilka lat temu, tak naprawdę 8, zaczynaliśmy od od trzech dystansów. Były to dystanse, można powiedzieć, krótkie dla biegaczy długodystansowych, bo była to 10, 25, ona była troszeczkę zmodyfikowana i 50. Natomiast teraz mamy już pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
1: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 kilometrów oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultra wyrypa. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
10: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi tak prywatnie górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasz region, nasze perełki, wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
1: Mówił Jarosław Jakimowski. Walory trasy podkreśla też Łukasz Łagożny.
11: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Piękne miejsce, które na pewno warto też odwiedzić, jeżeli ktoś nie biega, też udać się na wycieczkę taką i przejść sobie taką trasę, tam jest 10 kilometrów, także to też można zwiedzić. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 kilometrów do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramy Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 kilometrów jest Bacówka na Wójskim, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywaniają się tylko czubki gór z tej mgły.
1: Organizatorzy jak zwykle zadbali o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
10: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 kilometrów, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są trzy tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie nieraz godzinę, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
1: Gdy biegniemy 170 czy 270 kilometrów, to chyba potrzebujemy też snu.
10: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin, czy jakaś drzemka półgodzinna, dlatego że śpi się tak naprawdę po kilka minut. To jest 3, 5 minut, 15 minut to jest taki najdłuższy sen, żeby po prostu zregenerować się lekko i móc dalej biec. No nieraz zdarza się rzeczywiście zasypiać podczas takiego długiego biegów, w szczególności podczas drugiej doby, podczas drugiej nocy, bo pierwsza noc jeszcze nie jest męcząca. Ja wiem, że to tak brzmi, natomiast jeżeli biega się takie dłuższe biegi, to pierwsza noc przechodzi gładko i tak dość luźnie. Zaczynają się problemy podczas tej drugiej doby, jak wchodzimy w 40-45 drugiej doby, jak wchodzimy w 40

0: Rok, które odbywały się od czwartku do soboty w naszym regionie, opowiadali Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanogbiega.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie temat zrównoważonego rozwoju i wyzwań związanych z przyrodą czy zmianami klimatu. Jak rozwijać Bieszczady i szerzej Karpaty, zachowując ich wyjątkowy charakter? Jak dbać o unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, nie uderzając w interes ludzi i mieszkańców tych terenów? O tym m.in. na ostatniej konferencji Europa Karpat, odbywającej się w dniach 8-10 września przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dyskutowali eksperci, politycy i samorządowcy. Nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych regionów Karpat, z Ukrainy, Słowacji czy z Rumunii. Mówi Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Eko Bieszczady.
2: Potrzebujemy korzystać z najlepszego modelu, jakim jest zrównoważony rozwój. On jest możliwy pod warunkiem, że zachowana zostanie właściwa proporcja. Ochrona przyrody musi iść w parze z poprawą jakości życia, wzmocnieniem lokalnej gospodarki. W momencie, kiedy odwracamy tą kolejność, traci przyroda i tracą ludzie. Jest bardzo istotne, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach w oparciu o najlepszą naukową wiedzę, w oparciu o te gatunki i o te formy ochrony, które dają nam szansę zachowania tych gatunków, o konieczność zarządzania populacjami tak, aby szczególnie populacje konfliktowe były utrzymywane na właściwym poziomie, ale jednocześnie bardzo jest ważne to, żebyśmy pamiętali o to, że ten region i ta konwencja nie powstała po to, żeby stworzyć jeden wielki rezerwat i żebyśmy tak naprawdę ograniczyli się tylko do samej ochrony przyrody rozumianej w sposób konserwatorski. Tak, żebyśmy jakby wykorzystali i pamiętali o zmienności dynamiki populacji, która też wymaga często aktywnego działania człowieka. Bardzo ważne i kluczowe jest także takie podmiotowe traktowanie lokalnej społeczności, która jest kluczowa do współpracy z innymi interesariuszami, przyrodnikami, naukowcami. Bardzo ważna jest też dobra relacja z lokalnym samorządem. Rozbudowa tych ciał konsultacyjnych właśnie o bardzo szerokie grono, ale też jasny, docelowy punkt, który chcemy. Co chcemy chronić, jak chcemy chronić, za ile chcemy chronić, ale też żebyśmy byli w stanie oszacować, wycenić i te zasoby przyrodnicze, ich wartość też dla lokalnej gospodarki, a jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, poprawiali jakość życia obywateli w tych terenach, szczególnie tych cennych przyrodniczo. To się wiąże z poprawą jakości usług publicznych, z poprawą tych, które też oddziałują na środowisko, takich jak kwestie związane z gospodarką ściekową, z rozbudową lokalnych źródeł energii, ale też wykorzystywania lokalnych, odnawialnych źródeł energii, takim jak drewno.
0: Mówił Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Na problem kontroli populacji dzikich zwierząt zwraca też uwagę posłanka Anna Paluch.
3: Rozmawiamy o przyrodzie, którą chronimy, ale ta przyroda jest także magnesem dla ruchu turystycznego. Najpiękniejsze rezerwaty chronione w parkach narodowych, to jest nasze bogactwo, ale była tutaj mowa o populacji zwierząt dziko żyjących, o niedźwiedziach, o wilkach. Kilkanaście lat temu profesor Jan Szyszko powiedział jasno, że już jest czas do tego, żeby wilkiem po prostu gospodarować populacją, to znaczy zliberalizować warunki odstrzału i badać liczebność tej populacji. I dawno te rzeczy powinny być zrobione, bo na przykład gospodarze hodujący owce mają do czynienia ze szkodami i nikt im tych szkód w zasadzie porządnie nie wynagrodzi. Więc to jest sprawa podstawowa.
0: Mówiła Anna Paluch. A jak na kwestie zrównoważonego rozwoju zapatruje się profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i Karpat?
4: Czy możliwe jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym Karpat? Powiem tak dość filozoficznie, jest oczywiście możliwe, tylko to trzeba pogodzić, musi być przepływ informacji, ale najważniejsza jest, proszę Państwa, edukacja i świadomość. Są w Alpach miejsca, gdzie jeździ się samochodami i zaraz za ulicą zaczynają się parki narodowe i nikomu to nie przeszkadza, takie jeżdżenie, przechodzenie na drugą stronę. Oczywiście trzeba w jakiś sposób ludzi wyedukować, nauczyć

0: pewnego rodzaju przestrzegania tego akurat prawa, a niekoniecznie zaczynać to, co u nas ma niestety miejsce, do tworzenia coraz to nowych form restrykcyjnej ochrony przyrody. Jest to, wydaje mi się, pewnego rodzaju nie tyle walka o jakąś przyrodę, co o miejsca pracy dla wielu osób. Ja tutaj będę bardziej przyziemny i powiem, że były miejsca w Polsce, które objęto ochroną przyrody bez żadnego uzasadnienia objęcia ochroną przyrody. Słynny Roztoczański Park Narodowy to ponoć powstał po to, żeby Zamojscy się nie upomnieli o swoje dobra. Parki narodowe typu Magórski i tak dalej to też nie mają do końca uzasadnienia przyrodniczego, co wcale nie znaczy, że my nie musimy o nie dbać. Natomiast nie ma przepływu informacji. Dochowaliśmy się w Polsce paru instytucji, powiedzmy sobie, typu państwo w państwie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale przed wojną była taka zasada wynikająca z dobrze przemyślanej polityki Rzeczpospolitej ówczesnej, że leśniczych przerzucano z miejsca w miejsce. Ci ludzie raz, że przenosili polskość ze sobą, tworzyli pewnego rodzaju spójność, jeśli chodzi o ochronę przyrody, a przede wszystkim nie było tego kumplowania. My w parkach narodowych mamy te same osoby na wielu, wielu etatach, na wielu, wielu, powiedzmy sobie, latach trwania. Oni bardziej dbają o to, żeby nikomu nie podpaść i żeby mieć miejsce pracy. Jest słynny dyrektor Parku Narodowego, który siedział 30 lat na swoim stanowisku. Mi się wydaje, że trzeba się temu po prostu przyjrzeć i nie może być takich rzeczy, gdzie ekologiczny terroryzm powoduje to, że wszystkim tym, którzy tam pracują, to pasuje. Są dyrektorzy, którzy są nieusuwalni. Są rady parków, w których siedzą te same osoby przez wiele, wiele kadencji. Jak z takimi ludźmi po prostu walczyć? Proszę Państwa, trzeba być świadomy tego, że niektóre miejsca są praktycznie poza, powiedzmy sobie, tym terroryzmem ekologicznym. Są tak zwane kurorty. My mamy Zakopane, Krynice, Polańczyk. Nie czarujmy się, to nie są miejsca już do jakiejkolwiek ochrony przyrody. Pomijając sprawę, że Park Narodowy Bieszczadzki gospodaruje na takiej wtórnej przyrodzie. Przed wojną to wyglądało inaczej. To, co my tam mamy, to nie jest pierwotny stan Puszczy Karpackiej, tylko bardzo, bardzo wtórny. W wielu innych miejscach mamy bardziej pierwotny niż Bieszczadzki. No, on ma oczywiście inne walory turystyczne, wspaniałą geologię i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj trzeba zrezygnować i trzeba to jakoś odpowiednio pożenić.
1: Bogactwo geologiczne Bieszczadów i całych Karpat nie jest jeszcze gruntownie zbadane. To zresztą nie tylko problem regionalny.
0: Polska jest nierozpoznana. Istnieją oczywiście możliwości rozpoznania surowców tych starych, prawdziwych, ropa i gaz, ale my musimy się zdecydować na rozpoznanie Polski poniżej 5-6 kilometrów. Tego programu nie ma. Ostatnie parę lat to jest praktycznie zastój w czymkolwiek. Natomiast trzeba pamiętać, że rzeczywiście najważniejszym walorem Karpat jest ich turystyka. Ja mówię, że czasami parę zdecydowanych osób jest więcej w stanie zdziałać niż całe generacje polityków i tak w rzeczywistości to dalej wygląda. My musimy dbać o to, żeby te Karpaty były i dostępne, a jednocześnie chronione. My nie mamy przede wszystkim transportu w stronę Karpat. Ja jestem osobą, która pracowała z geologami od Rumunii aż po Czechy, zwłaszcza z kolegami z Ukrainy, już większość z nich niestety nie żyje. Jestem przykładem współpracy, która rzeczywiście się udała. To za chwilę jeszcze o tym powiemy. Natomiast jeśli chcemy wejść w Karpaty, musimy przede wszystkim rozmawiać na szczeblu lokalnym ze wszystkimi samorządami, a przede wszystkim, wracając do edukacji, z jednostkami naukowymi. Na Ukrainie powstało szereg nowych uniwersytetów, właściwie karpackich, z którymi miałem do czynienia. Na Słowacji jest to samo. No, nie można tego, że tak powiem, przerzucać do gremiów politycznych. To musi być parę zdecydowanych osób z pogranicza.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i całych Karpat. Sławomir Mazurek poruszył temat tego, jak zmiany klimatu wpływają na przyszłość regionu i lokalnych społeczności.
2: Jesteśmy świeżo po konferencji, także ważnej konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego, które wskazuje, że bardzo dużym problemem dla naszego regionu będą kwestie związane z wodą. I te ekstremalne zjawiska pogodowe związane z suszą to jest wyzwanie, które trzeba podejmować i trzeba robić to aktywnie. Niestety w Polsce bardzo popularny jest model obserwowania procesów naturalnych. nie tylko w rezerwatach, ale bardzo często też na szeregu innych obszarach, które niekoniecznie mają nawet te walory, i jeśli nie będziemy tam działać aktywnie, jeśli nie będziemy przebudowywać drzewostanów, no będziemy mieli problem, bo osłabione lasy to też potencjał gradacji szkodników, ale też duże niebezpieczeństwo pożarów. Pożarów wielkoobszarowych, szczególnie na gruntach, które nie są gruntami odsetek lat leśnymi, tylko właśnie były gruntami rolniczymi. Tam także drzewostan jest osłabiony i potrzeba aktywnej roli leśników. Niestety to, co dzieje się w Polsce od ostatnich 3 lat, to jest wchodzenie bez podstaw naukowych czy często prawnych w moratoria, które powodują nie tylko straty w przyrodzie i docelowo mogą prowadzić, patrzmy to, co powiedziałem parę punktów wcześniej, ale także powodują poważne problemy dla lokalnej społeczności, która nie ma miejsc pracy w tych terenach niezurbanizowanych, w terenach zielonych. Polska branża drzewna, leśno-drzewna w ostatnim czasie straciła ponad 50 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście różne tutaj składają się elementy, ale także te moratoria, które dotknęły i Bircze, i Białowieże, i Hajnówkę. To są bardzo poważne problemy, ale też kolejne wyłączenia. Lasy społeczne, a wiemy, że w Polsce wszystkie lasy są społeczne i dają ten dostęp. Rezerwaty. Szanowni Państwo, 26 sierpnia pani minister ogłosiła, minister środowiska, ogłosiła kolejny 200 rezerwat. Ale nie było tak, że ktoś zrobił wielką księgę i wielką inwentaryzację szczególnie cennych zasobów. Postanowiono zrobić po prostu pewną statystykę i to też nie jest droga, bo ona jest wbrew lokalnym społecznościom. Wielkim ryzykiem będzie też to centralne zarządzanie, gdzie podmiotowość, która jest kluczowa w ochronie przyrody lokalnej społeczności, jest zagrożona.
1: Mówił były wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jak zwiększyć wpływ społeczności lokalnych na podejmowane na szczeblu krajowym czy międzynarodowym decyzje związane z chęcią realizacji różnych celów klimatycznych? O tym mówił jeszcze profesor Leszek Jankowski.
0: To są skomplikowane problemy, dlatego że czasami działania też lokalnych władz są różne. Nie będę do tego mówił, bo wszyscy mają swoje doświadczenia. Natomiast wracając do tu paru takich pytań w sprawie retencji. Przed wojną, jak Państwo niektórzy pamiętacie, Polska miała plan zagospodarowania wszystkich rzek od zachodu, a skończywszy na Alprucie i Czeremoszu. Skończyło się to tak, że doszliśmy do tego naszego w zasadzie jeziora Rożnowskiego, a potem już po wojnie wykonano parę zapór. No, niektóre dopiero niedawno chodzą w życie. Proszę Państwa, ja kiedyś zaproponowałem taką dziwną sytuację, że Jezioro Solińskie, gdy było jeszcze pełne wody, ma niedaleko takie duże miasto, więc mi zarzucano, cóż to za miasto. Ja mówię, że nazywa się Lwów, które ma bardzo duże problemy z wodą. Jakżeż łatwo byłoby zasilać Lwów z tego Jeziora Solińskiego. Przypominam, że SAN miał przed wojną projekt na 3 zapory, nie tylko jedną. W Dynowie i potem już bardzo blisko Przemyśla, ale jak Państwo wiecie, zaniechano. Sprawa retencji jest sprawą już w tej chwili bardzo poważną. Problemy ma także Ukraina, więc te wszystkie karpackie potężne i piękne rzeki Szumprutu, Czeremoszu, przypominam, są warte zagospodarowania i nie tyle chodzi tu o energię, co chodzi o retencję. No, zmiany klimatu, do których jeszcze nie doszliśmy, to dopiero być może przed nami, chociaż jak Chińczycy mówią, trzeba 1000 lat, żeby wypowiedzieć się kompetentnie na temat zmian klimatu. I proszę Państwa, ja myślę tak, że ta sprawa retencji, sprawa komunikacji przygranicznej tak czy inaczej wypłynie. Natomiast jeśli ktoś mnie zapyta o działalności lokalne, to już w tej chwili przynajmniej w Karpatach nie da się nie powiązać niektórych rejonów ze sobą. Ja lata temu próbowałem zwrócić uwagę na to, że pomiędzy Szczawnicą a Piwniczną powinna być droga, która w jakiś sposób odciąży albo przy okazji zaproponuje przynajmniej części samochodów już nieciężarowych zjeżdżanie od Krynicy do Szczawnicy i odkryje nam właściwie całe piękne nasze Karpaty, które byłyby wtedy dostępne i nie trzeba byłoby w jednym miejscu gromadzić i kumulować tego ruchu turystycznego. Wszystko byłoby dostępne. Nikt o tym nie pomyślał. Pomijając takie możliwości poszukiwania, największym bogactwem Karpat jest to, że one są i mają tak wspaniałą przyrodę i tak cudowne rzeki.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, zajmujący się badaniami geologicznymi Bieszczadów i całych Karpat. Zrównoważony rozwój w kontekście zmian klimatycznych i różnych interesów będzie na pewno sporym wyzwaniem.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W ostatnich miesiącach rośnie liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. O najbardziej drastycznych przypadkach, atakach na dzieci czy Polaków lub Ślązaków, którzy bywają myleni z Ukraińcami, regularnie informują media głównego nurtu. Ślady niepokojącego wzrostu nastrojów antyukraińskich widzimy także niestety w naszym regionie. Bywa, że nawet w miejscach, w których wydawałoby się raczej nie powinniśmy słyszeć mowy nienawiści, spotykać z jakimikolwiek uprzedzeniami na tle narodowościowym. To historia z festiwalu Wianki w Turnickim, który odbył się w noc Iwana Kupały w okolicach Rybotycz na Pogórzu Przemyskim. Mówi Jadwiga Chryniszyn, która w ramach tego wydarzenia organizowała wycieczkę rowerową.
4: Było miło i sympatycznie, przyjechały jakieś rodzinki, ktoś tam z Sandomierza, ktoś tam z Rzeszowa, miło było. I w pewnym momencie 17-letni chłopak mówi, nienawidzę Ukraińców. I w ogóle ten kontekst był tak abstrakcyjny dla mnie, jedzie na Wianki w Turnickim, które mają bardzo etniczny rys lokalny i w ogóle jedzie po to, żeby zobaczyć, dotknąć i posłuchać, zanurzyć się. I on mówi coś takiego, a ja mówię, ale dlaczego tak mówisz? A, bo ja ich nienawidzę. No dobrze, ale rozwiń. No tak w ogóle, tak ze szkoły i tak w ogóle i Wołyń. I ja myślę sobie, no dobrze, no ale kto cię tego nauczył? I on nie potrafił odpowiedzieć na to, ale wiem, że on byłby w stanie w tym momencie, jeżeli by znalazło się 20 takich, to lecieć z baseballem na kogoś, kto byłby skazany jako Ukrainiec. I to jest pytanie, nie pytaniem jest w tym momencie, czy się historycy zgadzają, czy nie zgadzają, czy ofiar było tyle, czy tyle. To wszystko są pytania, jak gdyby w naszej obecnej sytuacji drugorzędne. Pierwszorzędnym pytaniem jest to, żeby się to nie powtórzyło, żeby nie dostał jakiś chłopczyk mówiący po ukraińsku we wrocławskim tramwaju w zęby, no. A żeby potem nie było takiej sytuacji, że tego się dzieje więcej i więcej i robią się grupy i zaczyna się to tak nakręcać. Ja mam taką wizję, że to się zaczyna toczyć tuż obok nas.
1: Opowiadała Jadwiga Chryniszyn, organizująca wycieczkę rowerową na festiwalu Wianki w Turnickim. Jak radzić sobie z tym problemem? O tym rozmawialiśmy jeszcze z Anną Dąbrowską ze stowarzyszenia Homo Faber. Pamiętam 2015 czy 16 rok, Przemyśl, procesję grekokatolicką i atak na Ukraińców. Ta niechęć do Ukraińców nie jest w Polsce nowością.
5: I nigdy nie była, niestety. I to jest scheda po wielu, wielu latach też różnego rodzaju zaniedbań, ale też wielu latach takich słabych albo żadnych interwencji państwa. Jak przyjechałam do Przemyśla tuż po tych wydarzeniach procesji 2016 roku, to ludzie związani z Domem Ukraińskim w Przemyślu powiedzieli mi, że Przemyśl jest takim mikroświatem, jest taką próbówką, poprzez którą można zobaczyć też to, co może się wydarzyć w Polsce w przyszłości. I absolutnie jestem też przy tej myśli. To znaczy, że miasta, też miasta przygraniczne, miasta, które zawsze nie były jednorodne narodowościowo czy etnicznie, są właśnie taką mikroskalą, która pozwala nam też zobaczyć pewne trendy, które będą rosły później w przyszłości.
1: Nawet to było to samo. Te środowiska narodowe rozpętały aferę, że idzie procesja grekokatolicka i mają barwy UPA, mundury UPA.
5: A to jest jeszcze inna historia. To znaczy my jako społeczeństwo, jako Polki i Polacy, etniczne Polki i Polacy, mamy niezwykle skromną wiedzę na temat osób mieszkających tutaj w Polsce, na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Ani o nich nic nie wiemy, ani też nie potrafimy no właśnie rozeznać się w symbolice, w tym, czego kontynuacją są pewne wydarzenia. No przecież procesja grecko-katolicka, o której pan wspomina, nie wydarza się od 2016 roku. Jest historyczną procesją lat 20., tak, która wychodziła z katedry grecko-katolickiej i szła na cmentarz w Pikulicach.
1: To jest historia cmentarza strzelców siczowych, czyli żołnierzy Petlury, którzy byli internowani w obozach w całym kraju, nawet gdzieś w okolicach Kalisza. Ginęli w tych obozach na tyfus. Państwo polskie potraktowało Ukraińców fatalnie, ale abstrahując nawet od historii, właśnie chyba problem polega na tym, że my nie rozumiemy nawet tego, że historia UPA to nie jest historia rzezi na Wołyniu, tylko to jest przede wszystkim historia około 150 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli z Sowietami, prawda?
5: No jesteśmy tak bardzo etnocentryczni, tak bardzo skoncentrowani na sobie, że każda inna historia, która mogłaby być dobra, opowieścią do tej naszej, no dzisiaj funkcjonującej historii i dzisiejszych odczytań w ogóle się już w tym dyskursie nie mieści. W ogóle nie dopuszczamy myśli takiej, że mogą być jakieś inne historie opowiadane przez innych ludzi, że inni ludzie mogą mieć też jakieś inne doświadczenia związane z naszymi doświadczeniami historycznymi.
1: A to nie jest trochę tak, że my wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców, a Ukraińcy do nas? Bo zauważmy, że od lat 20. Ukraińcy pielęgnują swoją traumę związaną z brakiem państwa i ze śmiercią żołnierzy Petlury w obozach internowania. My pielęgnujemy swoje krzywdy. Izrael pielęgnuje swoje krzywdy, wszyscy z tego rejonu pielęgnują swoje krzywdy. To chyba zły kierunek.
5: To jest zły kierunek, ponieważ no, obserwowanie i taki dyskurs mówiący o tym, że byliśmy tylko ofiarami, klajstruje nas zupełnie w jakiejś takiej opowieści jednostronnej i często zupełnie nieprawdziwej. Brak w takim dyskursie jest tej przestrzeni, na której możemy sobie opowiedzieć, że też byliśmy sprawcami przemocy wobec innych ludzi. Natomiast ja jestem zawsze ostrożna, jeśli chodzi o budowanie takich prostych paralel między narodami, między dyskursami, między wizjami historii, bo to też jest ślepa uliczka. To znaczy faktycznie jest tak, że my bliższych sąsiadów niż Ukraińcy nie mamy, już nie będziemy mieli. Ale z drugiej strony to, co jest dla nas do przepracowania, to nie są te podobieństwa między nami, tylko właśnie te różnice, które potrafią się zaognić w tym dyskursie politycznym do katastrofalnych rozmiarów. I to, czym warto by było się zająć, to sobie opowiedzieć, w czym jesteśmy właśnie różni i się w tym zrozumieć.
1: W 2016 roku, jak wspomnieliśmy, był atak na procesję grekokatolicką, a później podejmowała Pani i Stowarzyszenie Homofaber różnego rodzaju działania, które miały pomóc nam siebie wzajemnie zrozumieć. Pamiętam nawet rozmowę z Piotrem Tymą na Przemyskim Rynku. Jakie są sposoby na to, byśmy właśnie wzajemnie się rozumieli? Ma Pani jakieś pomysły na rozwiązanie problemów?
5: Tu nie ma jednego pomysłu. To, o czym Pan wspomina, to też było prototypowanie, czyli zastanawianie się, jakimi narzędziami, też często interwencji, bo ten stół do rozmowy, który postawiliśmy tutaj na rynku w Przemyślu, no też był pewnym prototypem i pewnym zastanawianiem się, taką interwencją w przestrzeni. Jeżeli nie umiemy się dogadać i skaczemy sobie do gardeł, to może usiądźmy i porozmawiajmy. Takim duchu mediacyjnym, tak? Dajmy tą przestrzeń, jeżeli mamy sobie coś do opowiedzenia, to dajmy sobie tą taką uporządkowaną w miarę przestrzeń, w której możemy usiąść i ze sobą porozmawiać. Ale pamiętam doskonale ten performance, bo to jakby nie było, też było trochę zaciągnięte z takiego świata sztuki, że przez ostatnie 10 minut Piotr Tyma siedział zupełnie sam, bo już nie było chętnych do rozmowy. Pytanie, czy faktycznie nie ma chętnych, czy nie mamy już sobie nic do powiedzenia, czy może też nie mamy takiej odwagi i chęci, aby usiąść i jednak porozmawiać. A tutaj to by wymagało już zupełnie innych zabiegów.
1: Rok 2026 przyniósł wiele rocznic. 80. rocznicę pogromu w Jedwabnym. Przyniósł wiele dyskusji na temat historii, ale pominęliśmy jednak mimo wszystko sporo też istotnych zdarzeń właśnie dla mniejszości ukraińskiej. Na przykład 80. rocznicę zbrodni w Terce, gdzie kilkadziesiąt Ukraińców zostało zamordowanych w wiosce Bieszczadach. Nie była to jedyna masakra, były zbrodnie w Zawadce Mrochowskiej. Dlaczego my na Podkarpaciu tutaj nie chcemy pamiętać o swoich winach, nie chcemy tej historii przerabiać?
5: No bo ona jest trudna. Ona nas też sytuuje w takiej roli, w której no nie chcielibyśmy się nigdy widzieć, tak? Czyli sprawców przemocy, czyli kogoś, kto też dokonywał zbrodni na innych ludziach. I to jest na tyle niewygodne. Jednocześnie nie mamy takich narzędzi. Nikt nas tego nie edukuje, nie uczy, w jaki sposób można by było się z tym zmierzyć. Pielęgnuje się to właśnie, o czym Pan wspomniał, czyli to, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami, narodem doświadczającym przemocy. Tymczasem to, z czym musimy się zmierzyć nieustannie, to jest też ten wariant, w którym jesteśmy tą stroną, która krzywdzi. Ale do tego trzeba narzędzi i sposobów, i edukacji, żebyśmy potrafili też spojrzeć sobie sami prosto w oczy.
1: Edukacja może być odpowiedzią na takie historie, jakie na przykład opowiadała moja znajoma ze Stowarzyszenia Ruch Pro, gdy na festiwalu Wianki w Turnickim nastoletni chłopak, który przyjechał tam z rodziną, mówi: nienawidzę Ukraińców, choć jest w miejscu etnicznie ukraińskim na festiwalu bardzo otwartym. Jak sprawić, żeby młodzi nie nasiąkali nienawiścią, krótko mówiąc, na tle narodowościowym?
5: No pewnie warto by było się przyjrzeć, z czego się dowiadują w szkole, ale też jakie instytucje lokalnie proponują też zmierzenie się z tymi historiami lokalnymi. Te historie lokalne wbrew pozorom są niezwykle ważne. To one tak naprawdę nas formują. To, co wynosimy z domu, to, co usłyszymy w tym najbliższym swoim otoczeniu. I to one nam podpowiadają, podpowiadają tą właśnie otwartość i gotowość też na to, żeby mierzyć się z tym, co nie jest dla nas chwalebne i czym chętnie byśmy się nie zajmowali, no bo właśnie sytuuje nas w takiej roli, w której nie chcemy siebie widzieć. Tych narzędzi jest nieskończenie wiele, natomiast przez te wszystkie lata mam wrażenie, że mniej było tej edukacji formalnej nastawionej na to, żeby się z tym mierzyć, więcej takich właśnie oddolnych sposobów na to, żeby sobie te historie opowiadać. Problem jest tylko taki, że one się nie przekładają na makroskalę. To znaczy, nawet jeżeli w jakiejś społeczności przeszliśmy pewne procesy i sobie opowiedzieliśmy też te trudne historie, to one się nijak mają do takiego państwowego dyskursu, który ciąży w stronę jednak takiej historii, w której jesteśmy tylko tymi, którzy no właśnie zawsze byli krzywdzeni, zawsze się dopominali i zawsze doświadczali przemocy.
1: Jak popatrzymy na najnowsze muzea, które w Polsce powstaje Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, najnowocześniejsze muzeum na wschód od Wisły, to ciągle jednak jest nasza krzywda.
5: Tak, ale też jest to opowiadane z takiej militarnej strony. Proszę zwrócić uwagę, że mało się w muzeach opowiada o ludziach, o społecznościach, które żyły. Ja miałam to szczęście, że w liceum nauczycielką moją od historii była pani, która była z mniejszości białoruskiej. To ona tak naprawdę sprawiła, że ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że w Polsce żyły i żyją mniejszości narodowe i etniczne. Przy każdym ważnym wydarzeniu, które omawialiśmy w szkole, zawsze był podnoszony ten wątek, a co się wtedy działo z tymi innymi ludźmi? W ogóle co się działo ze społeczeństwem wtedy? Kto tutaj żył? Co to była wtedy za Polska? Tak? Jakim językiem ci ludzie opowiadali? I jakim językiem też postrzegali te wydarzenia, które, te wielkie makrowydarzenia, które ich w jakiś sposób dotykały? Ale tego nam brakuje najbardziej.
1: Obyśmy doczekali więc skutecznych programów edukacyjnych, które pozwolą nam lepiej się rozumieć. Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, od lat zaangażowana w budowanie polsko-ukraińskiego dialogu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Co jest grane w Rzeszowie?
1: Za kilka dni na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie możecie zobaczyć spektakl Małe zbrodnie małżeńskie Erika Emanuela Schmidta. To kameralna sztuka wyreżyserowana przez Jana Husakowskiego. W centrum historii znajdują się Lisa i Jill, małżeństwo z 10-letnim stażem, które próbuje zmierzyć się z kryzysem własnego związku. Jill po wypadku cierpi na amnezję, natomiast Lisa nie mówi mu wszystkiego, co wie o ich wspólnej przeszłości. Rozmowa małżonków szybko zamienia się w pełne napięcia dochodzenie, w którym kłamstwa, niedopowiedzenia i wzajemne podejrzenia stają się narzędziem walki. Spektakl balansuje między thrillerem kryminalnym, dramatem psychologicznym i gorzką komedią o miłości, pamięci oraz potrzebie bycia kochanym. W rzeszowskiej realizacji występują Magdalena Kozikowska-Pieńko jako Lisa i Karol Kadłubiec jako Żil. Przedstawienie trwa około 90 minut. Spektakl stawia przede wszystkim pytanie, ile jesteśmy gotowi zrobić w imię miłości i czy związek można odbudować, gdy jego fundamentem stały się kłamstwa oraz przemilczane emocje. Zapraszamy do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Kina Helios w regionie oferują nam zaś w ten weekend dwie premiery. Pierwszą z nich jest horror science fiction Resident Evil w reżyserii Paula Andersona, oparty na popularnej serii gier komputerowych. Akcja dzieje się m.in. w tajnym, podziemnym laboratorium korporacji Umbrella, gdzie dochodzi do wycieku śmiercionośnego wirusa. Alice i grupa komandosów próbują dostać się do kompleksu i powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z czasem, lecz także z hordami zombie i innymi efektami eksperymentów genetycznych. Film łączy elementy horroru, kina akcji i science fiction, a jego sukces zapoczątkował całą serię filmów pod tym tytułem. Druga z premier to już propozycja dla dzieci, animacja Teddy i magiczna lampa, trzecia część niezwykle popularnej i lubianej serii, która tym razem przeniesie widzów w czasie, aż do 1502 roku. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do wydarzeń z czwartkowego południa, wycia syren alarmowych, które wzbudziły spory niepokój wśród wielu mieszkańców Podkarpacia. Później opowiemy wam m.in. o sprawie finansowania konferencji SIPAC w Jasionce, która zdaniem polityków Koalicji Obywatelskiej była formą nielegalnego finansowania kampanii wyborczej prezydenta Karola Nawrockiego. Choć prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie, nad tym tematem już w najbliższy poniedziałek pochyli się jeszcze sąd. Dziś także pojawią się u nas tematy związane z turystyką. Opowiemy wam o podkarpackim czeku turystycznym, a także o nowych inwestycjach w świetnie rozwijającej się w ostatnich latach gminie Olszanica. Zaczynamy jednak od niepokojącego alarmu, jaki w czwartek zapewne zaskoczył nas wszystkich. Tuż przed południem w wielu przygranicznych rejonach Podkarpacia słychać było syreny alarmowe. Kilka minut później na stronach internetowych miast i gmin pojawiały się komunikaty, że w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy burmistrzowie i wójtowie otrzymali polecenie uruchomienia sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania. Strony informowały: prosimy zachować spokój, udać się w bezpieczne miejsce oraz oczekiwać komunikatów od służb. Sytuacja jest monitorowana. Większość mieszkańców oczywiście nie reaguje na tego typu sygnały, nie za bardzo wie, jak zachować się w takiej sytuacji. Wydaje się, że nasze przygotowanie na kryzysowe sytuacje, na potencjalny konflikt zbrojny, czy nawet na jego zakończenie za naszą wschodnią granicą, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Przyznał to zresztą kilka dni temu Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
2: No nie widzimy, że jest jakaś kompleksowa strategia opracowana przez rząd, żeby sprawić, że nasi mieszkańcy będą czuli się bezpieczni. No dobrze, tworzymy wszędzie te miejsca schronienia i tak dalej. No gdzie powinny być miejsca zrobione? W zachodniopomorskim czy tutaj? Teraz ta wojna jak wygląda? No tak wygląda, że wszędzie można atakować, ale jednak najczęściej są te atakowane linie najbliższe. To jest jedno. Ja liczę, że ta wojna się skończy. Jak ona się skończy? No sprawiedliwym pokojem, tego oczywiście życzę. Ale przygotowanie państwa polskiego i naszych regionów do odbudowy Ukrainy w tej chwili nie istnieje. Gdzie będą huby, całe strefy inwestycyjne, logistyczne strefy? Gdzie one będą lokowane? Powinny być tutaj. Bo jeżeli one tutaj nie powstaną, to czyli w podkarpackim i lubelskim, to one powstaną, proszę państwa, gdzie indziej. Gdzie? Na Węgrzech, na Słowacji, na Rumunii. Tam będą ulokowane te inwestycje. I kto na tym będzie tracił? Czy tylko Podkarpacie? Czy lubelskie? Nie. Będzie traciła Polska, jeżeli nie stworzymy możliwości choćby transportowych, logistycznych, centrów logistycznych, które powinno być robione. My to częściowo robimy, bo pozyskaliśmy środki jeszcze z rządu poprzedniego. Dostaliśmy środki na rozbudowę stref ekonomicznych, budujemy do nich drogi, bo staramy się to skomunikować, ale to jest za mało. To musi być też jakiś program rządowy, o który myślę, że musimy się upomnieć, żeby po prostu te środki były tutaj kierowane.
1: Mówił wicemarszałek województwa Piotr Pilch. A jak właściwie powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy słyszymy modulowany sygnał syren alarmowych? Mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
3: Szanowni Państwo, proszę zastosować się do alarmów, zarówno SMS-owy, jak i do alarmu dźwiękowego, który usłyszeliśmy na terenie Podkarpacia. Prosimy znaleźć bezpieczne schronienie. Jest to alarm ostrzegający przed nalotem z powietrza. Pozostajmy w ukryciu aż do momentu odwołania alarmu. Alarm zostanie odwołany sygnałem akustycznym. Będzie to ciągły dźwięk syreny, który będzie trwał przez 3 minuty.
1: Mówił Marcin Betleja. W czwartkowe popołudnie do sprawy odniósł się też Donald Tusk. W swoim wystąpieniu w Sejmie premier przekonywał, że coraz częstsze SMS-y czy syreny alarmowe na wschodzie Polski są związane z realnym zagrożeniem, ponieważ Rosja prowadzi na Ukrainie ataki z użyciem dronów, rakiet balistycznych i innych pocisków. Informacje przekazywane Polsce przez własne służby, Ukrainę i sojuszników NATO wskazują, że późna jesień i zima mogą być szczególnie krytycznym okresem wojny. Tusk mówił, że Rosja wykorzystuje na masową skalę nowe drony z napędem odrzutowym, które są szybsze i trudniejsze do wykrycia przez obronę powietrzną. Według przedstawionej przez niego oceny wywiadów, w rosyjskich planach znajdują się hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tusk zaznaczył, że ta takie ataki mogą być przedstawiane przez Rosję jako przypadkowe, aby utrudnić NATO podjęcie decyzji w reakcji na atak na państwo członkowskie. Jednocześnie premier podkreślał, że nie mówi o przygotowywanej rosyjskiej inwazji na Polskę i że obecnie nic nie wskazuje na taki scenariusz. Rząd wzmacnia jednak ochronę wschodniej granicy, między innymi poprzez rozbudowę obrony przeciwlotniczej oraz budowę i wzmacnianie stanowisk dla służb i wojska przy przejściach granicznych. Tusk mocno akcentował znaczenie artykułu 5 NATO, argumentując, że bezpieczeństwo Polski zależy również od pewności, że sojusznicy zareagują wspólnie na ewentualny atak. Apelował jednocześnie, by polscy politycy i obywatele nie podważali sojuszy, ani nie rozpowszechniali przekazów, które jego zdaniem mogą wpisywać się w rosyjską strategię osłabiania Zachodu i jego gotowości do obrony. Całe wystąpienie było więc przedstawieniem scenariusza zwiększonego ryzyka rosyjskich działań hybrydowych przy jednoczesnym podkreśleniu, że Polska wzmacnia obronę i nie należy utożsamiać obecnego zagrożenia z zapowiedzią wojny Rosji z Polską.
0: Ważne dla mieszkańców Rzeszowa.
1: Teraz w naszym weekendowym magazynie wracamy jeszcze do innej sprawy, zahaczającej o temat, którym żyje cała Polska, czyli do finansowania przez Zonda Krypto i Zarząd Województwa Podkarpackiego Kongresu SIPAK w Jasionce. Kilka dni temu Zarząd Województwa Podkarpackiego wydał w tej sprawie oświadczenie, na które z kolei odpowiedzieli jego krytycy, lokalni liderzy Koalicji Obywatelskiej. Paweł Kowal i Krzysztof Kłak przekonują, że marszałek Ortyl złamał prawo i powinien za to odpowiedzieć przed sądem. Przypomnijmy, głównym organizatorem wydarzenia, które odbyło się jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, była Telewizja Republika. Sponsorem Zonda Krypto, a województwo podkarpackie wystąpiło tam jako współorganizator. Pieniądze z budżetu województwa przeznaczono m.in. na wynajem hali, oprawę audiowizualną, tłumaczenia i uroczystą kolację. Koalicja Obywatelska zarzuca władzom województwa, że finansowanie SIPAK mogło oznaczać wykorzystanie publicznych pieniędzy na wydarzenie o charakterze politycznym i wyborczym. Radny Krzysztof Kłak zawiadomił prokuraturę o możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Zarząd Województwa. Prokuratura uznała jednak, że sponsorów pozyskiwała Telewizja Republika, a Zarząd Województwa nie dopuścił się przestępstwa. Dlatego postępowanie umorzono. Kłak złożył zażalenie, argumentując, że nie wyjaśniono m.in. rzeczywistego celu wydatku, jego podstaw ekonomicznych, sposobu wyboru organizatorów i wykonawców oraz przepływów finansowych. Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozpatrzy to zażalenie 21 września. Zarząd Województwa w wydanym 10 września oświadczeniu stanowczo zaprzecza tymczasem jakimkolwiek relacjom z Przemysławem Kralem i Zonda Krypto. Zapowiada kroki prawne wobec osób rozpowszechniających jego zdaniem fałszywe informacje. Dzień po oświadczeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego do sprawy odniósł się m.in. Paweł Kowal, lider regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej.
4: Sprawa pozostaje niewyjaśniona, przede wszystkim jeżeli chodzi o zawarte umowy. Impreza, która odbyła się kilka dni przed wyborami, była de facto imprezą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, sfinansowaną m.in. przez marszałka w wysokości 1 200 000, więc nie ma tutaj co, panie marszałku, różnąć głupa. Wszyscy widzą, że to nie było zgodnie z ani zasadami, ani procedurami. Będziemy zatem się zwracali o to, żeby pokazać, w jaki sposób cała impreza była finansowana, dlatego że województwo podkarpackie było formalnie współorganizatorem oraz dlatego, że to się odbywało w obiekcie województwa podkarpackiego. Myślę, że jest szereg poważnych i logicznych powodów, dla których mamy prawo dopytywać o te rzeczy i obiecuję wyborcom, że będziemy o to dopytywać. Mamy jeszcze kilka możliwości formalnych, żeby marszałka Ortyla w tej sprawie pocisnąć i będziemy to robić, dlatego że ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie, także poza Podkarpaciem.
1: Paweł Kowal zwrócił uwagę, że to podkarpackie struktury Koalicji Obywatelskiej jako pierwsze w Polsce podnosiły temat dziwnych związków polityków z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która dziś jest przedmiotem ogólnopolskiego śledztwa.
4: Można powiedzieć, że na Podkarpaciu byliśmy prekursorami, mówiliśmy o tym jeszcze zanim wszyscy się zorientowali, jaką skalę ma ta afera, a osobą, która wzięła na siebie ciężar walki w tej sprawie, był i jest Krzysztof Kłak. Za to dziękuję panu radnemu i proszę o krótkie podsumowanie aktualnego stanu rzeczy, szczególnie w kontekście oświadczenia Zarządu Województwa.
5: Pan przewodniczący Paweł Kowal już w zasadzie to meritum naszego stanowiska i naszej konsekwencji
6: w ujawnianiu prawdy i potencjalnych nieprawidłowości, jakie są po stronie Zarządu Województwa na czele z panem marszałkiem Urtylem. Paweł Kowal, nasz lider, już powiedział. Chcemy po raz kolejny, bo nie jest to pierwsza konferencja prasowa, na której sygnalizujemy, że dążymy konsekwentnie do rozliczania w naszym zdaniu złych i negatywnych działań marszałka województwa w różnych obszarach, niewyjaśnionych do dzisiaj przez organy państwa kontrolne czy wymiaru sprawiedliwości. No, tym najbardziej aktualnym, to wiemy, wszyscy to wiemy, jest właśnie kwestia SIPAK-u w Rzeszowie i generalnie uwikłania prawicy polskiej, głębokiego uwikłania, finansowanie ze strony Zonda Krypto. To się działo i dzieje w naszych oczach. Niestety województwo podkarpackie, niestety za sprawą pana marszałka Ortyla i zarządu, stało się jednym z niechlubnych elementów tej całej afery. Czyli kryptoafera dzisiaj ma twarz z winy rządzącego województwem marszałka Władysława Ortyla wraz z zarządem i większością, ma twarz PiSu. Nie da się tego odróżnić, nie da się tego ominąć, nie da się tego zakrzyczeć, choćby pan marszałek województwa wraz z zarządem podjął jeszcze kilkanaście oświadczeń, uchwał czy różnych rezolucji może nawet, że nie ma z tym nic wspólnego. Jest to w moim ocenie taki akt rozpaczy, a nawet grożenia nam jako regionalnej opozycji, ale także państwu jako dziennikarzom w mojej ocenie. To jest grożenie wszystkim. Przestańcie mówić o SIPAK-u w kontekście Zonda Krypto.
1: Twierdzi Krzysztof Kłak, radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej. Od miesięcy czyni on starania, by za sprawę konferencji SIPAK, będącej jego zdaniem formą nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Karola Nawrockiego ze środków publicznych, zarząd województwa usłyszał zarzuty i odpowiedział przed sądem. Do tego tematu wrócimy jeszcze za 3 minuty, a teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Między innymi takie wnioski przedstawili uczestnicy forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku.
8: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
7: Wyjaśnia Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza Zdroju. W podkarpackich gminach uzdrowiskowych liczy się każdy grosz, tymczasem mieszkańcy regionu nie żałują grosza na nowe 4 kółka. Na podkarpackich drogach przybywa samochodów. W pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano ponad 8 tysięcy nowych aut osobowych. To prawie 0,5 tysiąca więcej niż w tym samym czasie rok temu. Do tego, jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dochodzi ponad 1000 nowych ciężarówek. Przejście w Medyce idzie do przebudowy, co oznacza, że aż do listopada przyszłego roku autokary jadące do Polski będą korzystać z punktów w Korczowej, Krościenku i Malchowicach. Podobne logistyczne nowości czekają też w Rzeszowie, gdzie na 2 tygodnie dla ruchu zamknięto fragment ulicy Bernardyńskiej. Miasto w ramach Tygodnia Mobilności sprawdza tam działanie tak zwanej ulicy Szkolnej. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, zapowiadają eksperci. Wysokie temperatury skrócą co prawda okres grzewczy, ale też wydłużą trwającą na Podkarpaciu od sierpnia suszę hydrologiczną. Pogoda zachęcać będzie do plenerowych wycieczek i przejażdżek, choć niektórzy z tą rekreacją mocno przesadzają. Aż 5000 zł mandatu zapłaci 40-latek, który w Rzeszowie uciekał hulajnogą elektryczną przed policją. Mężczyzna zignorował czerwone światło na Alei Powstańców Warszawy, po czym zjechał w stronę bulwarów, gdzie jego rajd brutalnie przerwał utratę równowagi i wywrotka. Tymczasem miasto proponuje znacznie spokojniejsze i bezpieczniejsze zielone azyle. Park imienia Szafera na Słocinie przeszedł właśnie dużą modernizacją. Urszula Miszczak.
9: W ramach polsko-ukraińskiego projektu przebudowano tam alejki, zamontowano nowe oświetlenie oraz pływającą fontannę, która przy okazji napowietrza parkowy staw.
7: SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku na Ukrainę i działaniach polskich samolotów nie oznacza, że bezpośrednio grozi nam niebezpieczeństwo. Taki alert nie jest też poleceniem, żeby zostać w domu albo szukać schronienia. Justyna Rudzka.
10: Podkarpacki Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że taki komunikat ma przede wszystkim informować o sytuacji za wschodnią granicą i działaniach podejmowanych przez polskie wojsko. Trzeba śledzić kolejne wiadomości. Gdyby zagrożenie dotyczyło Polski, mieszkańcy dostaną konkretne polecenia. Uruchomione mogą zostać także systemy alarmowe.
7: Z kolei przed skutkami ulew chroniony będzie Sędziszów Małopolski. W Górze Robczyckiej oddano zbiornik przeciwpowodziowy o powierzchni 58 hektarów. Pomieści on ponad 2 miliony metrów sześciennych wody, zabezpieczający 12 tysięcy mieszkańców.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy już do tematu konferencji SIPAK, która odbyła się przed drugą turą wyborów prezydenckich w Jasionce, a którą kwotą 1 200 000 zł finansował z publicznych pieniędzy Zarząd Województwa Podkarpackiego. Kilka dni temu Zarząd Województwa wydał oświadczenie w tej sprawie. Marszałek Ortyl i pozostali członkowie zarządu przekonują, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Krzysztof Kłak, jeden z lokalnych liderów Koalicji Obywatelskiej, tak komentuje słowa marszałka Władysława Ortyla.
11: Po raz kolejny udaje, że nie organizował SIPAK-u. Udaje, że go w ogóle miało prawo nie interesować to, jakie pieniądze i od kogo przyjmuje Telewizja Republika jako główny organizator tej imprezy, wyznaczony uchwałą zarządu województwa, czyli wyznaczony przez marszałka Ortyla. I też do państwa apeluję, do wszystkich mieszkańców województwa, żeby to było jasne. Pan marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem 12 maja 2025 roku zebrali się na posiedzeniu zarządu województwa i podjęli uchwałę jednomyślnie, że będą organizować SIPAK w Rzeszowie w dniach 26-27 maja, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. W mojej ocenie bez wątpienia zrobili to w trybie szybkim, nadzwyczajnym, żeby pomóc Karolowi Nawrockiemu w kampanii wyborczej na jej finiszu, gdyż PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim mieli obawy, czy aby Karol Nawrocki te wybory wygrał. A gdzie mógł zdobyć dodatkowe liczne głosy? Przede wszystkim tu na Podkarpaciu. I tu została ulokowana impreza ogromna, wielka, transmitowana przez Telewizję Republika, ale także retransmitowana przez wiele innych mediów, gdzie był duży, naprawdę event wyborczy, finalny przed drugą turą wyborów, drugą turą rozstrzygającą. Dzisiaj dodatkowo możemy, sądzę, śmiało tu powiedzieć, że ten SIPAK mógł się zdecydowanie przyczynić do przewagi, jaką uzyskał Karol Nawrocki nad wtedy kandydatem Rafałem Trzaskowskim. A tu na Podkarpaciu przewaga była druzgocąca. I dzisiaj nie boję się powiedzieć, że ten SIPAK, ten wielki event, sfinansowany świadomie jako nabiec wyborczy Karola Nawrockiego przez marszałka Ortyla i przez zarząd województwa. Mało tego, zrobiony pod przykrywką SIPAK-u, gdzie jeszcze marszałek Władysław Ortyl wymierzał w ten deal polityczno-wyborczy część naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. On ich to wmieszał, sądzę, bez ich pełnej wiedzy. I finansując ten event wyborczy pod przykrywką SIPAK-u, z dużym wsparciem, nie wiemy do dzisiaj jakim, ale zapewne dużym wsparciem zonda krypto, on mógł przeważyć o losie tych wyborów. To było oczywiste, jawne, ostentacyjne finansowanie kampanii wyborczej poza wiedzą Państwowej Komisji Wyborczej, poza finansami sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Ile jeszcze trzeba medialnych przekazów, artykułów krajowych, jak ostatnie chociażby czarno na białym TVN24. Ile jeszcze trzeba? Wszyscy przecież Polacy widzą. To była oczywista, jawna kampania wyborcza, która finansowana poza sztabem wyborczym, poza komitetem wyborczym, jeszcze z publicznych środków mieszkańców województwa podkarpackiego, jest nielegalna, jest sprzeczna z polskim prawem i podlega karom, i podlega pod sąd karny. I tego nie zauważyła w rocznym postępowaniu prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Nie wiemy, czy to w ogóle sprawdzała, czy to analizowała, jak analizowała. Ani ja, jako osoba, która w imieniu Koalicji Obywatelskiej wynosiła do prokuratury zgłoszenie 6 czerwca 2025 roku, tuż po wyborach prezydenckich. Prokuratura, jak wiemy, wszczęła postępowanie, prowadziła rok. W zasadzie w ogóle nie informowała o przebiegu tego postępowania. Wydała decyzję o umorzeniu, nie dając uzasadnienia ani do mnie, jako osoby zgłaszającej, ani do mediów. Wiem, że tutaj lokalnych, ale także krajowych, bo ostatnio z takowymi też miałem kontakt. Pytali mnie, czy otrzymałem uzasadnienie tego umorzenia. Powiedziałem, że nie. Byli bardzo zdziwieni. Powiedzieli, że też wystąpią. Czyli podsumowując, nie odpuszczamy tej sprawy. Wierzymy, że rozprawa, jaka odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 21 września tego roku o godzinie 8.10, na którą Państwa zapraszamy i zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą przyjść i posłuchać, jak będzie Sąd Rejonowy Karny, Wydział Karny w Rzeszowie procedował zażalenie, które zgłosiłem do prokuratury okręgowej w Rzeszowie na to umorzenie. Jak tym razem sąd rejonowy będzie procedował? Czy zdecyduje o uchyleniu tego umorzenia i zwrócić do prokuratury okręgowej w Rzeszowie, aby szerzej rozpatrzyła wątek organizacji SIPAK-u, przepływu środków finansowych, jakie umowy zostały zawarte, kto z kim je podejmował, gdzie poszły środki finansowe zonda krypto, bo nikt tego dzisiaj nie wie. Jestem przekonany, że prokuratura okręgowa w Warszawie w ogóle tego nie sprawdzała, gdzie poszły środki, które przeznaczył na ten event wyborczy, przeznaczyła zonda krypto i KRAL. Tego nie wiemy, tego nie wie państwo polskie. Być może ten wątek sprawdzi prokuratura krajowa, wymiar zabezpieczony w Katowicach, która prowadzi szerzej cały zakres finansowania, zwłaszcza świata polityki prawicowej, przez sądę krypto.
1: Mówił radny Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kłak. Posiedzenie sądu, na którym sąd rozpatrzy zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie finansowania konferencji SIPAK w Rzeszowie, odbędzie się 21 września. Co do zasady, tego typu posiedzenia są niejawne. Odbywają się tylko przy udziale stron prokuratury i zawiadamiającego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub jego pełnomocnika. Chyba że prezes sądu w tej akurat budzącej szerokie zainteresowanie sprawie zarządzi inaczej.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Konferencja liderów Koalicji Obywatelskiej na Podkarpaciu była poświęcona jeszcze jednemu tematowi. Poseł Paweł Kowal odniósł się także do planów likwidacji 10 filii dwóch bibliotek pedagogicznych w różnych miastach regionu. Organem prowadzącym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu jest marszałek województwa podkarpackiego.
4: Też tego nie odpuścimy. Będziemy oczekiwali kontroli następczej tej uchwały. Uważam, że jest oburzające, szczególnie kiedy się zestawi te 1 200 000 wydane na, de facto na kampanię PiS z budżetu województwa z faktem, że w ciągu dosłownie kilku dni 900 osób podpisało apel o to, żeby nie likwidować bibliotek i ten apel został wrzucony do kosza przez marszałka. Nie akceptujemy tego.
1: Mówił Paweł Kowal. Do tematu likwidacji filii wspomnianych bibliotek odniosła się też radna wojewódzka Renata Butrym.
12: Niestety została podjęta uchwała głosami oczywiście tutaj radnych PiS-u przede wszystkim, która wyraża zgodę jak gdyby na likwidację filii bibliotek pedagogicznych. My jako radni opozycji sprzeciwiliśmy się temu, ponieważ byliśmy wśród mieszkańców w przeciwieństwie do radnych PiS-u. Rozmawialiśmy z nimi, wspieraliśmy tę inicjatywę obywatelską zbierania głosów sprzeciwu pod petycją dotyczącą właśnie likwidacji bibliotek, filii bibliotek pedagogicznych i te osoby wyraźnie obstawały za tym, żeby biblioteki były i zwracały uwagę na trend, który odradza się w naszym społeczeństwie, mianowicie czytelnictwo zaczyna być ważne. Przecież te biblioteki prowadzą wśród rodziców takie zajęcia, dlaczego warto dzieciom czytać książki i wśród młodzieży, dlaczego warto czytać książki, co to ci daje, jeśli chodzi o twój rozwój osobisty i rozwój twoich w ogóle możliwości i kompetencji. I taka likwidacja bibliotek jest absolutnie przeciw temu, czego oczekują obywatele. Zgadzam się tutaj z tym, że zostało wydane 1 200 000 na organizację wydarzenia, które w ogóle nie było wspierane przez obywateli. Nie mieliśmy nawet takiej świadomości my jako radni, że taka suma zostaje wydana z budżetu, a na to szły nasze podatki. Dlatego też nie zgadzamy się na taką politykę. Będziemy robić co w naszej mocy, żeby sprzeciwić się tej likwidacji filii bibliotek. Najbardziej oburza mnie jako samorządowca lekceważenie głosu obywateli. Po to jestem samorządowcem i po to jesteśmy samorządowcami, żeby być blisko ludzi i słuchać ich głosu i na ten głos reagować. Tu nie było żadnej reakcji. To było z góry po prostu zlekceważenie głosu tych, którzy potem mają głosować. I dlatego też powiedziałam nie, nie przestanę, do końca walczymy.
1: Mówiła Renata Butrym, radna podkarpackiego sejmiku wojewódzkiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
0: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz już czas na informacje sportowe. W ostatni wtorek wystartowały rozgrywki Tauron Hockey Ligi. Ekstraklasowy zespół STS Susanok przegrał na wyjeździe z wicemistrzami Polski GKS-em Katowice 1-5. Kolejne spotkanie ligowe sanoczanie zagrają 25 września o 18 w arenie Sanok. Rywalem będzie GKS Jastrzębie. Pierwotnie drużyna miała zainaugurować ligę na własnym obiekcie meczem z Zagłębiem Sosnowiec, ale to spotkanie przełożono na 29 września na godzinę godzinę 18. Powodem jest fuzja z ukraińskim Sokołem Kijów i fakt, że w tych dniach drużyna bierze udział w rozgrywkach Pucharu Ukrainy. Prezes klubu Marek Pieniążek podkreśla, że współpraca z Sokołem jest ratunkiem dla klubu z Sanoka.
0: Tym żyją Bieszczady.
13: Żeby uratować hokej w Sanoku, trzeba było sięgnąć do bardzo niestandardowych rozwiązań. Połączyliśmy w Polsce siły, czyli zespół z Kijowa dostarcza nam sprzęt, dostarcza nam odpowiednią ilość obcokrajowców, dostarcza nam sztab treningowy i występuje pod barwami STS-u Sanok. Tylko taka możliwość pozwalała spłacić długi z poprzednich sezonów klubu STS, ostatecznie uzyskać licencję i zagrać jako polski sanocki klub w Tauron Hockey Lidze. Na pierwszym etapie, przed uzyskaniem licencji, postanowiłem, że muszę spłacić wszystkie osoby, których spłacenie jest wymagane do procesu licencyjnego i tylko na tym się skupiałem, nie robiłem nic innego. W związku z czym spłaciłem wszystkich zawodników, którzy w poprzednim sezonie pracowali dla klubu, spłaciłem wszystkich sędziów, którzy przewijali się przez cały sezon, i spłaciłem wszystkich trenerów. Jakbym tego nie zrobił, nie dostałbym licencji, więc wszyscy zawodnicy grający w tamtym sezonie dostali swoje wynagrodzenia. W tym sezonie chcemy przede wszystkim uzdrowić finanse klubu. Nie mamy jakichś mocarstwowych planów. Mierzymy siły na zamiary. Myślę, że dobrym sukcesem będzie tutaj awansowanie do playoffów. Nigdzie wyżej nie mierzymy. Wystarczy nam osiągnięcie stabilizacji finansowej i awans do playoffów.
1: Mówił prezes STS Sokół Sanok Marek Pieniążek. To menedżer związany wcześniej m.in. z dewelopresem Rzeszów, gdzie był dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem, a także z klubami piłkarskimi Krakowią, Jagiellonią, Białystok czy Polonią Bytom. Nowym dyrektorem sportowym klubu został natomiast Michał Radwański.
14: Jest dużo spraw sportowych. Drużyna sanska też zaczęła w połowie sierpnia przygotowania do ligi. Strona ukraińska, ja mówię o zawodnikach, tych obcokrajowcach, bo tam są też jeszcze jest jeden Łotysz, drugi Łotysz, prawda, to też nie tylko Ukraińcy, też się zaczęli przygotować dopiero od 23 sierpnia. Także to po tych sparingach widać, że jeszcze jest dużo niedociągnięć, niedokładności, te podania nie są takie, jakie mają być, ale to już jest rola trenera, nie moja. Dużo jest tu spraw organizacyjnych, sportowych, takich związanych z grą tych zawodników, z transferami. To wszystko jest wyjaśniane na bieżąco i do końca jeszcze też są pewne sprawy, które musimy wyjaśnić. Jest dużo też przekładanych terminów, gdzie to spadło na mnie jak deszcz z nieba, prawda? I trzeba teraz już w porozumieniu z poszczególnymi dyrektorami sportowymi, trenerami innych zespołów dogrywać te terminy. Tak jak już wiadomo, w pierwszym tygodniu jest Puchar Ukrainy, ale to wyjeżdżają tylko ta część, połowa zawodników, która będzie tam brała udział, ale też kończy im się pobyt. Te formalności trzeba spełnić. Następne dwa tygodnie w Sanok odbywają się zawody Pucharze Świata w Short Tracku Polski, następnie Danubia Cup, Puchar Świata, bardzo duży puchar, którym też kibicujemy. Także trzeba zamienić gospodarza, bodajże przenieść ten mecz. W następnej fazie jeszcze też będzie, na którym pracuje cały czas jeszcze Puchar Kontynentalny, gdzie wszystkie drużyny mistrzowskie z innych krajów europejskich biorą w nim udział. I też będzie trzeba jeszcze przełożyć jakieś dwa spotkania.
1: Mówił Michał Radwański, dyrektor sportowy STS-u Sanok Sokół. Dodajmy jeszcze, że do drużyny z Sanoka dołączył ostatnio łotewski bramkarz Erik Zwitels, który w poprzednim sezonie występował w GKS-ie Tychy. To jeden z ciekawszych transferów w Tauron Hockey Ligi. W kadrze STS-u znajdziemy też więcej doświadczonych zawodników. Wśród nich jest m.in. Radosław Sawicki, wychowanek Sanoka i wielokrotny reprezentant Polski, który wrócił do STS-u po występach w innych klubach. W bramce w inauguracyjnym spotkaniu z GKS-em Katowice wystąpili Witos i Michał Buczek, w obronie m.in. Maksym Truszczenko, Michał Ratuszny, Aleksandr Sydrenko, Wiktor Zacharow i Oleksij Borodaj. Formację ofensywną tworzą Radosław Sawicki, Krystian Mazur, Daniło Olinik, Kacper Starościak, Jakub Krzyżak i Kamil Karnas. Zespół prowadzi Olek Szafarenko, a władze STS-u Sanok podkreślają, że mimo

0: rozszerzać kolejne trasy. W kompleksie mają powstać również snowpark, 3 ruchome chodniki o łącznej długości 500 metrów, tor saneczkowy czy wypożyczalnie sanek i łyżew. Planowane jest także mobilne, syntetyczne lodowisko o powierzchni 500 metrów kwadratowych, dzięki czemu oferta ma być skierowana do całych rodzin, niezależnie od pogody. Drugi projekt przewiduje budowę w Zwierzyniu nad Sanem nowoczesnego centrum karawaningu z parcelami dla kamperów, przyłączami, zapleczem sanitarnym i miejscem do obsługi nieczystości. Turyści będą mogli korzystać tam m.in. z placów zabaw, wiatr rekreacyjnych, 5 samochodów elektrycznych i kilkudziesięciu rowerów elektrycznych. Podobne punkty obsługi kamperów mają powstać też w kilku innych miejscowościach Bieszczadów. Władze Olszanicy liczą, że rozwój infrastruktury jeszcze mocniej wydłuży sezon turystyczny, zwiększy liczbę odwiedzających i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Gmina jest dziś doskonałym przykładem wdrożenia udanej strategii rozwoju ruchu turystycznego. Dlaczego w Olszanicy udaje się to, co nie udaje się w wielu innych gminach Bieszczad czy Pogórza Przemyskiego, które znacznie gorzej wykorzystują swoje atuty krajobrazowe i nie przyciągają zbyt wielu turystów? O tym m.in. rozmawialiśmy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe.
1: Początki były trudne, bo historia gminy i to, jak właśnie ta gmina wyglądała 20 lat temu, to jest duża różnica. I to, co zawsze podkreślamy, dlaczego się ta gmina zmieniła i zmienia wciąż i się rozwija, to jest oparte na współpracy i na takim zespołowym działaniu i mieszkańców poszczególnych, i przedsiębiorców, i samorządu naszego lokalnego, bo ta współpraca właśnie owocuje tym, że jest po prostu rozwój.
0: W 2006 roku gmina była na krawędzi bankructwa, zamykała szkoły. Jak to się stało właściwie, że dziś jest wzorowym przykładem rozwoju? Jak to się stało właściwie, że tak świetnie współdziałają też przedsiębiorcy, jak wy, z samorządem?
1: Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że samorząd lokalny dostrzega i słucha mieszkańców i przedsiębiorców i wyciąga do nich pomocną dłoń i jest nastawiony na tą otwartą współpracę, bo dzięki temu można wiele rzeczy wspólnie osiągnąć i to, co też nasz samorząd zauważył, że te nasze miejscowości tutaj mogą mieć szansę rozwoju dzięki turystyce i została położona właśnie taka podwalina pod to, żeby ta turystyka mogła się tutaj rozwijać. I tak przyszedł ten rok 2015, gdzie zostały otworzone bieszczadzkie drezyny rowerowe i dzięki temu na zamkniętej wówczas linii kolejowej 108 rozpoczął się ten ruch turystyczny, co zapoczątkowało też rozwój taki, że powstają miejsca noclegowe, że sklepikarze mają większy też utarg, dlatego że ten turysta, który tutaj przyjeżdża, on gdzieś chce się zatrzymać, coś kupić do zjedzenia, chce również przenocować, chce także zatankować, więc to jest taka sieć naczyń połączonych i dzięki temu to wszystko się rozwija. Drezyny były pierwszą taką inicjatywą i nasi włodarze zawsze powtarzają, że to dało właśnie takie światełko w tunelu, że można w tym kierunku iść i się rozwijać i dzięki inwestycjom, dzięki oczywiście funduszom i różnym projektom i pieniądzom, które zostały pozyskane i dzięki też pomocy naszego województwa, Urzędu Marszałkowskiego i tym różnym dotacjom, to po kilku latach zrodziła się idea Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w też zapomnianej miejscowości i tak naprawdę nieistniejącej, bo Wanikowa, no nikt nie słyszał o Wanikowej, a dzisiaj mamy jedną z największych stacji narciarskich. Mamy cały kompleks różnych atrakcji, bo działa przez cały rok Bieszczadzki Wanikowa, więc jest również taką inicjatywą nagradzaną i szeroko znaną już w całym kraju.
0: Do rozmowy z Magdaleną Demkowicz, mieszkanką gminy Olszanica, prowadzącą wraz z mężem Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe, wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz opowiemy wam o jeszcze innym pomyśle na wzmocnienie ruchu turystycznego w Bieszczadach, czyli o podkarpackim czeku turystycznym. To najnowszy pomysł władz województwa, który ma sprawić, że Bieszczady ożyją także poza sezonem turystycznym, mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.
2: Panie i panowie, wszyscy ci, którzy kochają turystykę, kochają Bieszczady, roztocze, piękne inne obiekty i atrakcje turystyczne w Podkarpaciu. Cieszymy się bardzo, że możemy właśnie z czekiem turystycznym ruszyć z

0: czekiem turystycznym, który ma zwiększyć ruch turystyczny w tym sezonie takim trochę nieszczytowym, jak możemy powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, że wiele barw jesieni w Bieszczadach i na Roztoczu przyjmuje nowe, piękne barwy. Warto w tym czasie też oczywiście nas odwiedzić. Myślę, że ten czek turystyczny będzie stymulował jak gdyby dodatkowo kogoś do tego, żeby na te kilka dni z rodziną odwiedzić nasze Podkarpacie, odwiedzić po to, żeby też odpocząć, żeby uzyskać taką nowe patrzenie na nasze podkarpackie atrakcje, dlatego że one w dalszym ciągu będą dla Państwa wszystkich, którzy z czego korzystacie, dostępne. Będziemy na Państwa czekali. Czeka już dzisiaj ponad 370 obiektów.
1: To ważne wsparcie dla przedsiębiorców z branży, bo...
0: Podkarpacie ma swoje problemy z turystyką, zresztą te problemy ma też nasz cały kraj. W związku z tym bardzo dziękujemy panu ministrowi Rasiowi za tą inicjatywę. Cieszymy się bardzo, że Sejmik Samorządu Województwa Podkarpackiego zgodził się też uzupełnić tą pulę do tych łącznie 3 milionów złotych. I tak jak dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, to na pewno też nie jest ostatnie słowo samorządu w tej sprawie. Też będziemy cały czas monitorowali i chcieli współpracować w dalszym ciągu z ministerstwem i z Polską Organizacją Turystyczną, wykorzystując też doświadczenia naszej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wiemy o tym, że też na co dzień staramy się wspierać, budować różnego rodzaju atrakcje, budować infrastrukturę, tak aby można było wypoczywać i też korzystać z naszych pięknych terenów, atrakcji pieszo, żeby można było też dobrze dojechać rowerem, skorzystać z innych środków komunikacji, transportu. Także chcemy, aby Bieszczady były dostępne i nasze atrakcje turystyczne dla ludzi niepełnosprawnych. Prosimy też media, aby szeroko promowały, informowały o tej atrakcji, chociaż tutaj, jak wiemy, dosyć szybko te kody czy czeki się rozchodzą, ale warto, żeby ta powszechność dostępu do tej informacji miała miejsce. Dziękujemy też samorządowcom, którzy dzisiaj tu zjawili się, starostom, burmistrzom, wójtom, bo myślę, że w ich też celach i działaniach i w strategiach, które sobie zakładają co roku w budżetach, pojawiają się środki, które wspierają nowe, większe lub mniejsze elementy, które sprzyjają turystyce. Pamiętajmy o tym, że turysta potrzebuje i chce jakiejś zmiany, chce jakiejś atrakcji, chce jakiejś dodatkowej wygody, uproszczenia czy udostępnienia, chociaż też tą dzikość lubi, prawda? Trzeba o tym pamiętać, że taka grupa też jest dosyć liczna. I na te wszystkie grupy, na te wszystkie ich wymagania i standardy powinniśmy być przygotowani. Jeszcze raz dziękując ministerstwu, dziękuję wszystkim Państwu, którzy się zaangażowali w przygotowanie tego czeku. Życzymy sobie, żeby on się bez problemów szybko wdrożył i te kolejne 3 nabory dały pozytywny impuls dodatkowy i dodatkowego strumienia turystów, którzy trafią poza sezonem do naszych atrakcji turystycznych.
1: Mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. Oddajmy jeszcze głos Magdalenie Krucz, prezesce Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie pogratulować Urzędowi Marszałkowskiemu i Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za bardzo sprawne przygotowanie projektu Czek Turystyczny, który będzie na pewno stymulował rozwój ruchu turystycznego do tego przepięknego regionu, jakim są Bieszczady. Będzie na pewno wspierał branżę uczestniczącą w projekcie, ale również tą branżę, która jest około obiektów hotelarskich, bo przecież turysta nie przyjeżdża wyłącznie, żeby zanocować, ale przede wszystkim, żeby zwiedzić. Jak również mam taką nadzieję, jestem przekonana, że w pewien sposób zniweluje kwestię niskiego sezonu, choć w Bieszczadach pewnie na pewno jesień jest tym okresem, kiedy tych turystów zainteresowanych turystyką taką wędrowną, aktywną, zwiedzaniem, podziwianiem krajobrazu jest dużo więcej niż w innych regionach. Natomiast też w pewien sposób mam taką nadzieję, no, zwiększy ten ruch turystyczny, który w okresie letnim tutaj w Bieszczadach, jak Państwo najlepiej wiecie, no, był w pewien sposób dotknięty informacjami na temat obecności niedźwiedzi, co jest głównie, myślę, kwestią przekazu medialnego. I tutaj też bym prosiła media, żeby nie eskalowały jakby tej sytuacji, bo niedźwiedzie są w górach i pewnie będą, tak? Zawsze i oby były.
1: Magdalena Krucz podkreśla, że Podkarpacie to...
2: region, który ma do zaoferowania naprawdę ogromne bogactwo turystyczne, ogromne bogactwo atrakcji. Dlatego jestem przekonana, że każda z tych części, tych naborów, no, rozejdzie się w błyskawicznym tempie, tak jak już się rozeszła na Podlasiu. Rozmawiałam z panem marszałkiem w tym otwartym naborze, chyba to zajęło 3 minuty, trochę dłużej w tej części dotyczącą voucherów dla seniorów i dla rodzin z kartą dużej rodziny. Tutaj było chwilę dłużej, ale to też liczone w minutach. Ale to dobrze i myślę, że to jest świetny początek. Region Podkarpacki przystępuje po raz pierwszy do tego projektu. Tym projektem, jeśli chodzi o finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, objętych jest 4 regiony: Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Lubelski, Podkarpacki. I mam taką nadzieję, że uda się ministerstwu wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapewnić środki, aby kontynuować to w kolejnych latach. Przede wszystkim właśnie w regionach, które są dotknięte, no, głównie tą złą sytuacją geopolityczną. Natomiast być może uda się również, aby był wprowadzony we wszystkich regionach Polski, bo takie też słyszymy głosy i taka potrzeba też jest. Polska Organizacja Turystyczna stara się promować i ten projekt, i atrakcje turystyczne naszych regionów. Współpracujemy ściśle i ta współpraca układa się wyśmienicie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną i jestem przekonana, że ten posezon, ten czas należy właśnie do regionu podkarpackiego i tych regionów, które również ten czek wprowadziły. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że będzie kontynuacja i że będziemy mogli mówić, iż ten projekt wszedł na stałe w taki kalendarz, mogę powiedzieć, wydarzeń, projektów dostępnych dla turystów i dla przedsiębiorców.
1: Mówiła Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej. Marszałek Władysław Ortyl dodał, że rozwój turystyczny Podkarpacia to zasługa nie tylko rządu czy samorządu, ale i licznych instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z branży turystycznej czy eventowej.
0: Mam na myśli też Lasy Państwowe, nadleśnictwa, które bardzo aktywnie udostępniają swoje tereny i też wszelkie wytyczanie szlaków, czy rowerowych, czy oczywiście do pieszych wędrówek mają miejsca. Coraz lepiej, lepsza infrastruktura pojawia się na drogach leśnych. Wiemy o tym, że to jest naprawdę coś, co turysta bardzo lubi. Zawsze może zboczyć też, prawda, w lewo czy w prawo. Cieszymy się bardzo, że nam pomagają różne organizacje pozarządowe, prawda, które gromadzą jakby pasjonatów, tych, którzy kochają turystykę i kochają też to miejsce, które chcą pokazać. Jeżeli to wszystko jest robione z pasją, robione jest naprawdę z takiego głębokiego zainteresowania i też z takim sercem, to też jest, no, podawane bardzo dobrze i bardzo, bardzo precyzyjnie. Cieszymy się bardzo, że zawsze z nami jest GOPR, są przedstawiciele GOPR, oni też na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem turystów, mają na co dzień dużo pracy, także jest to też taki moment, kiedy chciałem to podziękowanie wyrazić.
1: Mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do rozmowy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe. Porozmawiajmy teraz właśnie o drezynach. Jak to się stało, że wpadliście na pomysł, by część niszczejących torów, które nawet chyba nie były własnością samorządu, bo zdaje się, że właścicielem torów jest PKP Infrastruktura, wykorzystaliście pod potrzeby turystyczne? To wymagało pewnie wielu pism, wielu starań.
4: Oczywiście, jeżeli się cofniemy do tamtego czasu, czasu, to zacznę od tego, że pomysł zrodził się z obserwacji naszych takich inicjatyw w innych krajach europejskich, gdzie tych szlaków takich drezyn rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych jest bardzo dużo, szczególnie w Niemczech, więc podpytywaliśmy te wypożyczalnie zagraniczne, jak to funkcjonuje tam. Natomiast to prawda, że był to taki trudny orzech do zgryzienia, ponieważ tutaj w Polsce jeszcze nikt tego nie zrobił na taką skalę. I najpierw zapukaliśmy właśnie do polskich linii kolejowych, którzy powiedzieli, no dobrze, nie wiemy jak to ugryźć, ale jeżeli macie wsparcie samorządu lokalnego, to będziemy próbować. I mieliśmy po prostu szczęście, bo trafiliśmy na naprawdę bardzo, bardzo otwartych ludzi, którzy zadecydowali się wskoczyć z nami na tą głęboką wodę i tak naprawdę przetrzeć szlaki, zrobić coś, co było innowacyjne wówczas na tamten czas w Polsce. Nie bali się tego zrobić, bo to trzeba było opracować procedury, bo to wszystko musi być legalnie. Nasz samorząd wydzierżawił 47 kilometrów nieczynnej linii kolejowej, więc wziął na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność za to, żeby ta linia była wydzierżawiona i podlegała pod samorząd gminy Olszanica i my mieliśmy użyczenie. Później oczywiście czasy się zmieniły i już teraz inaczej to wygląda. Natomiast tak, te początki to dzięki panu dyrektorowi Borowcowi, który powiedział: tak, zgadzam się, daję zielone światło, dzięki Warszawie, bo spotkania były w ministerstwie, i dzięki naszemu naczelnikowi ówczesnemu tutaj z sekcji kolejowej Zagórz, panu Bryndzy Zbigniewowi, to wszystko w takiej drużynie udało się stworzyć. No i dzięki temu od razu w pierwszym roku uzyskaliśmy najlepszy produkt turystyczny Polski, taką główną nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej, co było naprawdę też dla nas taką nobilitacją i dużym zaskoczeniem, ale jednocześnie nie pokazało, że jest to dobry kierunek, że można tak działać.
1: To w ogóle świetne miejsce na tego typu inicjatywę, bo bliskość drogi Sanok, Ustrzyki Dolne sprawia, że odpadają w bardzo dużym stopniu koszty promocyjne, prawda?
4: Tak, można powiedzieć, że z tych takich minusów zrobiliśmy plusy, ponieważ stacja kolejowa ta w Uchercach Mineralnych znajduje się przy wielkiej obwodnicy na ruchliwej trasie Sanok, Ustrzyki Dolne i dalej prowadzącej w Bieszczady, więc jest to doskonały taki punkt, gdzie jest też rozgałęzienie na Solinę, mnóstwo osób przejeżdża i z tego punktu, który był takim tylko punktem przejazdowym, gdzie wszyscy przemykali przez tą miejscowość jadąc albo właśnie w kierunku Soliny, albo dalej w góry, udało się zrobić coś, że wszyscy chcą się tutaj zatrzymać, chcą zobaczyć, chcą skorzystać z takiej atrakcji, która no, wprowadza też coś innego, bo ta perspektywa podróżowania po torach, tak jak na rowerze, wprowadza nam tą inną perspektywę, gdzie możemy oglądać przyrodę, krajobrazy, podziwiać rejon, być blisko natury, jednocześnie w taki aktywny sposób, z innej troszkę perspektywy.
1: Jadąc z tą drogą Sanok, Ustrzyki Dolne, praktycznie zawsze latem, czy nawet wiosną, jesienią widzę ruch na drezynach. Jaki zasięg ma ta atrakcja turystyczna? Ile macie chętnych miesięcznie, rocznie?
4: To jest jedna z takich większych atrakcji, bo bieszczadzkie drezyny rowerowe udało się nam tak wypromować ten produkt, że tak naprawdę osoby z całej Polski tutaj chcą skorzystać z tej atrakcji, chcą się przejechać tymi drezynami pomarańczowymi wózkami. Rocznie to jest do 100 tysięcy osób, w zależności też od tego, ile mamy kursów, bo wiadomo, różne sytuacje też takie geopolityczne, czy przechodziliśmy przez pandemię, przechodziliśmy przez takie tąpnięcie, kiedy wybuchła wojna, to wszystko ma też wpływ na to, jaki ruch turystyczny jest w Bieszczadach, ale ogólnie to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które nas odwiedza rocznie.
1: Wiosna 2026 roku przyniosła nam jeszcze lekką histerię związaną z niedźwiedziami i z wilkami, która podobno odbiła się na ruchu turystycznym. Wy też to obserwowaliście w tych miesiącach?
4: Nie do końca, dlatego że te sytuacje i historie są bardzo podzielone, także myślę, że jest część osób, która może się obawiać, bo jeżeli się zastanawiają, że chcieliby gdzieś spędzać więcej czasu w lesie, to może takie osoby wtedy biorą pod uwagę, że no dobrze, no to może tak być, że gdzieś tam spotkam tego zwierzaka. Natomiast my jesteśmy w rejonie takim, gdzie no, jedziemy linią kolejową, jest ruch, jest hałas, więc żadne dzikie zwierzę nie będzie nam tam siedziało i czekało, a może przyjedzie ktoś i tutaj się ze mną spotka. To taki niedźwiedź tak nie myśli, naprawdę.
1: Ostatnie lata przynoszą też wzrost świadomości, jeśli chodzi o wagę transportu publicznego. Mieliśmy już wyremontowaną linię 102 z Przemyśla do Zagórza. Mamy pomysły reaktywacji kolejnych linii w Bieszczadach. Nie obawiacie, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie i powie wam, zabieramy wam te tory i robimy tu linię kolejową?
4: Oczywiście tak może być i my zdajemy sobie też z tego sprawę, bo jesteśmy gośćmi, więc te tory są użyczone i jeżeli tak będzie, to po prostu to jest projekt, coś się kończy, coś się zaczyna, więc jakby czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko się będzie rozwijało i w jakim kierunku ogólnie też będą szły Bieszczady i rozwój turystyki, także wszystko czas pokaże.
1: Klientami Drezyn są zapewne głównie turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady w okresie letnim, może już od czerwca do września, a poza sezonem jak funkcjonujecie? Macie jakieś oferty na przykład dla zorganizowanych grup, dla szkół?
4: Gośćmi i korzystającymi z drezyn rowerowych tak naprawdę są wszyscy, bo i to są rodziny z dziećmi, to są grupy szkolne, grupy zorganizowane, firmy, naprawdę wszyscy. Natomiast ten sezon zaczyna się końcem kwietnia, kiedy już jest ciepło i kończymy tak naprawdę październik bądź czasami listopad, w zależności od warunków pogodowych, bo taka przejażdżka drezyną no, musi być przyjemna, prawda? Więc to jest ten czas taki właśnie, który mamy przeznaczony. Później, no niestety już ta pogoda, jesteśmy w Bieszczadach, więc wiadomo, jak przychodzą zimne poranki czy dni, które są takie już chłodne, to drezyny idą na zasłużony odpoczynek i czekamy do następnego sezonu. Mogę jeszcze tylko wspomnieć, że zawsze podkreślam, że projekt drezyn rowerowych to jest właśnie współpraca i drezyny istnieją dzięki niesamowitemu wsparciu całego regionu. To są hotelarze, to są przewodnicy, to są biura turystyczne, bo ze wszystkimi współpracujemy. To są poszczególni mieszkańcy, właściciele agroturystyki, pensjonatów, ponieważ tak jak już wspomniałam, turystyka to jest sieć naczyń połączonych i razem współpracujemy. Tak jak my polecamy restaurację, gdzie ktoś nas pyta, gdzie można dobrze zjeść, czy co zobaczyć, tak samo ci organizatorzy też polecają naszą atrakcję, ale dzięki właśnie tej współpracy, dzięki temu, że jakby mamy na uwadze po prostu Bieszczady i tworzenie ciekawych miejsc i ciekawych produktów, to ten właśnie produkt turystyczny dostał takiego Oscara w turystyce, bo otrzymaliśmy złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i jesteśmy na razie jedynym na Podkarpaciu produktem, który ten certyfikat otrzymał, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, bo znaleźliśmy się w takim gronie obok Muzeum Powstania Warszawskiego, obok Hydropolis, obok takich naprawdę dużych ogólnopolskich atrakcji i to pokazuje też, że małe miejscowości, małe takie lokalne społeczności też mają taką siłę i pokazuje, że marzenia się spełniają i można gdzieś zaistnieć właśnie w tym świecie takich wielkich gigantów i zostać docenionym.
1: Zachęcamy więc do odwiedzenia gminy Olszanica, do skorzystania z drezyn w Uchercach Mineralnych. Magdalena Dymkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz sprawdźmy jeszcze, jak wyglądał miniony sezon turystyczny w górnych partiach Bieszczad. W lipcu i sierpniu tego roku Bieszczadzki Park Narodowy odnotował dwucyfrowy spadek liczby turystów w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W lipcu park odwiedziło ponad 97 tysięcy osób, o 14,5% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 113,5 tysiąca wejść. W sierpniu liczba wejść wyniosła niecałe 148 tysięcy wobec 169 tysięcy w sierpniu 2025 roku. To oznacza spadek o około 12,5%. Mniejszy ruch potwierdzają również dane z automatycznych punktów pomiarowych rejestrujących samochody wjeżdżające na teren parku. W lipcu zarejestrowano blisko 48,5 tysiąca pojazdów, o 3,5% mniej niż rok wcześniej, a w sierpniu ponad 68 tysięcy, a więc ponad 7% mniej. Spadek frekwencji może być związany m.in. z obawami obawami części turystów przed spotkaniem z niedźwiedziami. Obawy te nasiliły się po publikacji licznych materiałów w internecie. Przedstawiciele branży turystycznej informowali na początku wakacji o odwoływanych rezerwacjach i mniejszej liczbie zapytań od klientów. Bieszczadzki Park Narodowy przekonuje jednak, że doniesienia o szczególnym zagrożeniu ze strony niedźwiedzi są przesadzone. Według BPN na terenie parku i jego otuliny żyje około 20 niedźwiedzi, a ich aktywność jest monitorowana za pomocą fotopułapek rozmieszczonych w 70 potencjalnych gawrach. Dane Bieszczadzkiego Parku Narodowego potwierdzają jednak wyraźne osłabienie ruchu turystycznego. Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty nie ma wątpliwości, że strach przed niedźwiedziami może być przyczyną spadku ruchu turystycznego w Wysokich Bieszczadach. Apeluje w tej sprawie do włodarzy gmin, leśników i myśliwych.
5: Ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie. I przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
1: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
3: Co jest grane w Rzeszowie?
1: Na koniec tej godziny programu sprawdźmy jeszcze repertuar teatrów i kin. Za kilka dni na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie możecie zobaczyć spektakl Małe zbrodnie małżeńskie Erika Emanuela Schmidta. To kameralna sztuka wyreżyserowana przez Jana Husakowskiego. Spektakl stawia przede wszystkim pytanie, ile jesteśmy gotowi zrobić w imię miłości i czy związek można odbudować, gdy jego fundamentem stały się kłamstwo oraz przemilczane emocje. Zapraszamy do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Kina Helios w regionie oferują nam zaś w ten weekend dwie premiery. Pierwszą z nich jest horror science fiction Resident Evil w reżyserii Paula Andersona, oparty na popularnej serii gier komputerowych. Akcja dzieje się m.in. w tajnym, podziemnym laboratorium korporacji Umbrella, gdzie dochodzi do wycieku śmiercionośnego wirusa. Alice i grupa komandosów próbują dostać się do kompleksu i powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z czasem, lecz także z hordami zombie i innymi efektami eksperymentów genetycznych. Film łączy elementy horroru, kina akcji i science fiction, a jego sukces zapoczątkował całą serię filmów pod tym tytułem. Druga z premier to już propozycja dla dzieci, animacja Teddy i magiczna lampa, trzecia część niezwykle popularnej i lubianej serii, która tym razem przeniesie widzów w czasie, aż do 1502 roku. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie